0: Oryginalne prezenty, które zapewnią mamom chwilę relaksu i odpoczynku. Popularne są maty do akupresury, jedwabne poszewki na poduszki oraz masujące urządzenia z funkcją podgrzewania. Dla mam ceniących sentymentalne upominki idealne będą spersonalizowane fotoksiążki czy biżuteria z ukrytym przekazem. Alternatywą mogą być przeżycia, takie jak voucher na dzień w spa czy bilet na wydarzenie kulturalne.
1: Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy oraz dźwiękowe odstraszacze, mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań.
0: Sieć drogerii Rossmann oferuje teraz kultową wodę toaletową Calvin Klein CKIN2U w wyjątkowo niskiej cenie 79,99 zł. Ta letnia kompozycja zapachowa, łącząca aromaty wanilii, grejpfruta i orchidei, jest dostępna w pojemności 100 ml. Promocja trwa do 2 czerwca, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. To idealny wybór na nadchodzące ciepłe dni.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wiosna i lato to czas, gdy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak muchy mogą zepsuć ten relaks. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto posadzić rośliny, które naturalnie odstraszają te owady. Lawenda, mięta, bazylia czy pelagonie. To tylko niektóre z nich, które nie tylko pięknie wyglądają, ale i skutecznie ograniczają obecność much. Dzięki nim można cieszyć się spokojem na balkonie czy w ogrodzie. Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania 2 łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
1: Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju. W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Po odwołaniu prezydenta Krakowa Marianna Schreiber opublikowała na platformie X swój kontrowersyjny program wyborczy. Wśród jej propozycji znalazły się darmowa komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz zniesienie ograniczeń dla kierowców. Schreiber zapowiedziała także, że Kraków ma być polski i normalny, co wywołało burzę w internecie. Jej wpis jest postrzegany jako mieszanka politycznej prowokacji i żartu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edward Żentara, znany aktor i dyrektor artystyczny teatru w Rzeszowie, wpadł w wir miłosnych uniesień, które miały być jego nowym początkiem. Związek z młodszą aktorką, zamiast przynieść szczęście, stał się źródłem plotek i oskarżeń o faworyzowanie. Teatralne kulisy zamieniły się w arenę cichej nagonki, a presja środowiska doprowadziła do tragicznego finału. Żentara, przytłoczony oskarżeniami i depresją, odszedł w dramatycznych okolicznościach, pozostawiając po sobie pytania o cenę miłości i zawodowych wyborów. Joanna Kołaczkowska, gwiazda kabaretu Hrabi, odeszła, zostawiając po sobie pustkę, której nikt nie zapełni. Jej błyskotliwy humor i naturalność bawiły miliony, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej kultowych występów. Nawet w obliczu choroby myślała o innych, a nie o sobie. Prawdziwa altruistka na scenie i poza nią. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jej już nie ma, a jej miejsce na scenie pozostaje puste, jakby czekało na powrót kogoś, kto nigdy nie wróci. Monika Olejnik, znana z odważnych wyborów modowych, znowu przyciągnęła uwagę. Tym razem na festiwalu filmowym w Cannes. W przesłaniającej sukni z kryształkami i przyciemnianych okularach dziennikarka bawiła się w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tymczasem Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, co potwierdza, że polskie kino ma się świetnie. Olejnik, wielbicielka twórczości Pawlikowskiego, nie kryła zachwytu nad filmem, który zdobył owację na stojąco. Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Steczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Steczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Dzień Matki to czas, kiedy kwiaty mówią więcej niż 1000 słów. Róże, tulipany, piwonie i goździki. Każdy z nich ma swoje tajemnicze znaczenie, które florystki znają na pamięć. Ale uwaga, ciemnoczerwone róże lepiej zostawić na romantyczne wieczory, a nie dla mamy. A może storczyk w doniczce? Przynajmniej niezwiędnie po kilku dniach, przypominając o naszej trwałej miłości.
2: Dziś żegnamy Stanisława Janickiego, legendę polskiej kinematografii, który w wieku 93 lat opuścił nas na zawsze. To on z niebywałą pasją i elokwencją wprowadzał nas w świat starego kina, odkrywając przed nami tajemnice filmowych arcydzieł. Jego audycje zaszczepiły miłość do kina w wielu z nas, a jego odejście to prawdziwy cios dla całego środowiska filmowego. Cóż, panie Stanisławie, teraz czas na seanse po tamtej stronie. Dziękujemy za wszystkie filmowe gawędy.
1: Kto by pomyślał, że Ciechanów i Jasło to prawdziwe kuźnie gwiazd? Z Ciechanowa wywodzi się nie tylko Doda, ale także raper Quebona Fid i Alicja Szemplińska, która reprezentowała Polskę na Eurowizji 2026. Jasło natomiast to rodzinne miasto Michała Szpaka, Ralfa Kamińskiego i młodej gwiazdy Roxany Węgiel. Wygląda na to, że wielkie talenty nie potrzebują wielkich miast, by zabłysnąć na scenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Judas Priest nie zwalnia tempa. Ledwo co fani zdążyli nacieszyć się Invincible Shield, a zespół już pracuje nad kolejnym albumem. Basista Ian Hill potwierdził, że nagrywanie idzie pełną parą, a premiera nowego krążka planowana jest na przyszły rok. Co więcej, 28 lipca zespół zagra swój pierwszy koncert w Warszawie na Torwarze. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taki metalowy szturm.
2: Kult wraca na scenę z Hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity.
1: The Pretty Reckless znowu zaskakują. Tym razem prezentują Dear God, utwór, który brzmi jak desperacki krzyk o pomoc. Taylor Momsen prowadzi nas przez mroczne zakamarki duszy, a gitarowe solo przypomina, że nawet w piekle można znaleźć chwilę wytchnienia. O sukcesach takich jak For I Am Death i świątecznej epyce zespół nie zwalnia tempa, a ich nowy album zapowiada się jako emocjonalny rollercoaster. Ciekawe, czy tym razem uda im się uciec z muzycznego piekła na listy przebojów. Cemetery Skyline, zespół, który powstał z inspiracji gotyckim rockiem lat 90., podbija serca fanów i krytyków. Supergrupa, złożona z muzyków znanych z najważniejszych formacji metalowych, zaskakuje melancholijnymi brzmieniami, które daleko odbiegają od ich macierzystych zespołów. Pomysł na zespół zrodził się podczas rejsu po Karaibach, a jego nazwa, inspirowana widokiem cmentarza w Nowym Jorku, idealnie oddaje mroczny klimat ich muzyki. Mimo że początkowo nie planowali koncertować, sukces albumu Nordic Gothic zmusił ich do zmiany planów. A teraz są w trasie po Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry również pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: W Warszawie doszło do pierwszego wiosennego potopu po gwałtownych opadach deszczu. Ulica Wirażowa na Okęciu została zalana, co spowodowało chaos drogowy. Policja zablokowała przejazd, a kierowcy musieli zawracać lub czekać na poprawę warunków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć komunikacja w okolicy była poważnie utrudniona.
2: 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura postawiła zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dwóm opiekunkom z klubu dziecięcego w Ząbkach, gdzie zmarł niespełna dwuletni chłopiec. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci i domagają się większego nadzoru nad placówkami opiekuńczymi. Władze Ząbek zapowiedziały intensyfikację kontroli w takich miejscach. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wołominie. Warszawa przeżywa muzyczne szaleństwo dzięki Taco Hemingwayowi, który dwukrotnie wyprzedał PGE Narodowy w ramach trasy Taco Hemingway 2026 Plus Pitch Ur. Tysiące fanów zgromadziło się pod stadionem, tworząc niezapomnianą atmosferę. W związku z koncertami prowadzono zmiany w organizacji ruchu w stolicy, a władze apelują o korzystanie z transportu publicznego, szczególnie drugiej linii metra. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów i autobusów, aby sprawnie rozwieźć uczestników. W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. W Muzeum Narodowym w Krakowie można podziwiać największą w Polsce wystawę polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej. Ekspozycja obejmuje dzieła od końca XIX wieku po współczesność. W tym słynny obraz Olgi Boznańskiej, dziewczynka z chryzantemami, który niedawno wrócił z Japonii. Wystawa prezentuje także prace Jacka Malczewskiego, Witkacego oraz nowoczesne rzeźby, które zaskakują formą i materiałem. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć najważniejsze dzieła polskich artystów w jednym miejscu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków po 4 latach wraca do Ekstraklasy, pokonując w ostatnim meczu sezonu Pogoń Siedlce od 2-0. Awans drużyna zapewniła sobie wcześniej, a teraz Kraków świętuje sukces jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kibice Białej Gwiazdy, którzy wiernie wspierali zespół w trudnych chwilach, mogą cieszyć się z powrotu na piłkarskie salony.
2: Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoich stanowiskach, ponieważ referendum dotyczące jej odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Natomiast referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, było ważne i zakończyło się jego odwołaniem. Frekwencja w tym głosowaniu przekroczyła wymagany próg, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą na stanowisku prezydenta. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i przyjął decyzję z szacunkiem.
1: Ukraiński influencer Andriy Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Mama 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która wstrząsnęła Polską 5 miesięcy temu. W rozmowie z TVN24 podzieliła się wspomnieniami o córce, jej szczęśliwych ostatnich dniach oraz bólu i bezsilności wobec procedur. Rodzina sama odnalazła telefon Danusi, co było dla nich dużym ciosem, gdyż wcześniej byli zapewniani, że został zabezpieczony przez śledczych. W lokalnej społeczności panuje strach, a mama Danusi apeluje, by tragedia stała się przestrogą i przyczyniła się do ochrony innych dzieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Sezon 2025-26 w Pekao BP Ekstraklasie zakończył się, a dziś wieczorem odbędzie się Gala Ekstraklasy 2026, podczas której poznamy najlepszych piłkarzy i trenera minionych rozgrywek. Lech Poznań zdobył tytuł Mistrza Polski, a Górnik Zabrze i GK z Katowice zapewnili sobie miejsca w europejskich pucharach. Z ligą pożegnały się Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Bruk Bet Termalica Nieciecza. Transmisja gali rozpocznie się o 20 na Kanal Plus Sport. Legia Warszawa zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 4-0 nad Motorem, ale mimo serii wygranych nie awansowała do europejskich pucharów. W ostatniej chwili warszawski klub został wyprzedzony przez GKS Katowice, który zremisował z Pogonią. Trener Marek Papszun wyraził zadowolenie z postawy zespołu, podkreślając determinację i walkę do końca. Mimo braku awansu, szkoleniowiec wierzy, że taka postawa stanie się znakiem rozpoznawczym Legii. Znamy pary barażowe w walce o awans do Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z UKS-em Łódź. Ruch Chorzów, mimo nadziei na awans, odpadł po dramatycznym meczu, gdy w 98 minucie Polonia zdobyła decydującą bramkę. Półfinały odbędą się 28 maja, a finał 3 dni później. Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do Pekao BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Reymonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę.
0: Radio Super Express. Sport.
1: AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Sharawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
2: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W kolejnym meczu zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 maja. Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju, jest jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu. Dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zobaczymy troje polskich tenisistów. Iga Świątek, rozstawiona z numerem 3, zagra o godzinie 12 z Emerson Jones, która otrzymała dziką kartę. Około godziny 14 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaume Munarem. Maja Chwalińska po udanych kwalifikacjach zadebiutuje w głównej części turnieju, grając z Qin Wenzheng.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
2: Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen po wypożyczeniu do Giron raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qinwen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji. Jak miłość znowu zaskakuje. W finale obecnego sezonu, który widzowie zobaczą już dziś, 25 maja, Artur Rogowski zdradza Marysię z młodą lekarką Joanną. To nie jednorazowy skok w bok, a początek burzliwego romansu, który wstrząśnie całą grabiną. Jesienią, w nowym sezonie, Marysia dowie się o zdradzie, a Artur stanie przed trudnym wyborem. Żona czy kochanka? Joanna nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by zatrzymać Artura przy sobie. Historia zdrady Rogowskiego powtarza się, przypominając dramat sprzed lat z Teresą. Czy Marysia wybaczy Arturowi po raz kolejny? Emocje sięgają zenitu, a fani nie mogą się doczekać, co przyniesie przyszłość.
0: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
0: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
1: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 17 stopni w Gdańsku, z wiatrem północno-zachodnim o sile 8 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 18 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. W głosowaniu wzięło udział ponad 176 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość opowiedziała się za jego dymisją. Wydarzenie to wywołało burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych, w której udział wzięły m.in. dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska i posłanka Anna Maria Żukowska.
2: Władze Stanów Zjednoczonych wprowadziły dodatkowe kontrole na lotniskach dla pasażerów wracających z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego z powodu zagrożenia wirusem Ebola. Podróżni muszą lądować na lotniskach w Waszyngtonie, Atlancie lub Houston, gdzie przejdą obowiązkowe badania przesiewowe. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że sytuacja w Demokratycznej Republice Konga jest bardzo poważna, a Stany Zjednoczone przeznaczyły 32 miliony dolarów na pomoc w regionie.
0: Pasażerowie lotu EasyJet z Egiptu do Wielkiej Brytanii przeżyli chwilę grozy, gdy samolot musiał awaryjnie lądować w Rzymie. Powodem był telefon ładujący się powerbankiem w bagażu rejestrowanym, co stanowiło zagrożenie pożarowe. Po wylądowaniu pasażerowie odetchnęli z ulgą, gdy dowiedzieli się, że nie chodziło o atak terrorystyczny. Linie lotnicze przeprosiły za niedogodności, podkreślając, że bezpieczeństwo jest ich priorytetem. Najnowsze badanie opinii publicznej w Niemczech ujawnia, że tylko 17% obywateli wierzy w zdolność Bundeswehry do obrony kraju, co wskazuje na poważny kryzys zaufania. Problemy takie jak braki w wyposażeniu, trudności kadrowe i przestarzała infrastruktura są głównymi przyczynami tej sytuacji. Mimo to obawy przed rosyjską agresją maleją, ustępując miejsca lękom przed cyberatakami i dezinformacją. Niemcy planują jednak znaczące inwestycje w obronę cywilną i wojskową, aby sprostać nowym wyzwaniom. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia. Najnowszy raport Instytutu Badań Polster pokazuje, że brak potomstwa wśród Polek rzadko wynika z wygodnictwa. Aż 56% kobiet poniżej 35 roku życia i 40% w wieku od 36 do 49 lat deklaruje chęć posiadania dzieci, ale napotyka na liczne przeszkody, takie jak brak odpowiedniego partnera czy obawy finansowe. Społeczna presja i stereotypy sprawiają, że wiele z nich czuje się gorzej traktowane, a majowe święto Dnia Matki staje się dla nich trudnym doświadczeniem. Eksperci podkreślają, że bezdzietność to nie wybór, lecz często wynik złożonych barier. Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo.
2: Tego lata na modowej scenie królują rope sandals, czyli sandały ze sznurków. Zyskały popularność dzięki wygodzie, lekkości i charakterystycznemu wyglądowi, a ich uniwersalność sprawia, że pasują zarówno do wakacyjnych, jak i miejskich stylizacji. Włoszki, znane z łączenia wygody z elegancją, chętnie noszą je z lnianymi sukienkami czy szerokimi spodniami. Sandały te dostępne są zarówno w markowych domach mody, jak i popularnych sieciówkach, co czyni je przystępnymi dla każdego.
0: Wiosna to czas, kiedy w ogrodach pojawiają się mrówki, które mogą zaszkodzić roślinom. Zamiast sięgać po chemikalia, warto wypróbować naturalne metody ich zwalczania. Cynamon, fusy z kawy czy czosnek z wrzątkiem skutecznie odstraszają te owady. Sadzenie roślin takich jak lawenda, mięta czy majeranek tworzy zapachową barierę, która zniechęca mrówki do zakładania gniazd. Krakowska policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, powiązanego z pseudokibicami, podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego samochodzie znaleziono 2 kg mefedronu, a w mieszkaniu kokainę i marihuanę. Funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę i wiele telefonów komórkowych, co wskazuje na szeroki zakres działalności przestępczej. Mężczyźnie postawiono zarzuty, za które grozi mu wieloletnie więzienie.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wyraziła głębokie uznanie dla swojego zięcia, Kuby Badacha, określając go jako fajnego faceta i dobrego zięcia. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą szczęśliwe małżeństwo od 17 lat, a ich związek cechuje dyskrecja i unikanie medialnego rozgłosu. Sam Kuba Badach, znany z programu The Voice of Poland, uważa, że kluczem do udanego związku jest czasowa rozłąka. Jolanta Kwaśniewska podkreśla, że cieszy się z obecności Kuby w rodzinie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja świętuje swoje 70. urodziny, a my wracamy do korzeni, kiedy to w 1956 roku w Lugano zaledwie 7 państw walczyło o tytuł najlepszego. Lys Asia, triumfatorka pierwszej edycji, znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarza.
2: Filip Heiser i jego młodsza partnerka znów na językach. Tym razem para została przyłapana w krakowskiej restauracji, a zdjęcie z ich wizyty szybko obiegło internet. Różnica wieku między zakochanymi wciąż budzi emocje, ale oni zdają się tym nie przejmować, ciesząc się wspólnym czasem. Czyżby nowa miłość prezentera miała przetrwać próbę czasu mimo medialnego szumu? Czas pokaże. Kult wraca na scenę z hukiem. Po pamiętnym występie w Zielonej Górze, gdzie Kazik Staszewski zaskoczył wszystkich swoją formą, zespół zagrał pierwszy koncert od 5 miesięcy w Bydgoszczy. Kazik, po walce z problemami zdrowotnymi, znów stanął na czele formacji, a publiczność była zachwycona. Przed kultem intensywne lato koncertowe, w tym udział w męskim graniu, gdzie zespół pokaże, że wciąż ma rockową moc. Liber i Sylwia Grzeszczak, choć już nie są małżeństwem, nadal tworzą muzyczne hity, które przynoszą im niemałe zyski. Liber, z dumą nazywany królem ZAX-u, przyznaje, że to właśnie piosenki Sylwii zapewniają mu finansowy komfort. Ich współpraca to prawdziwa klasyka polskiego popu, a ich przeboje, jak Co z nami będzie, wciąż królują na listach przebojów. Rozstanie? Dla nich to tylko nowy rozdział w księdze sukcesów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Polska edycja Love is Blind na Netflixie zakończyła się z hukiem, a serca widzów podbiła Daria, która przeszła spektakularną metamorfozę. Początkowo krytykowana za styl i wygląd, teraz zachwyca nową fryzurą i delikatnym makijażem. Choć Filip miał wątpliwości przed ślubem, miłość okazała się silniejsza, a para nadal jest razem. Ciekawe, czy Damian i Marta również przetrwali ten miłosny eksperyment.
1: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej komunii świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie.
2: Ciechanów i Jasło, te dwa małe miasta, stały się prawdziwymi kuźniami talentów, które podbiły polską scenę muzyczną. Z Ciechanowa pochodzi kontrowersyjna Doda, która mimo skromnych początków zdobyła serca fanów w całym kraju. Jasło natomiast to rodzinne miasto Michała Szpaka i Ralfa Kamińskiego, którzy choć są krewnymi, nie utrzymują bliskich relacji. Kto by pomyślał, że takie miejsca mogą być źródłem tak wielkich gwiazd? Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. Piętnastolatka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Soundgarden wciąż pracuje nad nowym albumem z niepublikowanymi wokalami Chrisa Cornella, który zmarł w 2017 roku. Choć data premiery pozostaje tajemnicą, muzycy zapewniają, że projekt jest już na finiszu. Prace nad płytą trwają od dekady, a wszystko toczy się w tempie żółwia, bo przecież po co się spieszyć? W końcu to nie tylko hołd dla Cornella, ale i dla cierpliwości fanów.
1: Caleb Szomo, frontman zespołu Bertus, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Caleb, znany z metalkorowych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Bertus, Pure Ecstasy.
2: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1028 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 26-letnia Elwa z Polski opowiedziała w programie Dzień Dobry TVN o swojej niebezpiecznej przygodzie z samodzielnym wstrzykiwaniem silikonu w twarz. Chcąc wyglądać jak gwiazdy z Instagrama, zdecydowała się na ten krok bez konsultacji z lekarzem. Teraz, pod opieką chirurga plastycznego i psychiatry, próbuje naprawić skutki swoich działań. Elwa podkreśla, że jej historia jest przestrogą dla innych, a także zwraca uwagę na nietolerancję wobec osób o nietypowym wyglądzie w Polsce. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron.
1: W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, które trwały 2 dni. Niestety dziewczynka została odnaleziona martwa w trudno dostępnym fragmencie Lasku Wolskiego. W akcję zaangażowani byli policjanci, Straż Miejska, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wielu mieszkańców miasta. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
1: Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie.
0: Wisła Kraków po 4 latach wraca do PKO BP Ekstraklasy. Zespół zapewnił sobie awans jeszcze przed ostatnim meczem sezonu, w którym pokonał Pogoń Siedlce od 2-0. Kibice Białej Gwiazdy świętują ten sukces na ulicach Krakowa, ciesząc się z powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. To nie tylko sportowy triumf, ale także szansa na odbudowę prestiżu klubu. W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Szczecinie zamknięto popularny skrót łączący osiedle Arkońskie z ulicą Duńską, co wywołało spór między właścicielem działki a władzami miasta. Grzegorz Kuderski, właściciel terenu, postawił mur po nieudanych negocjacjach z urzędnikami, którzy oczekiwali, że sfinansuje budowę przejścia. Decyzja ta spotkała się z krytyką radnych i podzieliła mieszkańców, którzy teraz muszą pokonywać dłuższą drogę do sklepów i przystanków. Władze miasta planują wyznaczenie publicznego ciągu pieszego, co może prowadzić do wykupu lub wywłaszczenia gruntu.
0: 27 lat temu zaginął 15-letni Łukasz Sas, który opuścił ośrodek szkolno-wychowawczy w Śliwinie Pomorskim i nigdy nie wrócił do domu. Jego matka, Dorota Bubel, nieustannie apeluje o pomoc w odnalezieniu syna, żyjąc nadzieją, że jeszcze go usłyszy. Sprawa Łukasza została przypomniana w ramach kampanii hashtag Zaginione Niezapomniane, która ma na celu pamięć o zaginionych dzieciach. Policja i Fundacja Itaka wciąż poszukują informacji mogących pomóc w rozwiązaniu tej tajemnicy.
1: Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin. Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Komo, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce chodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8 903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8 369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofi. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
1: Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji. Jak miłość znowu zaskakuje. W finale obecnego sezonu, który widzowie zobaczą już dziś, 25 maja, Artur Rogowski zdradza Marysię z młodą lekarką Joanną. To nie jednorazowy skok w bok, a początek burzliwego romansu, który wstrząśnie całą grabiną. Jesienią, w nowym sezonie, Marysia dowie się o zdradzie, a Artur stanie przed trudnym wyborem. Żona czy kochanka? Joanna nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by zatrzymać Artura przy sobie. Historia zdrady Rogowskiego powtarza się, przypominając dramat sprzed lat z Teresą. Czy Marysia wybaczy Arturowi po raz kolejny? Emocje sięgają zenitu, a fani nie mogą się doczekać, co przyniesie przyszłość.
0: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza Miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
0: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
1: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 18 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1028 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego Kraków czeka na decyzję premiera Donalda Tuska w sprawie tymczasowego komisarza miasta. W grze są dwa nazwiska: wiceprezydent Stanisław Kracik oraz Piotr Kempf z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Decyzja ma zapaść najpewniej już jutro, a nowy komisarz będzie pełnił obowiązki do czasu wyboru nowego prezydenta. W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Diny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników.
2: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Brighton doszło do tragicznego odkrycia, gdy z morza wyłowiono ciała trzech sióstr: Jane, Christiny i Rebeki. Policja bada przyczyny ich śmierci, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rodzina prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki, jednocześnie dementując medialne spekulacje. Tragedia przypomina o śmierci ich matki sprzed 16 lat, co wywołuje dodatkowe emocje. Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy, oraz dźwiękowe odstraszacze mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań.
2: Sieć drogerii Rossmann oferuje teraz kultową wodę toaletową Calvin Klein CKIN2U w wyjątkowo niskiej cenie 79,99 zł. Ta letnia kompozycja zapachowa, łącząca aromaty wanilii, grejpfruta i orchidei, jest dostępna w pojemności 100 ml. Promocja trwa do 2 czerwca, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. To idealny wybór na nadchodzące ciepłe dni. Wiosna i lato to czas, gdy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak muchy mogą zepsuć ten relaks. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto posadzić rośliny, które naturalnie odstraszają te owady. Lawenda, mięta, bazylia czy pelagonie. To tylko niektóre z nich, które nie tylko pięknie wyglądają, ale i skutecznie ograniczają obecność much. Dzięki nim można cieszyć się spokojem na balkonie czy w ogrodzie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania 2 łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
0: Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny, ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju. W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powitał w bazie lotniczej w Łasku pierwsze amerykańskie samoloty F-35, co zbiegło się z kryzysem na linii Warszawa-Waszyngton. Pentagon początkowo anulował rotację 4000 żołnierzy, ale decyzję tę cofnięto, obiecując wysłanie dodatkowego 5000 wojskowych. Kosiniak-Kamysz, w ciemnych okularach niczym Tom Cruise z Top Gun, podkreślił, że to wielki moment dla polskiego wojska. Baza w Łasku stała się nowym domem dla samolotów husarzy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Po odwołaniu prezydenta Krakowa Marianna Schreiber opublikowała na platformie X swój kontrowersyjny program wyborczy. Wśród jej propozycji znalazły się darmowa komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz zniesienie ograniczeń dla kierowców. Schreiber zapowiedziała także, że Kraków ma być polski i normalny, co wywołało burzę w internecie. Jej wpis jest postrzegany jako mieszanka politycznej prowokacji i żartu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry również pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia powiedziała Kamilowi nie przed ołtarzem, a jej mama zaczęła bić brawo. To niecodzienne zachowanie wywołało burzę w sieci, a fani programu są podzieleni. Julia podkreśla, że decyzję podejmuje sama, choć mama chciała ją chronić przed cierpieniem. Kamil z kolei czuje się zaskoczony chłodnym przyjęciem przez rodzinę Julii. Cóż, miłość może być ślepa, ale rodzina widzi wszystko. Edyta Górniak, znana z wielkich scen, postanowiła kiedyś zająć się nieco mniejszymi sprawami – psimi budami. Wzruszona losem zwierząt Violetty Villas, z własnej kieszeni sfinansowała budowę schronień dla czworonogów. Okazuje się, że gwiazdy potrafią nie tylko śpiewać, ale i budować budy. Villas była zachwycona, a psy w końcu miały gdzie mieszkać. Kto by pomyślał, że muzyka i budownictwo mogą iść w parze? Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ukrywając swoją drugą ciążę przed mężem przez 4 miesiące. Jak sama przyznała, chciała mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo, zanim podzieli się tą nowiną. Mąż dowiedział się o ciąży dopiero w Wielkanoc, co stało się dla niego niecodziennym prezentem. Wygląda na to, że nawet w rodzinie Janachowskich niespodzianki mogą przyjść w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Izabella Chan znowu w centrum uwagi. Prowadząca Asia Express nie tylko relacjonuje przygotowania do nowej edycji programu, ale także podgrzewa atmosferę w sieci, publikując zdjęcia w skąpym bikini. Internauci nie mogą oderwać wzroku, a komentarze pełne są zachwytów. Tymczasem 8 par celebrytów i ich bliskich już ruszyło w wyścig przez Azję, mierząc się z ekstremalnymi warunkami i presją czasu. Ciekawe, kto wytrzyma dłużej, uczestnicy na trasie czy fani przed ekranami.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Joanna Kołaczkowska, gwiazda kabaretu Hrabi, odeszła, zostawiając po sobie pustkę, której nikt nie zapełni. Jej błyskotliwy humor i naturalność bawiły miliony, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej kultowych występów. Nawet w obliczu choroby myślała o innych, a nie o sobie. Prawdziwa altruistka na scenie i poza nią. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jej już nie ma, a jej miejsce na scenie pozostaje puste, jakby czekało na powrót kogoś, kto nigdy nie wróci. Monika Olejnik, znana z odważnych wyborów modowych, znowu przyciągnęła uwagę. Tym razem na festiwalu filmowym w Cannes. W przesłaniającej sukni z kryształkami i przyciemnianych okularach dziennikarka bawiła się w towarzystwie hollywoodzkich gwiazd. Tymczasem Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna, co potwierdza, że polskie kino ma się świetnie. Olejnik, wielbicielka twórczości Pawlikowskiego, nie kryła zachwytu nad filmem, który zdobył owację na stojąco. Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość? Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Steczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Steczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dzień matki bez prezentu? Jak to możliwe? Okazuje się, że nie trzeba biegać po sklepach, by uczynić ten dzień wyjątkowym. Wystarczy odrobina uwagi, ciepła kawa na balkonie czy spacer, by pokazać mamie, że jest najważniejsza. Czasem kilka szczerych słów czy pomoc w codziennych obowiązkach znaczy więcej niż najdroższy podarunek. Może to właśnie brak prezentu zmusi nas do prawdziwego zastanowienia się, co naprawdę sprawia mamie radość. Kult wraca na scenę z Hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity.
1: Susie Sue i Budgie, duet, który mógłby być bohaterem rockowej opery mydlanej, stworzyli Susie and the Banshees, a ich miłość była jak dynamit. Związek, który napędzał ich twórczość, jednocześnie prowadził do destrukcji, a ich osobiste demony wylewały się na taśmy studyjne, tworząc muzykę równie intensywną, co ich uczucia. W latach 90. zamieszkali w zamku we Francji, ale ich życie przypominało bardziej horror niż bajkę, z alkoholem i próbami samobójczymi w tle. Ostatecznie ich burzliwa relacja zakończyła się w 1996 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo pełne mrocznych arcydzieł i zgliszczy. Linda Perry, legendarna liderka czterech non-blondes, nie przebiera w słowach i ostro krytykuje Green Day za niedoszłą współpracę. Miała produkować następcę kultowego American Idiot, ale wszystko zepsuła Courtney Love, zdradzając plany. Fani zespołu nie byli zachwyceni, a Billie Joe Armstrong, jak twierdzi Perry, przestraszył się hejtu i przestał odbierać telefony. Perry nie kryje rozczarowania i uważa, że album, który nigdy nie powstał, mógłby roznosić system.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 Raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie. W Warszawie doszło do pierwszego wiosennego potopu po gwałtownych opadach deszczu. Ulica Wirażowa na Okęciu została zalana, co spowodowało chaos drogowy. Policja zablokowała przejazd, a kierowcy musieli zawracać lub czekać na poprawę warunków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć komunikacja w okolicy była poważnie utrudniona.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
1: Prokuratura postawiła zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dwóm opiekunkom z klubu dziecięcego w Ząbkach, gdzie zmarł niespełna dwuletni chłopiec. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci i domagają się większego nadzoru nad placówkami opiekuńczymi. Władze Ząbek zapowiedziały intensyfikację kontroli w takich miejscach. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wołominie. W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Muzeum Narodowym w Krakowie można podziwiać największą w Polsce wystawę polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej. Ekspozycja obejmuje dzieła od końca XIX wieku po współczesność. W tym słynny obraz Olgi Boznańskiej, dziewczynka z chryzantemami, który niedawno wrócił z Japonii. Wystawa prezentuje także prace Jacka Malczewskiego, Witkacego oraz nowoczesne rzeźby, które zaskakują formą i materiałem. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć najważniejsze dzieła polskich artystów w jednym miejscu. Wisła Kraków po 4 latach wraca do Ekstraklasy, pokonując w ostatnim meczu sezonu Pogoń Siedlce od 2-0. Awans drużyna zapewniła sobie wcześniej, a teraz Kraków świętuje sukces jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kibice Białej Gwiazdy, którzy wiernie wspierali zespół w trudnych chwilach, mogą cieszyć się z powrotu na piłkarskie salony.
2: W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, która zaginęła po spotkaniu z koleżankami. Niestety, finał był tragiczny. Ciało dziewczynki znaleziono w Lasku Wolskim. Rodzina potwierdziła tożsamość zmarłej. Prokuratura wszczęła śledztwo, a wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich.
1: Ukraiński influencer Andrii Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 4-0 nad Motorem, ale mimo serii wygranych nie awansowała do europejskich pucharów. W ostatniej chwili warszawski klub został wyprzedzony przez GKS Katowice, który zremisował z Pogonią. Trener Marek Papszun wyraził zadowolenie z postawy zespołu, podkreślając determinację i walkę do końca. Mimo braku awansu, szkoleniowiec wierzy, że taka postawa stanie się znakiem rozpoznawczym Legii. Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Rejmonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę. AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Szarawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
2: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Tai Woffinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Woffinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu.
2: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W kolejnym meczu zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 maja. Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju, jest jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu. Dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zobaczymy troje polskich tenisistów. Iga Świątek, rozstawiona z numerem 3, zagra o godzinie 12 z Emerson Jones, która otrzymała dziką kartę. Około godziny 14 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaume Munarem. Maja Chwalińska po udanych kwalifikacjach zadebiutuje w głównej części turnieju, grając z Qin Wenzheng.
1: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
2: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu. Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen po wypożyczeniu do Giron raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lechia Gdańsk po przegranej z Termalicą Brukbet nie ciecza spadła z PKO BP Ekstraklasy, kończąc sezon na 16 miejscu. Klub twierdzi, że kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN była bezprawna i zamierza odwołać się do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Nawet jeśli wyrok będzie korzystny, Lechia nie wróci do Ekstraklasy, ale może walczyć o odszkodowanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji. Jak miłość znowu zaskakuje. W finale obecnego sezonu, który widzowie zobaczą już dziś, 25 maja, Artur Rogowski zdradza Marysię z młodą lekarką Joanną. To nie jednorazowy skok w bok, a początek burzliwego romansu, który wstrząśnie całą grabiną. Jesienią, w nowym sezonie, Marysia dowie się o zdradzie, a Artur stanie przed trudnym wyborem. Żona czy kochanka? Joanna nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by zatrzymać Artura przy sobie. Historia zdrady Rogowskiego powtarza się, przypominając dramat sprzed lat z Teresą. Czy Marysia wybaczy Arturowi po raz kolejny? Emocje sięgają zenitu, a fani nie mogą się doczekać, co przyniesie przyszłość.
0: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
0: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
1: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Najnowsze badanie opinii publicznej w Niemczech ujawnia, że tylko 17% obywateli wierzy w zdolność Bundeswehry do obrony kraju, co wskazuje na poważny kryzys zaufania. Problemy takie jak braki w wyposażeniu, trudności kadrowe i przestarzała infrastruktura są głównymi przyczynami tej sytuacji. Mimo to obawy przed rosyjską agresją maleją, ustępując miejsca lękom przed cyberatakami i dezinformacją. Niemcy planują jednak znaczące inwestycje w obronę cywilną i wojskową, aby sprostać nowym wyzwaniom. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia. Najnowszy raport Instytutu Badań Polster pokazuje, że brak potomstwa wśród Polek rzadko wynika z wygodnictwa. Aż 56% kobiet poniżej 35 roku życia i 40% w wieku od 36 do 49 lat deklaruje chęć posiadania dzieci, ale napotyka na liczne przeszkody, takie jak brak odpowiedniego partnera czy obawy finansowe. Społeczna presja i stereotypy sprawiają, że wiele z nich czuje się gorzej traktowane, a majowe święto Dnia Matki staje się dla nich trudnym doświadczeniem. Eksperci podkreślają, że bezdzietność to nie wybór, lecz często wynik złożonych barier.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Drzewko bonsai w ogrodzie może całkowicie odmienić przestrzeń, nadając jej unikalny charakter. Uprawa bonsai na zewnątrz nie jest trudna. Wymaga jedynie regularności i uwagi. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego gatunku, który dobrze znosi zmienne warunki atmosferyczne. Bonsai, rozwijając się w rytmie pór roku, staje się dynamiczną dekoracją, a jego pielęgnacja może być relaksującym doświadczeniem.
0: Dzień Matki w rodzinach patchworkowych może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy dzieci żyją na dwa domy. Kluczowe jest wcześniejsze zaplanowanie tego dnia, aby uniknąć stresu i napięć. Warto również pamiętać o Dniu Macochy, obchodzonym 2 czerwca, co pozwala dzieciom docenić zarówno biologiczną mamę, jak i nową partnerkę ojca bez presji wyboru. Taka organizacja świąt pomaga budować pozytywne relacje i daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo. Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną.
1: Słuchacie Radia Super Express. Imię Bożena, niegdyś popularne w czasach PRL-u, obecnie traci na popularności. W 2025 roku tylko 16 dziewczynek otrzymało to imię, co jest znacznym spadkiem w porównaniu do lat ubiegłych. Mimo słowiańskiego pochodzenia i znaczenia błogosławiona, rodzice częściej wybierają inne tradycyjne imiona, takie jak Zofia czy Hanna. Tego lata na modowej scenie królują rope sandals, czyli sandały ze sznurków. Zyskały popularność dzięki wygodzie, lekkości i charakterystycznemu wyglądowi, a ich uniwersalność sprawia, że pasują zarówno do wakacyjnych, jak i miejskich stylizacji. Włoszki, znane z łączenia wygody z elegancją, chętnie noszą je z lnianymi sukienkami czy szerokimi spodniami. Sandały te dostępne są zarówno w markowych domach mody, jak i popularnych sieciówkach, co czyni je przystępnymi dla każdego.
0: Wiosna to czas, kiedy w ogrodach pojawiają się mrówki, które mogą zaszkodzić roślinom. Zamiast sięgać po chemikalia, warto wypróbować naturalne metody ich zwalczania. Cynamon, fusy z kawy czy czosnek z wrzątkiem skutecznie odstraszają te owady. Sadzenie roślin takich jak lawenda, mięta czy majeranek tworzy zapachową barierę, która zniechęca mrówki do zakładania gniazd.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wyraziła głębokie uznanie dla swojego zięcia, Kuby Badacha, określając go jako fajnego faceta i dobrego zięcia. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą szczęśliwe małżeństwo od 17 lat, a ich związek cechuje dyskrecja i unikanie medialnego rozgłosu. Sam Kuba Badach, znany z programu The Voice of Poland, uważa, że kluczem do udanego związku jest czasowa rozłąka. Jolanta Kwaśniewska podkreśla, że cieszy się z obecności Kuby w rodzinie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10 rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba.
2: Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach. Eurowizja świętuje swoje 70. urodziny, a my wracamy do korzeni, kiedy to w 1956 roku w Lugano zaledwie 7 państw walczyło o tytuł najlepszego. Liz Asia, triumfatorka pierwszej edycji, znów błyszczy dzięki cyfrowej renowacji jej występu, który trafił do sieci. Tymczasem Europejska Unia Nadawców desperacko poszukuje zaginionych nagrań z pierwszych finałów, licząc na cud w postaci prywatnych kolekcji. A na horyzoncie już majaczy 71. edycja w Bułgarii, gdzie Sofia walczy o miano gospodarza.
1: Filip Heiser i jego młodsza partnerka znów na językach. Tym razem para została przyłapana w krakowskiej restauracji, a zdjęcie z ich wizyty szybko obiegło internet. Różnica wieku między zakochanymi wciąż budzi emocje, ale oni zdają się tym nie przejmować, ciesząc się wspólnym czasem. Czyżby nowa miłość prezentera miała przetrwać próbę czasu mimo medialnego szumu? Czas pokaże.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Liber i Sylwia Grzeszczak, choć już nie są małżeństwem, nadal tworzą muzyczne hity, które przynoszą im niemałe zyski. Liber, z dumą nazywany królem ZAX-u, przyznaje, że to właśnie piosenki Sylwii zapewniają mu finansowy komfort. Ich współpraca to prawdziwa klasyka polskiego popu, a ich przeboje, jak Co z nami będzie, wciąż królują na listach przebojów. Rozstanie? Dla nich to tylko nowy rozdział w księdze sukcesów. W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży.
2: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej Komunii Świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie.
1: Ciechanów i Jasło, te dwa małe miasta, stały się prawdziwymi kuźniami talentów, które podbiły polską scenę muzyczną. Z Ciechanowa pochodzi kontrowersyjna Doda, która mimo skromnych początków zdobyła serca fanów w całym kraju. Jasło natomiast to rodzinne miasto Michała Szpaka i Ralfa Kamińskiego, którzy, choć są krewnymi, nie utrzymują bliskich relacji. Kto by pomyślał, że takie miejsca mogą być źródłem tak wielkich gwiazd?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kaleb Szomo, frontman zespołu Bertus, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Kaleb, znany z metalcore'owych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Bertus, Pure Ecstasy.
1: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę. The Pretty Reckless znowu zaskakują. Tym razem prezentują Dear God, utwór, który brzmi jak desperacki krzyk o pomoc. Taylor Momsen prowadzi nas przez mroczne zakamarki duszy, a gitarowe solo przypomina, że nawet w piekle można znaleźć chwilę wytchnienia. Po sukcesach takich jak For I Am Death i świątecznej epyce zespół nie zwalnia tempa, a ich nowy album zapowiada się jako emocjonalny rollercoaster. Ciekawe, czy tym razem uda im się uciec z muzycznego piekła na listy przebojów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dzień Matki to okazja, by pamiętać nie tylko o własnej mamie, ale także o teściowych, macochach i innych kobietach pełniących rolę matek w rodzinie. W wielu domach składanie życzeń teściowej stało się standardem, nawet jeśli relacje są bardziej oficjalne. Wystarczy krótki telefon, wiadomość lub symboliczne życzenia, by okazać pamięć i szacunek. Eksperci podkreślają, że w rodzinnych relacjach liczą się drobne gesty uprzejmości, a Dzień Matki to doskonała okazja, by je wyrazić. 26-letnia Elwa z Polski opowiedziała w programie Dzień Dobry TVN o swojej niebezpiecznej przygodzie z samodzielnym strzykiwaniem silikonu w twarz. Chcąc wyglądać jak gwiazdy z Instagrama, zdecydowała się na ten krok bez konsultacji z lekarzem. Teraz, pod opieką chirurga plastycznego i psychiatry, próbuje naprawić skutki swoich działań. Elwa podkreśla, że jej historia jest przestrogą dla innych, a także zwraca uwagę na nietolerancję wobec osób o nietypowym wyglądzie w Polsce. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
2: Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie.
1: W Przegini Duchownej odbyła się Fiesta Espaniola, której celem była zbiórka funduszy na leczenie 8-letniego Franka Workowskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gości udało się zebrać ponad 43 tysiące złotych. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, oferując koncerty, pokazy flamenco i hiszpańskie przysmaki. Zbiórka na leczenie chłopca nadal trwa, a każdy może wesprzeć ją przez portal Się Pomaga. Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoich stanowiskach, ponieważ referendum dotyczące jej odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Natomiast referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, było ważne i zakończyło się jego odwołaniem. Frekwencja w tym głosowaniu przekroczyła wymagany próg, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą na stanowisku prezydenta. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i przyjął decyzję z szacunkiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków po 4 latach wraca do PKO BP Ekstraklasy. Zespół zapewnił sobie awans jeszcze przed ostatnim meczem sezonu, w którym pokonał Pogoń Siedlce od 2-0. Kibice Białej Gwiazdy świętują ten sukces na ulicach Krakowa, ciesząc się z powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej. To nie tylko sportowy triumf, ale także szansa na odbudowę prestiżu klubu. W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa.
2: Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin. W Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce wchodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofii. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
1: Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji. Jak miłość znowu zaskakuje. W finale obecnego sezonu, który widzowie zobaczą już dziś, 25 maja, Artur Rogowski zdradza Marysię z młodą lekarką Joanną. To nie jednorazowy skok w bok, a początek burzliwego romansu, który wstrząśnie całą grabiną. Jesienią, w nowym sezonie, Marysia dowie się o zdradzie, a Artur stanie przed trudnym wyborem. Żona czy kochanka? Joanna nie zamierza się poddać i zrobi wszystko, by zatrzymać Artura przy sobie. Historia zdrady Rogowskiego powtarza się, przypominając dramat sprzed lat z Teresą. Czy Marysia wybaczy Arturowi po raz kolejny? Emocje sięgają zenitu, a fani nie mogą się doczekać, co przyniesie przyszłość.
1: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza Miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
2: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji.
1: Love is Blind, Polska, zaskoczyło widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W finałowym 10 odcinku okazało się, że Julita i Jacek nie zdecydowali się na ślub, kończąc swoją historię przed ołtarzem. Z kolei Daria i Filip przetrwali próbę programu i powiedzieli sobie tak. Podczas spotkania po programie fani dowiedzieli się, że ich małżeństwo trwa, co wzbudziło ciekawość dotyczącą relacji między dawnymi przyjaciółkami, Julitą i Darią. Choć kiedyś były nierozłączne, dziś ich kontakt jest ograniczony. Obie uczestniczki przyznały, że nie mają już bliskiej więzi, ale nie ma między nimi złej krwi. Reality show po raz kolejny pokazało, że emocje z programu mogą wyglądać inaczej w codziennym życiu.
2: Serial Barwy Szczęścia zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni odcinek, numer 3391, zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja. Twórcy serialu zaskoczyli fanów, udostępniając ankietę na oficjalnych profilach społecznościowych, w której widzowie mogą decydować o losach bohaterów. To niecodzienne posunięcie wywołało ogromne emocje wśród sympatyków produkcji. Scenarzyści planują uwzględnić sugestie fanów w nowych odcinkach, które pojawią się po wakacjach. Czy ulubione pary zyskają więcej czasu antenowego? Odpowiedź poznamy jesienią, kiedy serial powróci z nowymi historiami. Tymczasem fani z niecierpliwością czekają na finałowe emocje.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Diny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników. W Brighton doszło do tragicznego odkrycia, gdy z morza wyłowiono ciała trzech sióstr – Jane, Christiny i Rebeki. Policja bada przyczyny ich śmierci, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rodzina prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki, jednocześnie dementując medialne spekulacje. Tragedia przypomina o śmierci ich matki sprzed 16 lat, co wywołuje dodatkowe emocje. Pasażerowie lotu EasyJet z Egiptu do Wielkiej Brytanii przeżyli chwilę grozy, gdy samolot musiał awaryjnie lądować w Rzymie. Powodem był telefon ładujący się powerbankiem w bagażu rejestrowanym, co stanowiło zagrożenie pożarowe. Po wylądowaniu pasażerowie odetchnęli z ulgą, gdy dowiedzieli się, że nie chodziło o atak terrorystyczny. Linie lotnicze przeprosiły za niedogodności, podkreślając, że bezpieczeństwo jest ich priorytetem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Z okazji Dnia Matki w 2026 roku warto postawić na oryginalne prezenty, które zapewnią mamom chwilę relaksu i odpoczynku. Popularne są maty do akupresury, jedwabne poszewki na poduszki oraz masujące urządzenia z funkcją podgrzewania. Dla mam ceniących sentymentalne upominki idealne będą spersonalizowane fotoksiążki czy biżuteria z ukrytym przekazem. Alternatywą mogą być przeżycia, takie jak voucher na dzień w spa czy bilet na wydarzenie kulturalne.
1: Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy oraz dźwiękowe odstraszacze mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość. Coraz większą popularność zyskują cyfrowe obrazki i życzenia, które można wysłać już od rana, by wywołać uśmiech na twarzy mamy. W sieci dostępne są darmowe grafiki, które można pobrać i dołączyć do prezentu, tworząc osobistą pamiątkę. Szczere słowa, płynące prosto z serca, zawsze będą najlepszym dodatkiem do każdego upominku.
2: Sieć drogerii Rossmann oferuje teraz kultową wodę toaletową Calvin Klein CKIN2U w wyjątkowo niskiej cenie 79,99 zł. Ta letnia kompozycja zapachowa, łącząca aromaty wanilii, grejpfruta i orchidei, jest dostępna w pojemności 100 ml. Promocja trwa do 2 czerwca, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. To idealny wybór na nadchodzące ciepłe dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiosna i lato to czas, gdy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak muchy mogą zepsuć ten relaks. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto posadzić rośliny, które naturalnie odstraszają te owady. Lawenda, mięta, bazylia czy pelagonie. To tylko niektóre z nich, które nie tylko pięknie wyglądają, ale i skutecznie ograniczają obecność much. Dzięki nim można cieszyć się spokojem na balkonie czy w ogrodzie. Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania 2 łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
1: Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju. W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powitał w bazie lotniczej w Łasku pierwsze amerykańskie samoloty F-35, co zbiegło się z kryzysem na linii Warszawa-Waszyngton. Pentagon początkowo anulował rotację 4000 żołnierzy, ale decyzję tę cofnięto, obiecując wysłanie dodatkowego 5000 wojskowych. Kosiniak-Kamysz, w ciemnych okularach niczym Tom Cruise z Top Gun, podkreślił, że to wielki moment dla polskiego wojska. Baza w Łasku stała się nowym domem dla samolotów Husarzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 22 stopnie z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Majowe słońce przypomina o nadchodzących wakacjach.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ricky Martin, latynoski gwiazdor, miał być gwiazdą wieczoru na obchodach 20-lecia niepodległości Czarnogóry, ale zamiast tego stał się bohaterem dramatycznej ewakuacji. Koncert w Podgoricy przerwano, gdy ktoś postanowił uatrakcyjnić wydarzenie gazem łzawiącym. Publiczność wpadła w panikę, a Martin musiał uciekać ze sceny. Mimo chaosu piosenkarz wrócił, by dokończyć występ, pokazując, że nawet gaz nie powstrzyma go przed zadowoleniem fanów. W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia powiedziała Kamilowi nie przed ołtarzem, a jej mama zaczęła bić brawo. To niecodzienne zachowanie wywołało burzę w sieci, a fani programu są podzieleni. Julia podkreśla, że decyzję podejmuje sama, choć mama chciała ją chronić przed cierpieniem. Kamil z kolei czuje się zaskoczony chłodnym przyjęciem przez rodzinę Julii. Cóż, miłość może być ślepa, ale rodzina widzi wszystko. Edyta Górniak, znana z wielkich scen, postanowiła kiedyś zająć się nieco mniejszymi sprawami – psimi budami. Wzruszona losem zwierząt Violetty Villas z własnej kieszeni sfinansowała budowę schronień dla czworonogów. Okazuje się, że gwiazdy potrafią nie tylko śpiewać, ale i budować budy. Villas była zachwycona, a psy w końcu miały gdzie mieszkać. Kto by pomyślał, że muzyka i budownictwo mogą iść w parze? Izabella Krzan znowu w centrum uwagi. Prowadząca Asia Express nie tylko relacjonuje przygotowania do nowej edycji programu, ale także podgrzewa atmosferę w sieci, publikując zdjęcia w skąpym bikini. Internauci nie mogą oderwać wzroku, a komentarze pełne są zachwytów. Tymczasem 8 par celebrytów i ich bliskich już ruszyło w wyścig przez Azję, mierząc się z ekstremalnymi warunkami i presją czasu. Ciekawe, kto wytrzyma dłużej, uczestnicy na trasie czy fani przed ekranami.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość? Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Steczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Steczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. 15-latka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu. Dzień Matki to czas, kiedy kwiaty mówią więcej niż 1000 słów. Róże, tulipany, piwonie i goździki. Każdy z nich ma swoje tajemnicze znaczenie, które florystki znają na pamięć. Ale uwaga, ciemnoczerwone róże lepiej zostawić na romantyczne wieczory, a nie dla mamy. A może storczyk w doniczce? Przynajmniej niezwiędnie po kilku dniach, przypominając o naszej trwałej miłości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Soundgarden wciąż pracuje nad nowym albumem z niepublikowanymi wokalami Chrisa Cornella, który zmarł w 2017 roku. Choć data premiery pozostaje tajemnicą, muzycy zapewniają, że projekt jest już na finiszu. Prace nad płytą trwają od dekady, a wszystko toczy się w tempie żółwia, bo przecież po co się spieszyć? W końcu to nie tylko hołd dla Cornella, ale i dla cierpliwości fanów.
2: Kult wraca na scenę z Hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego, zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik, po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem, znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity.
1: Siouxsie Sioux i Budgie, duet, który mógłby być bohaterem rockowej opery mydlanej, stworzyli Siouxsie and the Banshees, a ich miłość była jak dynamit. Związek, który napędzał ich twórczość, jednocześnie prowadził do destrukcji, a ich osobiste demony wylewały się na taśmy studyjne, tworząc muzykę równie intensywną, co ich uczucia. W latach 90. zamieszkali w zamku we Francji, ale ich życie przypominało bardziej horror niż bajkę, z alkoholem i próbami samobójczymi w tle. Ostatecznie ich burzliwa relacja zakończyła się w 1996 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo pełne mrocznych arcydzieł i zgliszczy. Linda Perry, legendarna liderka czterech non-blondes, nie przebiera w słowach i ostro krytykuje Green Day za niedoszłą współpracę. Miała produkować następcę kultowego American Idiot, ale wszystko zepsuła Courtney Love, zdradzając plany. Fani zespołu nie byli zachwyceni, a Billie Joe Armstrong, jak twierdzi Perry, przestraszył się hejtu i przestał odbierać telefony. Perry nie kryje rozczarowania i uważa, że album, który nigdy nie powstał, mógłby roznosić system.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1028 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Majowy upał to idealny czas na rower lub spacer przy wodzie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do poważnego wypadku. Kobieta kierująca Peugeotem z trojgiem dzieci straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Jedno z dzieci wypadło z samochodu przez tylną szybę, ale wszystkie dzieci zostały już wypisane ze szpitala. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
1: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie.
2: 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura postawiła zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dwóm opiekunkom z klubu dziecięcego w Ząbkach, gdzie zmarł niespełna dwuletni chłopiec. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci i domagają się większego nadzoru nad placówkami opiekuńczymi. Władze Ząbek zapowiedziały intensyfikację kontroli w takich miejscach. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wołominie. W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję.
1: Droga do Morskiego Oka została całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Zamknięcie obowiązuje od 25 do 29 maja i dotyczy odcinka od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również jest niedostępny. Turyści mogą dotrzeć do schronisk w rejonie Morskiego Oka alternatywną trasą przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wędrówkę o około 2 godziny w każdą stronę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraiński influencer Andrii Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. W Szczecinie zamknięto popularny skrót łączący osiedle Arkońskie z ulicą Duńską, co wywołało spór między właścicielem działki a władzami miasta. Grzegorz Kuderski, właściciel terenu, postawił mur po nieudanych negocjacjach z urzędnikami, którzy oczekiwali, że sfinansuje budowę przejścia. Decyzja ta spotkała się z krytyką radnych i podzieliła mieszkańców, którzy teraz muszą pokonywać dłuższą drogę do sklepów i przystanków. Władze miasta planują wyznaczenie publicznego ciągu pieszego, co może prowadzić do wykupu lub wywłaszczenia gruntu.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym krajobrazem przypominającym włoskie kurorty. Otoczone górami Sowimi, miejsce to oferuje nie tylko piękne widoki, ale także liczne atrakcje, takie jak plażowanie, kajaki i wycieczki rowerowe. Popularność jeziora wzrosła dzięki nowym połączeniom kolejowym, które ułatwiają dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
1: Mama 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która wstrząsnęła Polską 5 miesięcy temu. W rozmowie z TVN24 podzieliła się wspomnieniami o córce, jej szczęśliwych ostatnich dniach oraz bólu i bezsilności wobec procedur. Rodzina sama odnalazła telefon Danusi, co było dla nich dużym ciosem, gdyż wcześniej byli zapewniani, że został zabezpieczony przez śledczych. W lokalnej społeczności panuje strach, a mama Danusi apeluje, by tragedia stała się przestrogą i przyczyniła się do ochrony innych dzieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1029 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Just can't believe this, man. Metro Boomin.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce chodzi na nowy poziom. Z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofii. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
1: Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. W 3390 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o 20.05 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Karolina i Bruno wracają z Las Vegas do hotelu, gdzie natykają się na Justina i Sebastiana, którzy próbują odkryć prawdę w systemie monitoringu. Justin oskarża Karolinę o złamanie prawa i sfingowanie jego zdrady z Reginą. Karolina z szyderczym uśmiechem zaprzecza wszystkim oskarżeniom, ale Justin nie zamierza odpuścić. Sebastian, mimo swoich umiejętności, ma trudności z udowodnieniem, że nagranie jest fałszywe. Karolina grozi sądem, ale Justin i Sebastian nie dają się zastraszyć. Czy uda im się znaleźć dowód na niewinność Justina? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku.
0: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 880 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 czerwca o 18.25 w TVP1, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Flora i Rosina staną do otwartej konfrontacji, co postawi Rosinę w trudnej sytuacji. Samuel, dzięki swojej czujności, pokrzyżuje plany brata, zmuszając go do gwałtownych działań. Tymczasem Rosina, zaskakując wszystkich, postanawia opuścić więzienie. W innej części kamienicy Lolita i Fabiana fałszują dokumenty, by pomóc Servantowi. Serial pełen emocji i tajemnic niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany, oferując fascynujące historie mieszkańców madryckiej kamienicy. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Majowy upał to idealny czas na rower lub spacer przy wodzie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Słuchacie Radia Super Express.

0: Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
1: Najnowsze badanie opinii publicznej w Niemczech ujawnia, że tylko 17% obywateli wierzy w zdolność Bundeswehry do obrony kraju, co wskazuje na poważny kryzys zaufania. Problemy takie jak braki w wyposażeniu, trudności kadrowe i przestarzała infrastruktura są głównymi przyczynami tej sytuacji. Mimo to obawy przed rosyjską agresją maleją, ustępując miejsca lękom przed cyberatakami i dezinformacją. Niemcy planują jednak znaczące inwestycje w obronę cywilną i wojskową, aby sprostać nowym wyzwaniom. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia. Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
0: Drzewko bonsai w ogrodzie może całkowicie odmienić przestrzeń, nadając jej unikalny charakter. Uprawa bonsai na zewnątrz nie jest trudna, wymaga jedynie regularności i uwagi. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego gatunku, który dobrze znosi zmienne warunki atmosferyczne. Bonsai, rozwijając się w rytmie pór roku, staje się dynamiczną dekoracją, a jego pielęgnacja może być relaksującym doświadczeniem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo. Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną.
0: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
1: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie.
1: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wyraziła głębokie uznanie dla swojego zięcia, Kuby Badacha, określając go jako fajnego faceta i dobrego zięcia. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą szczęśliwe małżeństwo od 17 lat, a ich związek cechuje dyskrecja i unikanie medialnego rozgłosu. Sam Kuba Badach, znany z programu The Voice of Poland, uważa, że kluczem do udanego związku jest czasowa rozłąka. Jolanta Kwaśniewska podkreśla, że cieszy się z obecności Kuby w rodzinie.
1: Po odwołaniu prezydenta Krakowa Marianna Schreiber opublikowała na platformie X swój kontrowersyjny program wyborczy. Wśród jej propozycji znalazły się darmowa komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz zniesienie ograniczeń dla kierowców. Schreiber zapowiedziała także, że Kraków ma być polski i normalny, co wywołało burzę w internecie. Jej wpis jest postrzegany jako mieszanka politycznej prowokacji i żartu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 23 stopnie. Z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą tak samo 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10 rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba.
2: Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
1: Filip Heiser i jego młodsza partnerka znów na językach. Tym razem para została przyłapana w krakowskiej restauracji, a zdjęcie z ich wizyty szybko obiegło internet. Różnica wieku między zakochanymi wciąż budzi emocje, ale oni zdają się tym nie przejmować, ciesząc się wspólnym czasem. Czyżby nowa miłość prezentera miała przetrwać próbę czasu mimo medialnego szumu? Czas pokaże. Joanna Kołaczkowska, gwiazda kabaretu Hrabi, odeszła, zostawiając po sobie pustkę, której nikt nie zapełni. Jej błyskotliwy humor i naturalność bawiły miliony, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej kultowych występów. Nawet w obliczu choroby myślała o innych, a nie o sobie. Prawdziwa altruistka na scenie i poza nią. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jej już nie ma, a jej miejsce na scenie pozostaje puste, jakby czekało na powrót kogoś, kto nigdy nie wróci.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kult wraca na scenę z hukiem. Po pamiętnym występie w Zielonej Górze, gdzie Kazik Staszewski zaskoczył wszystkich swoją formą, zespół zagrał pierwszy koncert od 5 miesięcy w Bydgoszczy. Kazik, po walce z problemami zdrowotnymi, znów stanął na czele formacji, a publiczność była zachwycona. Przed Kultem intensywne lato koncertowe, w tym udział w męskim graniu, gdzie zespół pokaże, że wciąż ma rockową moc. Liber i Sylwia Grzeszczak, choć już nie są małżeństwem, nadal tworzą muzyczne hity, które przynoszą im niemałe zyski. Liber, z dumą nazywany królem Zaiksu, przyznaje, że to właśnie piosenki Sylwii zapewniają mu finansowy komfort. Ich współpraca to prawdziwa klasyka polskiego popu, a ich przeboje, jak Co z nami będzie, wciąż królują na listach przebojów. Rozstanie? Dla nich to tylko nowy rozdział w księdze sukcesów. W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy emocjonalny roller coaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży.
2: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej Komunii Świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ciechanów i Jasło, te dwa małe miasta, stały się prawdziwymi kuźniami talentów, które podbiły polską scenę muzyczną. Z Ciechanowa pochodzi kontrowersyjna Doda, która mimo skromnych początków zdobyła serca fanów w całym kraju. Jasło natomiast to rodzinne miasto Michała Szpaka i Ralfa Kamińskiego, którzy choć są krewnymi, nie utrzymują bliskich relacji. Kto by pomyślał, że takie miejsca mogą być źródłem tak wielkich gwiazd? Świat muzyki nie przestaje zaskakiwać. Rodzina Ozziego Osborna ogłosiła, że jeszcze tego lata pojawi się awatar legendarnego Księcia Ciemności. Projekt, który wzbudził falę krytyki, ma być czymś więcej niż tylko cyfrowym klonem. Awatar ma rozmawiać z fanami i odpowiadać na ich pytania. Jack Osborne zapewnia, że jego ojciec byłby tym zachwycony, ponieważ rozmowy o takim przedsięwzięciu toczyły się jeszcze za jego życia. Cóż, cyfrowy Ozzy nadchodzi, a świat muzyki trzyma kciuki, by nie był to tylko kolejny sztuczny twór.
2: Caleb Szomo, frontman zespołu Bertuth, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Caleb, znany z metalcore'owych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Bertuth, Pure Ecstasy.
1: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do wielkiej orkiestry w niebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą też 22 stopnie, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Majowe słońce przypomina o nadchodzących wakacjach.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dzień Matki to okazja, by pamiętać nie tylko o własnej mamie, ale także o teściowych, macochach i innych kobietach pełniących rolę matek w rodzinie. W wielu domach składanie życzeń teściowej stało się standardem, nawet jeśli relacje są bardziej oficjalne. Wystarczy krótki telefon, wiadomość lub symboliczne życzenia, by okazać pamięć i szacunek. Eksperci podkreślają, że w rodzinnych relacjach liczą się drobne gesty uprzejmości, a Dzień Matki to doskonała okazja, by je wyrazić. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez. Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Przeginii Duchownej odbyła się Fiesta Espaniola, której celem była zbiórka funduszy na leczenie 8-letniego Franka Borkowskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gości udało się zebrać ponad 43 tysiące złotych. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, oferując koncerty, pokazy flamenco i hiszpańskie przysmaki. Zbiórka na leczenie chłopca nadal trwa, a każdy może wesprzeć ją przez portal Się Pomaga. W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa.
2: Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin. W Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Komo, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
1: Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania 2 łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
2: W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powitał w bazie lotniczej w Łasku pierwsze amerykańskie samoloty F-35, co zbiegło się z kryzysem na linii Warszawa-Waszyngton. Pentagon początkowo anulował rotację 4000 żołnierzy, ale decyzję tę cofnięto, obiecując wysłanie dodatkowego 5000 wojskowych. Kosiniak-Kamysz, w ciemnych okularach niczym Tom Cruise z Top Gun, podkreślił, że to wielki moment dla polskiego wojska. Baza w Łasku stała się nowym domem dla samolotów husarzy.
0: Słuchacie Radia Super Ekstra.
3: Express.
2: Pasażerowie lotu EasyJet z Egiptu do Wielkiej Brytanii przeżyli chwilę grozy, gdy samolot musiał awaryjnie lądować w Rzymie. Powodem był telefon ładujący się powerbankiem w bagażu rejestrowanym, co stanowiło zagrożenie pożarowe. Po wylądowaniu pasażerowie odetchnęli z ulgą, gdy dowiedzieli się, że nie chodziło o atak terrorystyczny. Linie lotnicze przeprosiły za niedogodności, podkreślając, że bezpieczeństwo jest ich priorytetem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1028 hektopaskali. Taki dzień najlepiej smakuje z lodami i dobrą muzyką na balkonie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 4-0 nad Motorem, ale mimo serii wygranych nie awansowała do europejskich pucharów. W ostatniej chwili warszawski klub został wyprzedzony przez GKS Katowice, który zremisował z Pogonią. Trener Marek Papszun wyraził zadowolenie z postawy zespołu, podkreślając determinację i walkę do końca. Mimo braku awansu, szkoleniowiec wierzy, że taka postawa stanie się znakiem rozpoznawczym Legii. Lech Poznań zakończył sezon Ekstraklasy remisem 2-2 z Wisłą Płock. Mimo straty gola w końcówce, Kolejosz już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Po meczu na stadionie przy Bułgarskiej rozpoczęła się huczna feta, która potrwa do rana. Na trybunach zasiadło ponad 41 tysięcy kibiców. Znamy pary barażowe w walce o awans do Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z UKS-em Łódź. Ruch Chorzów, mimo nadziei na awans, odpadł po dramatycznym meczu, gdy w 98 minucie Polonia zdobyła decydującą bramkę. Półfinały odbędą się 28 maja, a finał 3 dni później. AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Sharawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Tai Woffinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Woffinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu.
2: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W kolejnym meczu zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 maja. Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju, jest jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu.
1: Podczas trwającego Roland Garros 2026 w Paryżu tenisiści walczą nie tylko o tytuły, ale także o większe premie finansowe. Mistrzowie turnieju w singla zarobią niecałe 3 miliony euro. Jednak zawodnicy, w tym Iga Świątek, domagają się większego udziału w zyskach generowanych przez turnieje Wielkiego Szlema. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym 15% przychodów przeznaczanych na nagrody. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zawodnicy żądają także składek na świadczenia socjalne i większego wpływu na harmonogram rozgrywek. Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
2: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu. Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen po wypożyczeniu do Giron raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qin Wen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Majowe słońce przypomina o nadchodzących wakacjach.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. W 3390 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o 20.05 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Karolina i Bruno wracają z Las Vegas do hotelu, gdzie natykają się na Justina i Sebastiana, którzy próbują odkryć prawdę w systemie monitoringu. Justin oskarża Karolinę o złamanie prawa i sfingowanie jego zdrady z Reginą. Karolina z szyderczym uśmiechem zaprzecza wszystkim oskarżeniom, ale Justin nie zamierza odpuścić. Sebastian, mimo swoich umiejętności, ma trudności z udowodnieniem, że nagranie jest fałszywe. Karolina grozi sądem, ale Justin i Sebastian nie dają się zastraszyć. Czy uda im się znaleźć dowód na niewinność Justina? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku.
0: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 880 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 czerwca o 18.25 w TVP1, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Flora i Rosina staną do otwartej konfrontacji, co postawi Rosinę w trudnej sytuacji. Samuel, dzięki swojej czujności, pokrzyżuje plany brata, zmuszając go do gwałtownych działań. Tymczasem Rosina, zaskakując wszystkich, postanawia opuścić więzienie. W innej części kamienicy Lolita i Fabiana fałszują dokumenty, by pomóc Serwantowi. Serial pełen emocji i tajemnic niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany, oferując fascynujące historie mieszkańców madryckiej kamienicy. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Taki dzień jest idealny na lody i chłodny koktajl w plenerze.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Helsinkach doszło do pożaru nowego bloku mieszkalnego w dzielnicy Kalasatama, który zniszczył 62 mieszkania. Przyczyną tragedii był grill pozostawiony na balkonie przez jednego z lokatorów. Na szczęście wszyscy mieszkańcy zdołali się ewakuować i nikt nie ucierpiał. Obecnie budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość lokatorów pozostaje niepewna. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Diny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników. W Brighton doszło do tragicznego odkrycia, gdy z morza wyłowiono ciała trzech sióstr – Jane, Christiny i Rebeki. Policja bada przyczyny ich śmierci, wykluczając na razie udział osób trzecich. Rodzina prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki, jednocześnie dementując medialne spekulacje. Tragedia przypomina o śmierci ich matki sprzed 16 lat, co wywołuje dodatkowe emocje. Pasażerowie lotu EasyJet z Egiptu do Wielkiej Brytanii przeżyli chwilę grozy, gdy samolot musiał awaryjnie lądować w Rzymie. Powodem był telefon ładujący się powerbankiem w bagażu rejestrowanym, co stanowiło zagrożenie pożarowe. Po wylądowaniu pasażerowie odetchnęli z ulgą, gdy dowiedzieli się, że nie chodziło o atak terrorystyczny. Linie lotnicze przeprosiły za niedogodności, podkreślając, że bezpieczeństwo jest ich priorytetem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Z okazji Dnia Matki w 2026 roku warto postawić na oryginalne prezenty, które zapewnią mamom chwilę relaksu i odpoczynku. Popularne są maty do akupresury, jedwabne poszewki na poduszki oraz masujące urządzenia z funkcją podgrzewania. Dla mam ceniących sentymentalne upominki idealne będą spersonalizowane fotoksiążki czy biżuteria z ukrytym przekazem. Alternatywą mogą być przeżycia, takie jak voucher na dzień w spa czy bilet na wydarzenie kulturalne.
0: Walka z kretami w ogrodzie nie musi być trudna ani drastyczna. Skuteczne metody opierają się na wykorzystaniu naturalnej wrażliwości tych zwierząt na zapachy i dźwięki. Intensywne aromaty, takie jak czosnek czy olejek rycynowy oraz dźwiękowe odstraszacze mogą skutecznie zniechęcić krety do pozostania. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i cierpliwość w stosowaniu tych prostych, ekologicznych rozwiązań. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość. Coraz większą popularność zyskują cyfrowe obrazki i życzenia, które można wysłać już od rana, by wywołać uśmiech na twarzy mamy. W sieci dostępne są darmowe grafiki, które można pobrać i dołączyć do prezentu, tworząc osobistą pamiątkę. Szczere słowa, płynące prosto z serca, zawsze będą najlepszym dodatkiem do każdego upominku.
2: Sieć drogerii Rossmann oferuje teraz kultową wodę toaletową Calvin Klein CKIN2U w wyjątkowo niskiej cenie 79,99 zł. Ta letnia kompozycja zapachowa, łącząca aromaty wanilii, grejpfruta i orchidei, jest dostępna w pojemności 100 ml. Promocja trwa do 2 czerwca, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. To idealny wybór na nadchodzące ciepłe dni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiosna i lato to czas, gdy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak muchy mogą zepsuć ten relaks. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto posadzić rośliny, które naturalnie odstraszają te owady. Lawenda, mięta, bazylia czy pelargonie. To tylko niektóre z nich, które nie tylko pięknie wyglądają, ale i skutecznie ograniczają obecność much. Dzięki nim można cieszyć się spokojem na balkonie czy w ogrodzie. Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania 2 łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
0: Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju. W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powitał w bazie lotniczej w Łasku pierwsze amerykańskie samoloty F-35. F-35, co zbiegło się z kryzysem na linii Warszawa-Waszyngton. Pentagon początkowo anulował rotację 4000 żołnierzy, ale decyzję tę cofnięto, obiecując wysłanie dodatkowego 5000 wojskowych. Kosiniak-Kamysz, w ciemnych okularach niczym Tom Cruise, z Top Gun, podkreślił, że to wielki moment dla polskiego wojska. Baza w Łasku stała się nowym domem dla samolotów husarzy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić także 23 stopnie Celsjusza. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ricky Martin, latynoski gwiazdor, miał być gwiazdą wieczoru na obchodach 20-lecia niepodległości Czarnogóry, ale zamiast tego stał się bohaterem dramatycznej ewakuacji. Koncert w Podgoricy przerwano, gdy ktoś postanowił uatrakcyjnić wydarzenie gazem łzawiącym. Publiczność wpadła w panikę, a Martin musiał uciekać ze sceny. Mimo chaosu piosenkarz wrócił, by dokończyć występ, pokazując, że nawet gaz nie powstrzyma go przed zadowoleniem fanów. W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia powiedziała Kamilowi nie przed ołtarzem, a jej mama zaczęła bić brawo. To niecodzienne zachowanie wywołało burzę w sieci, a fani programu są podzieleni. Julia podkreśla, że decyzję podejmuje sama, choć mama chciała ją chronić przed cierpieniem. Kamil z kolei czuje się zaskoczony chłodnym przyjęciem przez rodzinę Julii. Cóż, miłość może być ślepa, ale rodzina widzi wszystko. Edyta Górniak, znana z wielkich scen, postanowiła kiedyś zająć się nieco mniejszymi sprawami – psimi budami. Wzruszona losem zwierząt Violetty Villas, z własnej kieszeni sfinansowała budowę schronień dla czworonogów. Okazuje się, że gwiazdy potrafią nie tylko śpiewać, ale i budować budy. Villas była zachwycona, a psy w końcu miały gdzie mieszkać. Kto by pomyślał, że muzyka i budownictwo mogą iść w parze? Izabella Krzan znowu w centrum uwagi. Prowadząca Azja Express nie tylko relacjonuje przygotowania do nowej edycji programu, ale także podgrzewa atmosferę w sieci, publikując zdjęcia w skąpym bikini. Internauci nie mogą oderwać wzroku, a komentarze pełne są zachwytów. Tymczasem 8 par celebrytów i ich bliskich już ruszyło w wyścig przez Azję, mierząc się z ekstremalnymi warunkami i presją czasu. Ciekawe, kto wytrzyma dłużej, uczestnicy na trasie czy fani przed ekranami.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Krzysztof Rutkowski, znany z charakterystycznego kwadratu na głowie, postanowił zaskoczyć wszystkich i zmienić swój wizerunek. Nowoczesna fryzura z przedziałkiem i krócej wygolonymi bokami wywołała niemałe poruszenie wśród fanów. Detektyw zapewnia, że do dawnego uczesania już nie wróci, a internauci nie mogą uwierzyć w tę radykalną zmianę. Czyżby Rutkowski odciął nie tylko włosy, ale i przeszłość? Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Steczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Steczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. 15-latka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu. Soundgarden wciąż pracuje nad nowym albumem z niepublikowanymi wokalami Chrisa Cornella, który zmarł w 2017 roku. Choć data premiery pozostaje tajemnicą, muzycy zapewniają, że projekt jest już na finiszu. Prace nad płytą trwają od dekady, a wszystko toczy się w tempie żółwia, bo przecież po co się spieszyć? W końcu to nie tylko hołd dla Cornella, ale i dla cierpliwości fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kult wraca na scenę z hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego, zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik, po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem, znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity.
1: Suzy Sue i Budgie, duet, który mógłby być bohaterem rockowej opery mydlanej, stworzyli Suzy and the Banshees, a ich miłość była jak dynamit. Związek, który napędzał ich twórczość, jednocześnie prowadził do destrukcji, a ich osobiste demony wylewały się na taśmy studyjne, tworząc muzykę równie intensywną, co ich uczucia. W latach 90. zamieszkali w zamku we Francji, ale ich życie przypominało bardziej horror niż bajkę, z alkoholem i próbami samobójczymi w tle. Ostatecznie ich burzliwa relacja zakończyła się w 1990. roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo pełne mrocznych arcydzieł i zgliszczy. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę. Linda Perry, legendarna liderka czterech non-blondes, nie przebiera w słowach i ostro krytykuje Green Day za niedoszłą współpracę. Miała produkować następcę kultowego American Idiot, ale wszystko zepsuła Courtney Love, zdradzając plany. Fani zespołu nie byli zachwyceni, a Billy Joe Armstrong, jak twierdzi Perry, przestraszył się hejtu i przestał odbierać telefony. Perry nie kryje rozczarowania i uważa, że album, który nigdy nie powstał, mógłby roznosić system.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W najbliższą sobotę, 30 maja, Warszawa zaprasza na spektakularną paradę łodzi River Lights 2026, która otworzy sezon letni w dzielnicy Wisła. Wydarzenie rozpocznie się po zachodzie słońca, a sercem imprezy będzie bulwar imienia Grzymały Siedleckiego. W paradzie wezmą udział ozdobione i oświetlone łodzie, a za oprawę muzyczną odpowiadać będą Lili Hauser i Fao Sanato. Organizatorzy zachęcają do zajęcia miejsc na mostach, plażach i bulwarach, aby w pełni cieszyć się tym wyjątkowym widowiskiem.
2: PGE Narodowy w Warszawie stał się epicentrum rapowego szaleństwa dzięki koncertowi Taco Hemingwaya. W ramach trasy 2026 raper zgromadził komplet publiczności, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. W związku z wydarzeniem wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej, a druga linia metra okazała się najwygodniejszym środkiem transportu. Dodatkowe autobusy i tramwaje pomogą w sprawnym powrocie uczestników po koncercie. W Warszawie doszło do pierwszego wiosennego potopu po gwałtownych opadach deszczu. Ulica Wirażowa na Okęciu została zalana, co spowodowało chaos drogowy. Policja zablokowała przejazd, a kierowcy musieli zawracać lub czekać na poprawę warunków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć komunikacja w okolicy była poważnie utrudniona.
1: 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura postawiła zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dwóm opiekunkom z klubu dziecięcego w Ząbkach, gdzie zmarł niespełna dwuletni chłopiec. Mieszkańcy miasta są wstrząśnięci i domagają się większego nadzoru nad placówkami opiekuńczymi. Władze Ząbek zapowiedziały intensyfikację kontroli w takich miejscach. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Wołominie. W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, które trwały 2 dni. Niestety dziewczynka została odnaleziona martwa w trudno dostępnym fragmencie Lasku Wolskiego. W akcję zaangażowani byli policjanci, Straż Miejska, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wielu mieszkańców miasta. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
1: W Przeginii Duchownej odbyła się Fiesta Espaniola, która przyciągnęła tłumy mieszkańców i gości z całego regionu. Wydarzenie zorganizowano z okazji pierwszych urodzin plantacji Palmiarze i miało na celu zbiórkę funduszy na leczenie 8-letniego Franka Borkowskiego. Dzięki hojności uczestników udało się zebrać ponad 43 tysiące złotych. Impreza pełna była muzyki, tańca i egzotycznych atrakcji, a jej kulminacją był przelot helikoptera nad plantacją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Droga do Morskiego Oka została całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Zamknięcie obowiązuje od 25 do 29 maja i dotyczy odcinka od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również jest niedostępny. Turyści mogą dotrzeć do schronisk w rejonie Morskiego Oka alternatywną trasą przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wędrówkę o około 2 godziny w każdą stronę. Ukraiński influencer Andriy Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. W Szczecinie zamknięto popularny skrót łączący osiedle Arkońskie z ulicą Duńską, co wywołało spór między właścicielem działki a władzami miasta. Grzegorz Kuderski, właściciel terenu, postawił mur po nieudanych negocjacjach z urzędnikami, którzy oczekiwali, że sfinansuje budowę przejścia. Decyzja ta spotkała się z krytyką radnych i podzieliła mieszkańców, którzy teraz muszą pokonywać dłuższą drogę do sklepów i przystanków. Władze miasta planują wyznaczenie publicznego ciągu pieszego, co może prowadzić do wykupu lub wywłaszczenia gruntu. Mama 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która wstrząsnęła Polską 5 miesięcy temu. W rozmowie z TVN24 podzieliła się wspomnieniami o córce, jej szczęśliwych ostatnich dniach oraz bólu i bezsilności wobec procedur. Rodzina sama odnalazła telefon Danusi, co było dla nich dużym ciosem, gdyż wcześniej byli zapewniani, że został zabezpieczony przez śledczych. W lokalnej społeczności panuje strach, a mama Danusi apeluje, by tragedia stała się przestrogą i przyczyniła się do ochrony innych dzieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura wprowadza letni klimat. Czas na chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce wchodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofii. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
1: Fabryka pojazdów ciężkich w Awadhi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Majowy upał to świetna okazja, aby zaplanować wypad nad wodę.
3: Radio Super Express.

0: somebody else. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. W 3390 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o 20.05 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Karolina i Bruno wracają z Las Vegas do hotelu, gdzie natykają się na Justina i Sebastiana, którzy próbują odkryć prawdę w systemie monitoringu. Justin oskarża Karolinę o złamanie prawa i sfingowanie jego zdrady z Reginą. Karolina z szyderczym uśmiechem zaprzecza wszystkim oskarżeniom, ale Justin nie zamierza odpuścić. Sebastian, mimo swoich umiejętności, ma trudności z udowodnieniem, że nagranie jest fałszywe. Karolina grozi sądem, ale Justin i Sebastian nie dają się zastraszyć. Czy uda im się znaleźć dowód na niewinność Justina? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku.
0: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4028 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. W centrum uwagi znajdzie się dramat Maxa, gwiazdy drużyny Iskry. Zawodnik przeżywa trudne chwile po tym, jak jego ukochana Kamila odeszła do największego rywala, Borysa. To cios prosto w serce, który może zaważyć na jego występie w kluczowym meczu. Stawka jest ogromna, bo zwycięstwo otwiera Iskrze drogę do awansu do wyższej ligi. Czy Max znajdzie w sobie siłę, by pokonać osobiste problemy i poprowadzić drużynę do triumfu? Emocje sięgną zenitu, a odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Wszystkie odcinki można oglądać także online na platformie Polsat Box Go.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 880 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 czerwca o 18.25 w TVP1, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Flora i Rosina staną do otwartej konfrontacji, co postawi Rosinę w trudnej sytuacji. Samuel, dzięki swojej czujności, pokrzyżuje plany brata, zmuszając go do gwałtownych działań. Tymczasem Rosina, zaskakując wszystkich, postanawia opuścić więzienie. W innej części kamienicy Lolita i Fabiana fałszują dokumenty, by pomóc Serwantowi. Serial pełen emocji i tajemnic niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany, oferując fascynujące historie mieszkańców madryckiej kamienicy. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepło otula jak w środku wakacji. Warto sięgnąć po chłodne napoje.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 9:00.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Demokratycznej Republice Konga trwa dramatyczna sytuacja związana z epidemią eboli. Wschodnie regiony kraju doświadczają ataków na szpitale, gdzie przebywają chorzy, a także dochodzi do podpaleń i strzelanin. Konflikty wywołuje decyzja władz o przeprowadzaniu pogrzebów bez udziału rodzin, co stoi w sprzeczności z lokalnymi tradycjami. Liczba podejrzewanych przypadków eboli wzrosła do ponad 900, a Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ryzyko epidemii w regionie jako bardzo wysokie.
3: Najnowsze badanie opinii publicznej w Niemczech ujawnia, że tylko 17% obywateli wierzy w zdolność Bundeswehry do obrony kraju, co wskazuje na poważny kryzys zaufania. Problemy takie jak braki w wyposażeniu, trudności kadrowe i przestarzała infrastruktura są głównymi przyczynami tej sytuacji. Mimo to obawy przed rosyjską agresją maleją, ustępując miejsca lękom przed cyberatakami i dezinformacją. Niemcy planują jednak znaczące inwestycje w obronę cywilną i wojskową, aby sprostać nowym wyzwaniom. 32-letni mieszkaniec Łomży został tymczasowo aresztowany za brutalne pobicie na jednym z miejskich osiedli. Do zdarzenia doszło 24 maja, a mężczyzna, znany już policji, miał przy sobie niebezpieczne narzędzia.

0: Świadkowie wskazali go jako jednego z napastników, co pozwoliło na postawienie mu zarzutów. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
1: Drzewko bonsai w ogrodzie może całkowicie odmienić przestrzeń, nadając jej unikalny charakter. Uprawa bonsai na zewnątrz nie jest trudna. Wymaga jedynie regularności i uwagi. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego gatunku, który dobrze znosi zmienne warunki atmosferyczne. Bonsai, rozwijając się w rytmie pór roku, staje się dynamiczną dekoracją, a jego pielęgnacja może być relaksującym doświadczeniem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Skrzydłokwiat, popularnie nazywany lilią pokoju, to roślina ceniona za zdolność do oczyszczania powietrza i dekoracyjne białe kwiaty. Aby wspomóc jej kwitnienie, można użyć domowych metod, takich jak nawóz z aspiryny czy woda z dodatkiem soku z cytryny. Warto pamiętać, że skrzydłokwiat jest toksyczny, dlatego powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt. Roślina ta wymaga umiarkowanego podlewania i rozproszonego światła, by rozwijać się zdrowo. Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną.
1: Wiosna 2026 to czas wielkiego powrotu jeansu, który dominuje w modzie w formie total looków i oversize'owych fasonów. Projektanci stawiają na różnorodność krojów i odcieni, zachęcając do tworzenia warstwowych zestawów, które łączą wygodę z aktualnymi trendami. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale ilustruje ten trend, prezentując stylizacje, które łączą denim z codziennym luzem i elegancją. Jeans, dzięki swojej uniwersalności, jest kluczowym elementem wiosennej garderoby, oferując szerokie możliwości stylizacyjne.
0: Rosoł, ulubiona zupa na polskich stołach, często bywa mętny, co psuje jego wygląd. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie mu klarowności. Wystarczy dodać kilka kropli soku z cytryny lub octu, co spowoduje koagulację drobnych cząsteczek białka odpowiedzialnych za mętność. Dzięki temu rosół odzyska przejrzystość, nie tracąc na smaku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Robert Biedroń z zadowoleniem przyjął wyrok dla Jakuba W., znanego jako IMG1, który został skazany na rok więzienia za patostreaming. Sąd nakazał mu także zapłatę odszkodowań dla ofiar oraz zakazał streamowania przez 8 lat. Biedroń od miesięcy walczy z patostreamerami, podkreślając, że internet nie może być miejscem bezkarności. Wyrok ten jest ważnym sygnałem dla twórców kontrowersyjnych treści w polskim internecie.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, znana jest z elegancji i subtelnego wpływu w życiu publicznym. Jako zodiakalna ryba charakteryzuje się wrażliwością i życiową mądrością, co czyni ją wsparciem emocjonalnym dla męża w stresującym świecie polityki. Nawrocka dba o głęboką więź w małżeństwie, oferując bezwarunkowe wsparcie i tworząc dom pełen ciepła. Jej styl, pełen klasy i wdzięku, jest przemyślany i zgodny z najnowszymi trendami.
1: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wyraziła głębokie uznanie dla swojego zięcia, Kuby Badacha, określając go jako fajnego faceta i dobrego zięcia. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą szczęśliwe małżeństwo od 17 lat, a ich związek cechuje dyskrecja i unikanie medialnego rozgłosu. Sam Kuba Badach, znany z programu The Voice of Poland, uważa, że kluczem do udanego związku jest czasowa rozłąka. Jolanta Kwaśniewska podkreśla, że cieszy się z obecności Kuby w rodzinie.
0: Po odwołaniu prezydenta Krakowa, Marianna Schreiber opublikowała na platformie X swój kontrowersyjny program wyborczy. Wśród jej propozycji znalazły się darmowa komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz zniesienie ograniczeń dla kierowców. Schreiber zapowiedziała także, że Kraków ma być polski i normalny, co wywołało burzę w internecie. Jej wpis jest postrzegany jako mieszanka politycznej prowokacji i żartu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą również 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10. rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba.
2: W Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, a Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł chwilę na relaks przy plaży. Zamiast pilnować, by wszystko działało jak szwajcarski zegarek, Miszczak delektował się widokiem na morze i zimnymi drinkami. Choć jego żona, Anna Cieślak, była zajęta w studiu Halo tu Polska, Miszczak nie narzekał na brak towarzystwa. W końcu, kto by się przejmował obowiązkami, gdy można cieszyć się błogim odpoczynkiem nad Bałtykiem? Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
1: Filip Heiser i jego młodsza partnerka znów na językach. Tym razem para została przyłapana w krakowskiej restauracji, a zdjęcie z ich wizyty szybko obiegło internet. Różnica wieku między zakochanymi wciąż budzi emocje, ale oni zdają się tym nie przejmować, ciesząc się wspólnym czasem. Czyżby nowa miłość prezentera miała przetrwać próbę czasu mimo medialnego szumu? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Joanna Kołaczkowska, gwiazda kabaretu Hrabi, odeszła, zostawiając po sobie pustkę, której nikt nie zapełni. Jej błyskotliwy humor i naturalność bawiły miliony, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej kultowych występów. Nawet w obliczu choroby myślała o innych, a nie o sobie. Prawdziwa altruistka na scenie i poza nią. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jej już nie ma, a jej miejsce na scenie pozostaje puste, jakby czekało na powrót kogoś, kto nigdy nie wróci. Liber i Sylwia Grzeszczak, choć już nie są małżeństwem, nadal tworzą muzyczne hity, które przynoszą im niemałe zyski. Liber, z dumą nazywany królem ZAX-u, przyznaje, że to właśnie piosenki Sylwii zapewniają mu finansowy komfort. Ich współpraca to prawdziwa klasyka polskiego popu, a ich przeboje, jak Co z nami będzie, wciąż królują na listach przebojów. Rozstanie? Dla nich to tylko nowy rozdział w księdze sukcesów. Bartłomiej Topa, znany z przenikliwego spojrzenia i zdolności do wcielania się w najbardziej skrajne postaci, obchodzi dziś 59. urodziny. Od młodego chłopaka z lat 90. po dojrzałego szlachcica. Jego kariera to prawdziwa metamorfoza. Przełomem była rola w Weselu Smarzowskiego, która otworzyła mu drzwi do wielkiego świata. Ale Topa to nie tylko aktor. Angażuje się w kampanie społeczne i biznes, a jego życie prywatne to gotowy scenariusz filmowy. Na gali Fryderyków 2026 Anna Maria Jopek zafundowała widzom emocjonalny roller coaster, oddając hołd zmarłemu Stanisławowi Sojce. Występ, który zamienił salę w morze łez, stał się najjaśniejszym punktem wieczoru. Choć Fryderyki to tradycyjnie święto muzycznych sukcesów, to właśnie ten moment zapisał się w pamięci jako prawdziwa perła. Złoty Fryderyk dla Sojki to nie tylko nagroda, ale i symboliczne podziękowanie za jego wkład w polską muzykę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej komunii świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie.
1: Dzień Matki już za rogiem, a Ty wciąż szukasz sposobu, by zaskoczyć swoją mamę? Nie martw się, internet przychodzi z pomocą. Gify na Dzień Matki to nowoczesny sposób na wywołanie uśmiechu, ale uwaga, poszukiwania mogą zająć wieki, a na szczycie listy znajdziesz te same nudne propozycje. Na szczęście gotowe i oryginalne animacje czekają, by uratować sytuację. Wystarczy kilka kliknięć, a Twoja mama będzie się śmiała do łez.
2: Caleb Szomo, frontman zespołu Bertus, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Caleb, znany z metalcore'owych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Bertus, Pure Ecstasy.
1: Świat muzyki rockowej pogrążył się w żałobie. Dick Parry, saksofonista, którego dźwięki wzbogaciły największe hity Pink Floyd, odszedł w wieku 83 lat. David Gilmour, jego przyjaciel i współpracownik, podzielił się tą smutną wiadomością, przypominając, że Parry był nie do podrobienia. Jego saksofonowe partie w utworach takich jak Shine On You Crazy Diamond czy Money pozostaną nieśmiertelne, choć sam muzyk już dołączył do Wielkiej Orkiestry w niebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 23 stopnie, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnie ubrania i kapelusz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 29 maja. Warszawskie Zoo zaprasza na 19 urodziny Hugona, hipopotama nilowego. W programie pokazowe karmienie, opowieści opiekunów oraz konkursy z nagrodami. Uczestnicy mogą przynieść prezenty dla Hugona, takie jak naturalne musy owocowe czy suszone płatki kwiatów. Wydarzenie odbędzie się przy hipopotamiarni w godzinach od 12 do 13. W Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu drogowego. Pijany 24-latek, prowadząc Toyotę, potrącił rowerzystkę i rozpoczął ucieczkę, ignorując wezwania służb do zatrzymania. Jego rajd zakończył się kolizją z innym samochodem i autobusem przy rondzie Waszyngtona. Kierowca miał ponad 1,7 promila alkoholu we krwi i przy sobie mefedron. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez. Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Przeginii Duchownej odbyła się Fiesta Espaniola, której celem była zbiórka funduszy na leczenie 8-letniego Franka Borkowskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gości udało się zebrać ponad 43 tysiące złotych. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, oferując koncerty, pokazy flamenco i hiszpańskie przysmaki. Zbiórka na leczenie chłopca nadal trwa, a każdy może wesprzeć ją przez portal Się Pomaga. W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 obywateli Polski, podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zatrzymanym zarzuca się m.in. rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce oraz działania propagandowe i dywersyjne. Media wskazują, że jednym z podejrzanych jest były policjant Arvid P., związany z prorosyjskimi środowiskami. Śledztwo jest w toku, a podejrzani przebywają w tymczasowym areszcie.
1: Przemysław Czarnek podczas konwencji rolnej PiS w Kłuskach zaprezentował się jako lider, podkreślając strategiczne znaczenie rolnictwa dla bezpieczeństwa i suwerenności Polski. PiS zapowiada powrót do mocniejszej ochrony polskiego rolnictwa, stawiając wieś w centrum swoich działań. Wśród postulatów znalazły się kredyty dla rolników, dopłaty i wsparcie sadowników. To początek nowej ofensywy partii na polską wieś.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andrzej Lepper, były wicepremier i lider samoobrony, zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Prokuratura po śledztwie wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci, a postępowanie zostało umorzone. Mimo to jego postać wciąż budzi emocje z powodu licznych afer, w które był zamieszany, takich jak afera gruntowa czy seksafera. Oficjalne ustalenia pozostają jednak niezmienne, a spekulacje nie znajdują potwierdzenia w faktach. Pół roku po zmianie na stanowisku marszałka Sejmu, Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, by ocenić, kto lepiej sprawdził się w tej roli. Szymon Hołownia czy Włodzimierz Czarzasty? Wyniki pokazują, że 30% ankietowanych wskazało na Hołownię, a 21% na Czarzastego. Hołownia zyskał popularność dzięki inicjatywie Sejmflix i humorystycznemu podejściu. Natomiast Czarzasty wprowadził surowsze zasady i był bardziej konfrontacyjny. Obaj marszałkowie reprezentowali różne style zarządzania, co wpłynęło na ich ocenę przez społeczeństwo. Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin. W Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako Polskie Komo, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy upał to idealny moment na orzeźwiający prysznic po spacerze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon efektownym zwycięstwem 4-0 nad Motorem, ale mimo serii wygranych nie awansowała do europejskich pucharów. W ostatniej chwili warszawski klub został wyprzedzony przez GKS Katowice, który zremisował z Pogonią. Trener Marek Papszun wyraził zadowolenie z postawy zespołu, podkreślając determinację i walkę do końca. Mimo braku awansu, szkoleniowiec wierzy, że taka postawa stanie się znakiem rozpoznawczym Legii. Znamy pary barażowe w walce o awans do Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z UKS-em Łódź. Ruch Chorzów, mimo nadziei na awans, odpadł po dramatycznym meczu, gdy w 98 minucie Polonia zdobyła decydującą bramkę. Półfinały odbędą się 28 maja, a finał 3 dni później. Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Reymonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę. AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Sharawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
0: Radio Super Express. Sport. Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka.
1: Tai Woffinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Woffinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu.
0: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W kolejnym meczu zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 maja. Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju, jest jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu.
1: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
0: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, prowadząc go do Galerii Legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowchań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen po wypożyczeniu do Giron raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Majowy upał to idealny czas na rower lub spacer przy wodzie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP 2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cichan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derią, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji.
0: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami, które wstrząsną rodziną Rogowskich. Już na początku września Artur uwikła się w romans z Joanną, co doprowadzi do jego odejścia od Marysi. Zdrada wyjdzie na jaw, a Marysia pogrąży się w rozpaczy, nie mogąc wybaczyć mężowi. Paweł, syn Marysi, w przypływie gniewu pobije Artura za cierpienie matki. Basia, córka Rogowskich, będzie próbowała zatrzymać ojca w domu, ale bezskutecznie. Artur postawi wszystko na jedną kartę, wybierając młodszą kochankę. Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów, które na zawsze zmienią życie bohaterów.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno. Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji. Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 880 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 czerwca o 18.25 w TVP1, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Flora i Rosina staną do otwartej konfrontacji, co postawi Rosinę w trudnej sytuacji. Samuel, dzięki swojej czujności, pokrzyżuje plany brata, zmuszając go do gwałtownych działań. Tymczasem Rosina, zaskakując wszystkich, postanawia opuścić więzienie. W innej części kamienicy Lolita i Fabiana fałszują dokumenty, by pomóc Serwandowi. Serial pełen emocji i tajemnic niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany, oferując fascynujące historie mieszkańców madryckiej kamienicy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Majowy dzień z taką temperaturą zachęca do relaksu na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Krakowie odbyło się referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego odwołaniem głosowało ponad 171 tysięcy osób, jednak frekwencja wyniosła tylko niecałe 30%, co nie pozwoliło na odwołanie Rady Miasta. Wybory nowego prezydenta mają się odbyć w ciągu 90 dni, a wśród potencjalnych kandydatów są m.in. Marian Banaś i Małgorzata Wasserman. Do czasu wyborów miastem będzie zarządzać osoba wskazana przez premiera. Prezes TV Republika, Tomasz Sakiewicz, został ukarany grzywną w wysokości 3000 zł przez Prokuraturę Krajową. Kara została nałożona za odmowę złożenia zeznań w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sakiewicz, powołując się na tajemnicę dziennikarską, odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. Zbigniewa Ziobry. Prokuratura podkreśliła, że jako prezes zarządu spółki nie miał prawa do odmowy zeznań. Jacek Protasiewicz, były europoseł, zrezygnował z funkcji członka zarządu Szpitala Lipno po fali krytyki dotyczącej jego nominacji. W odpowiedzi na publikacje medialne Protasiewicz opublikował serię wulgarnych wpisów w mediach społecznościowych, atakując dziennikarzy. Władze szpitala potwierdziły, że jego rezygnacja zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. To koniec krótkiej, ale burzliwej kariery Protasiewicza w tej placówce. Zbigniew Ziobro, poseł PiS, mimo że od października zeszłego roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, wydał 375 tysięcy złotych na prowadzenie biura poselskiego w Rzeszowie. Środki te przeznaczono na czynsz, wynagrodzenia, przejazdy i elektronikę. Mieszkańcy Mazowsza i seniorzy są oburzeni, że polityk korzysta z publicznych pieniędzy, mimo że nie wykonuje mandatu posła. Eksperci podkreślają, że sytuacja ta ukazuje demoralizację i ekonomiczne motywacje w polskiej polityce.

0: miesiące. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Wyspach Kanaryjskich pojawiła się kalima, czyli napływ gorącego, suchego powietrza z nad Sahary, niosący ze sobą pustynny pył. Temperatura sięga nawet 40 stopni Celsjusza, a widoczność spada do 3000 metrów. Władze wydały ostrzeżenia, zalecając unikanie słońca, picie dużej ilości wody i noszenie masek ochronnych. Loty mogą być opóźnione z powodu ograniczonej widoczności. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zasugerowało możliwość prewencyjnych działań wobec Kijowa, co ukraińskie władze określają jako szantaż psychologiczny. Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Andriy Sybicha, podkreśla, że Rosja próbuje manipulować zachodnią mentalnością, ale efekt jest odwrotny od zamierzonego. W Kijowie życie toczy się normalnie, choć widoczne są wzmożone patrole, a dyplomaci podkreślają, że ich obecność w stolicy jest teraz kluczowa. Mieszkańcy pozostają spokojni, a Zachód nie zamierza ustępować pod presją Kremla. Pasażerowie lotu EasyJet z Egiptu do Wielkiej Brytanii przeżyli chwilę grozy, gdy samolot musiał awaryjnie lądować w Rzymie. Powodem był telefon ładujący się powerbankiem w bagażu rejestrowanym, co stanowiło zagrożenie pożarowe. Po wylądowaniu pasażerowie odetchnęli z ulgą, gdy dowiedzieli się, że nie chodziło o atak terrorystyczny. Linie lotnicze przeprosiły za niedogodności, podkreślając, że bezpieczeństwo jest ich priorytetem. Imię Sylwia, niegdyś jedno z najpopularniejszych w Polsce, obecnie traci na popularności. W latach 80. i 90. było często wybierane ze względu na nowoczesne brzmienie i elegancję. Obecnie młodzi rodzice częściej sięgają po nowe, międzynarodowe imiona, szukając oryginalności. Mimo to Sylwia wciąż jest dobrze rozpoznawalna i ma wartość sentymentalną dla wielu osób.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Gdyni zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który podawał się za lekarza i sprzedawał nielegalne leki przez internet. Został ujęty na gorącym uczynku, gdy nadawał paczkę w paczkomacie. W jego mieszkaniu znaleziono dowody na szeroko zakrojoną działalność przestępczą. Mężczyźnie grozi teraz do 2 lat więzienia, a prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze.
2: Policjanci z Pelplina zatrzymali 39-latka podejrzanego o oszustwo metodą na wypadek. Mężczyzna odebrał od 68-letniej seniorki 50 tysięcy złotych, twierdząc, że pieniądze są potrzebne po rzekomym wypadku jej syna. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy cała kwota wróciła do właścicielki, a podejrzany trafił do aresztu. Policja przypomina o zachowaniu czujności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi.
1: Policjanci z Pabianic zlikwidowali nielegalny magazyn tytoniu w powiecie sieradzkim, zabezpieczając prawie 0,5 tony suszu bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymano 47-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty magazynowania i produkcji wyrobów tytoniowych bez opłaconej akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 500 000 zł. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące i grozi mu do 3 lat więzienia. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powitał w bazie lotniczej w Łasku pierwsze amerykańskie samoloty F-35, co zbiegło się z kryzysem na linii Warszawa-Waszyngton. Pentagon początkowo anulował rotację 4000 żołnierzy, ale decyzję tę cofnięto, obiecując wysłanie dodatkowego 5000 wojskowych. Kosiniak-Kamysz, w ciemnych okularach niczym Tom Cruise z Top Gun, podkreślił, że to wielki moment dla polskiego wojska. Baza w Łasku stała się nowym domem dla samolotów husarzy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 26 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą też 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnie ubrania i kapelusz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ricky Martin, latynoski gwiazdor, miał być gwiazdą wieczoru na obchodach 20-lecia niepodległości Czarnogóry, ale zamiast tego stał się bohaterem dramatycznej ewakuacji. Koncert w Podgoricy przerwano, gdy ktoś postanowił uatrakcyjnić wydarzenie gazem łzawiącym. Publiczność wpadła w panikę, a Martin musiał uciekać ze sceny. Mimo chaosu piosenkarz wrócił, by dokończyć występ, pokazując, że nawet gaz nie powstrzyma go przed zadowoleniem fanów. Fryderyki 2026 za nami, a polska scena muzyczna znów błyszczy jak nigdy. Canach, Kebona Fide, Daria Zawiałow i inni artyści zdominowali galę, pokazując, że różnorodność to ich drugie imię. Wśród laureatów znalazły się zarówno legendy, jak i młode talenty, które szturmem zdobywają serca fanów. A wszystko to w atmosferze, gdzie nawet Maryla Rodowicz i Behemoth potrafią się dogadać. Kto by pomyślał, że muzyka może łączyć tak różne światy? Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ukrywając swoją drugą ciążę przed mężem przez 4 miesiące. Jak sama przyznała, chciała mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo, zanim podzieli się tą nowiną. Mąż dowiedział się o ciąży dopiero w Wielkanoc, co stało się dla niego niecodziennym prezentem. Wygląda na to, że nawet w rodzinie Janachowskich niespodzianki mogą przyjść w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Ach, te mamy z popkultury. Od Barbary Mostowiak, która jak nikt inny potrafiła scalać rodzinę w M jak miłość, o Halinkę Kiepską, która z ironią i frustracją ogarniała chaos w świecie według Kiepskich. Nie zapominajmy o Marge Simpson, której cierpliwość jest niemalże cudem, czy Lorelai Gilmore, która wychowywała córkę bardziej jak przyjaciółkę niż dziecko. Te bohaterki, choć dalekie od ideału, na zawsze zapisały się w sercach widzów, bo kto by chciał oglądać perfekcyjne mamy z reklam? W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży. Na polskiej scenie muzycznej doszło do niezwykłego spotkania. Podczas Benefisu Wiesława Ochmana, Justyna Steczkowska i Krystian Ochman zaskoczyli publiczność emocjonalnym wykonaniem Time to Say Goodbye. Co ciekawe, Steczkowska przyznała, że jako dziecko miała słabość do dziadka Krystiana. To był wieczór pełen wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. 15-latka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu. Dzień Matki to czas, kiedy kwiaty mówią więcej niż 1000 słów. Róże, tulipany, piwonie i goździki. Każdy z nich ma swoje tajemnicze znaczenie, które florystki znają na pamięć. Ale uwaga, ciemnoczerwone róże lepiej zostawić na romantyczne wieczory, a nie dla mamy. A może storczyk w doniczce? Przynajmniej niezwiędnie po kilku dniach, przypominając o naszej trwałej miłości. Soundgarden wciąż pracuje nad nowym albumem z niepublikowanymi wokalami Chrisa Cornella, który zmarł w 2017 roku. Choć data premiery pozostaje tajemnicą, muzycy zapewniają, że projekt jest już na finiszu. Prace nad płytą trwają od dekady, a wszystko toczy się w tempie żółwia, bo przecież po co się spieszyć? W końcu to nie tylko hołd dla Cornella, ale i dla cierpliwości fanów. Siouxsie Sioux i Budgie, duet, który mógłby być bohaterem rockowej opery mydlanej, stworzyli Siouxsie and the Banshees, a ich miłość była jak dynamit. Związek, który napędzał ich twórczość, jednocześnie prowadził do destrukcji, a ich osobiste demony wylewały się na taśmy studyjne, tworząc muzykę równie intensywną, co ich uczucia. W latach 90. zamieszkali w zamku we Francji, ale ich życie przypominało bardziej horror niż bajkę, z alkoholem i próbami samobójczymi w tle. Ostatecznie ich burzliwa relacja zakończyła się w 1990. roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo pełne mrocznych arcydzieł i zgliszczy. Phil Collins, legenda rocka, trafił do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć zdrowie nie pozwala mu już na występy, nie wyklucza powrotu do studia. W wywiadzie dla BBC przyznał, że odrzucił propozycję występu na gali. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś zaskoczy fanów. Collins, mimo problemów zdrowotnych, wciąż myśli o nowej muzyce i powrocie na scenę. Linda Perry, legendarna liderka czterech Non-Blondes, nie przebiera w słowach i ostro krytykuje Green Day za niedoszłą współpracę. Miała produkować następcę kultowego American Idiot, ale wszystko zepsuła Courtney Love, zdradzając plany. Fani zespołu nie byli zachwyceni, a Billy Joe Armstrong, jak twierdzi Perry, przestraszył się hejtu i przestał odbierać telefony. Perry nie kryje rozczarowania i uważa, że album, który nigdy nie powstał, mógłby roznosić system.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza temperatura zachęca do leniwej siesty w cieniu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sochaczewie nad ranem wybuchł pożar w budynku jednorodzinnym przy ulicy Głogowej. 7 osób ewakuowało się samodzielnie, jednak 5 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi. W akcji gaśniczej uczestniczyło 27 strażaków, a pożar ugaszono przy użyciu drona z kamerą termowizyjną. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, którym 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie placówki opiekuńczej. Władze miasta oraz Ministerstwo Rodziny zapowiedziały audyty, a placówka została definitywnie zamknięta. Prokuratura prowadzi śledztwo, a dwie opiekunki usłyszały zarzuty karne. Jedna z nich przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień. W Warszawie doszło do pierwszego wiosennego potopu po gwałtownych opadach deszczu. Ulica Wirażowa na Okęciu została zalana, co spowodowało chaos drogowy. Policja zablokowała przejazd, a kierowcy musieli zawracać lub czekać na poprawę warunków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć komunikacja w okolicy była poważnie utrudniona.
2: 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji. Na warszawskim Bemowie trwają intensywne prace nad 3 nowymi stacjami metra linii M2 – Karolin, Chrzanów i Lazurowa. Mimo wcześniejszych opóźnień, budowa postępuje zgodnie z planem, a zakończenie prac przewidziane jest na listopad. Nowe stacje będą miały nowoczesny wygląd z dominującymi jasnymi barwami, a testowe przejazdy pociągów planowane są już na nadchodzące wakacje. Cała inwestycja, wspierana finansowo przez Unię Europejską, ma strategiczne znaczenie dla stolicy.
1: W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, które trwały 2 dni. Niestety dziewczynka została odnaleziona martwa w trudno dostępnym fragmencie Lasku Wolskiego. W akcję zaangażowani byli policjanci, Straż Miejska, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wielu mieszkańców miasta. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję.
1: Wisła Kraków po 4 latach wraca do Ekstraklasy, pokonując w ostatnim meczu sezonu Pogoń Siedlce od 2-0. Awans drużyna zapewniła sobie wcześniej, a teraz Kraków świętuje sukces jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kibice Białej Gwiazdy, którzy wiernie wspierali zespół w trudnych chwilach, mogą cieszyć się z powrotu na piłkarskie salony. Droga do Morskiego Oka została całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Zamknięcie obowiązuje od 25 do 29 maja i dotyczy odcinka od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również jest niedostępny. Turyści mogą dotrzeć do schronisk w rejonie Morskiego Oka alternatywną trasą przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wędrówkę o około 2 godziny w każdą stronę. Ukraiński influencer Andrii Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. W Szczecinie zamknięto popularny skrót łączący osiedle Arkońskie z ulicą Duńską, co wywołało spór między właścicielem działki a władzami miasta. Grzegorz Kuderski, właściciel terenu, postawił mur po nieudanych negocjacjach z urzędnikami, którzy oczekiwali, że sfinansuje budowę przejścia. Decyzja ta spotkała się z krytyką radnych i podzieliła mieszkańców, którzy teraz muszą pokonywać dłuższą drogę do sklepów i przystanków. Władze miasta planują wyznaczenie publicznego ciągu pieszego, co może prowadzić do wykupu lub wywłaszczenia gruntu. Mama 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która wstrząsnęła Polską 5 miesięcy temu. W rozmowie z TVN24 podzieliła się wspomnieniami o córce, jej szczęśliwych ostatnich dniach oraz bólu i bezsilności wobec procedur. Rodzina sama odnalazła telefon Danusi, co było dla nich dużym ciosem, gdyż wcześniej byli zapewniani, że został zabezpieczony przez śledczych. W lokalnej społeczności panuje strach, a mama Danusi apeluje, by tragedia stała się przestrogą i przyczyniła się do ochrony innych dzieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 23 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 28 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce chodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i skokach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofi. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
1: Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce kusi orzeźwiającymi napojami i lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 5 czerwca na antenie TVP 2 zostanie wyemitowany 115 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer postanawia opuścić rezydencję, a Cihan rusza za nią, co prowadzi do zażegnania ich sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relacje z Derio, a Bejza rozpoczyna intrygi przeciwko Hancer. Serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia, wciąż zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji. Produkcja liczy już 325 odcinków, a nowe wciąż powstają w Turcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cihan. Panna Młoda pozostanie z nami na dłużej, dostarczając kolejnych emocji.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami, które wstrząsną rodziną Rogowskich. Już na początku września Artur uwikła się w romans z Joanną, co doprowadzi do jego odejścia od Marysi. Zdrada wyjdzie na jaw, a Marysia pogrąży się w rozpaczy, nie mogąc wybaczyć mężowi. Paweł, syn Marysi, w przypływie gniewu pobije Artura za cierpienie matki. Basia, córka Rogowskich, będzie próbowała zatrzymać ojca w domu, ale bezskutecznie. Artur postawi wszystko na jedną kartę, wybierając młodszą kochankę. Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów, które na zawsze zmienią życie bohaterów. Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno. W 4228 odcinku serialu Pierwsza Miłość czekają nas prawdziwe emocje. Julita, zafascynowana wizją kariery medycznej, podejmuje ryzykowną grę, która może zniszczyć jej związek z Radkiem. Mimo że Radek otworzył przed nią serce i marzył o wspólnej przyszłości, Julita ukrywa przed nim swoje układy z Florianem. Konflikt interesów osiąga punkt kulminacyjny, gdy Julita otrzymuje ofertę, która może otworzyć jej drzwi do wielkiego świata medycyny. Czy Radek będzie w stanie wybaczyć jej nielojalność? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca. Wszystkie odcinki można także oglądać online na Polsat Box Go.
1: W 4229 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Alan przeżywa trudne chwile, gdy jego syn Kostek z radością oczekuje powrotu Mikołaja do domu. Mimo że Alan jest biologicznym ojcem Kostka, chłopiec nie potrafi nawiązać z nim takiej więzi, jaką ma z Mikołajem. To dla Alana bolesne doświadczenie, które uświadamia mu, co naprawdę jest ważne dla jego syna. Tymczasem Mikołaj opuszcza szpital, co wywołuje mieszane uczucia u Alana, który martwi się o jego gotowość do opieki nad dzieckiem. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji.
2: Pierwsza Miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji. W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Dzisiejszy dzień pachnie wakacjami. Czas na lekki strój i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, co jest poważnym sygnałem dla rządu premiera Donalda Tuska. Decyzja ta wynika z niezadowolenia z kontrowersyjnych działań Miszalskiego, takich jak podwyżki cen biletów i forsowanie strefy czystego transportu. Tymczasem w Gdańsku interwencja Straży Pożarnej w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego po fałszywym alarmie wywołała polityczną burzę, ujawniając chaos w rządzie. Sytuacja ta rodzi pytania o status prawny nieruchomości i działania służby ochrony państwa. Najnowsze badanie opinii publicznej w Niemczech ujawnia, że tylko 17% obywateli wierzy w zdolność Bundeswehry do obrony kraju, co wskazuje na poważny kryzys zaufania. Problemy takie jak braki w wyposażeniu, trudności kadrowe i przestarzała infrastruktura są głównymi przyczynami tej sytuacji. Mimo to obawy przed rosyjską agresją maleją, ustępując miejsca lękom przed cyberatakami i dezinformacją. Niemcy planują jednak znaczące inwestycje w obronę cywilną i wojskową, aby sprostać nowym wyzwaniom. W Jarosławiu doszło do dramatycznej interwencji policji, która zakończyła się szczęśliwie. W piątek, 22 maja, funkcjonariusze musieli siłowo wejść do mieszkania 75-letniej kobiety, której życie było zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji rodziny i zdecydowanemu działaniu policjantów, seniorka została uratowana i przewieziona do szpitala. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki.
3: Z okazji Dnia Matki w 2026 roku warto postawić na oryginalne prezenty, które zapewnią mamom chwilę relaksu i odpoczynku. Popularne są maty do akupresury, jedwabne poszewki na poduszki oraz masujące urządzenia z funkcją podgrzewania. Dla mam ceniących sentymentalne upominki idealne będą spersonalizowane fotoksiążki czy biżuteria z ukrytym przekazem. Alternatywą mogą być przeżycia, takie jak voucher na dzień w spa czy bilet na wydarzenie kulturalne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sieć drogerii Rossmann oferuje teraz kultową wodę toaletową Calvin Klein CKIN2U w wyjątkowo niskiej cenie 79,99 zł. Ta letnia kompozycja zapachowa, łącząca aromaty wanilii, grejpfruta i orchidei, jest dostępna w pojemności 100 ml. Promocja trwa do 2 czerwca, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. To idealny wybór na nadchodzące ciepłe dni.
2: Dzień Matki to wyjątkowy czas, by wyrazić wdzięczność i miłość wobec najważniejszej kobiety w życiu. Warto postawić na szczere, płynące z serca życzenia, które docenią codzienny trud i poświęcenie mamy. Zamiast gotowych rymowanek, lepiej skupić się na osobistych wspomnieniach i autentycznych emocjach. Takie słowa mają niezwykłą moc budowania silniejszej więzi i wywołują szczery uśmiech na twarzy.
3: Wiosna i lato to czas, gdy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak muchy mogą zepsuć ten relaks. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto posadzić rośliny, które naturalnie odstraszają te owady. Lawenda, mięta, bazylia czy pelagonie. To tylko niektóre z nich, które nie tylko pięknie wyglądają, ale i skutecznie ograniczają obecność much. Dzięki nim można cieszyć się spokojem na balkonie czy w ogrodzie.
2: Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu, który poprawia pamięć i zdolność logicznego myślenia. Przykładem jest równanie. 40 plus 7 razy x równa się 32, gdzie x wynosi 4. Takie ćwiczenia angażują umysł, wspierając koncentrację i rozwijając umiejętności przydatne w codziennym życiu. Zachęcamy do regularnego rozwiązywania łamigłówek, by utrzymać mózg w formie. Daniel Nawrocki, syn prezydenta, i jego dziewczyna Magdalena pojawili się razem na weselu, wzbudzając zainteresowanie swoim wyglądem. Magdalena, znana z aktywności w mediach społecznościowych i zainteresowania modelingiem, zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze cappuccino z efektowną peleryną. Daniel wybrał klasyczny ciemny garnitur. Para wyglądała jak z czerwonego dywanu, co podkreśliło ich status jako jednej z najbardziej obserwowanych par w kraju. W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową.
3: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wyraziła głębokie uznanie dla swojego zięcia, Kuby Badacha, określając go jako fajnego faceta i dobrego zięcia. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą szczęśliwe małżeństwo od 17 lat, a ich związek cechuje dyskrecja i unikanie medialnego rozgłosu. Sam Kuba Badach, znany z programu The Voice of Poland, uważa, że kluczem do udanego związku jest czasowa rozłąka. Jolanta Kwaśniewska podkreśla, że cieszy się z obecności Kuby w rodzinie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry podobnie pokażą 26 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Skórami nie zaznasz biedy. Irena Mostowicz, Dacza. Rosyjska strategia przetrwania.
2: Po prostu lubię te ptaki, lubię z nimi spędzać czas, lubię na nie patrzeć, lubię je brać na ręce, lubię je dotykać.
1: Jak niewiele człowiekowi do szczęścia potrzeba, prawda? A jak tym szczęściem można się jeszcze z kimś podzielić, to już sytuacja idealna, o której trzeba mówić głośno, trzeba ją pokazywać. I my w Polsce na Ucho dziś tak właśnie zrobimy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam do wysłuchania kolejnego reportażu, który przygotowali dla Was nasi niestrudzeni reporterzy. Czy słyszeliście kiedykolwiek o kuroterapii? Założę się, że zdecydowana większość z Was nie. Tymczasem w Polsce, konkretnie w Sosnowcu, mamy młodego człowieka, dla którego kury są oczkiem w głowie, który z kurzą pomocą sprawia, że komuś w życiu jest lepiej.
2: Prowadzę zajęcia właśnie z kurami, opowiadam o tych kurach, pokazuję, daję dotknąć, wziąć na ręce.
1: Kury, z których uprzejmości i właściwości terapeutycznych Daniel Styczeń korzysta, to ptaki wyjątkowe.
3: Tego typu kur to nie widziałem po raz pierwszy.
1: Kury stosowane do kuroterapii nie dość, że mają ptasią moc uzdrawiającą, to jeszcze jest na czym oko zawiesić, choć najpierw trzeba zidentyfikować przód i tył ptaka, co w przypadku kur ozdobnych wcale nie jest takie oczywiste.
4: Trzeba wziąć do ręki, nie wiadomo gdzie to ma główkę, takie puszyste, milutkie, bardzo ładne.
1: Kury terapeutki to jedno, ale ich młody opiekun też wywołuje zachwyt i niedowierzanie wszędzie tam, gdzie pojawi się ze swoimi ptakami.
5: No jest to niezwykłe, bo tak młody człowiek, tak miły, tak sympatyczny, ma takie odmienne niż inni młodzi ludzie zajęcie. Pomimo to, że chodzi do szkoły, uczy się, nie siedzi przed komputerem, nie siedzi przy telefonie.
1: Wyjątkowe kury Daniela mogą liczyć na wyjątkową obsługę.
3: Chłopak prowadzi tą hodowlę z babcią, która jemu bardzo dużo pomaga. No, coś pięknego.
1: Dla pani Basi, babci Daniela, jego kury to takie trochę przyjaciółki. Przyjdą, to i się najedzą, a i poplotkować z nimi można.
6: Rozmawiam z nimi, garną się, widzą, że idę z korytkiem, to pierwsze do siatki. Gdzie się pchasz, ty taka, ty taka, ty taka, tam mam imion trochę.
1: Główny bohater reportażu, który za moment usłyszycie, ma marzenie, pod którym mogłaby się pewnie podpisać zaledwie garstka jego rówieśników.
2: Takie jest moje marzenie, żeby mieszkać na wsi, w domu. Nie ciągnie mnie do miasta, ciągnie mnie na wieś i to tak całe życie, więc mam nadzieję, że kiedyś to marzenie małe spełnia.
1: Z kuroterapii Daniela korzystają nie tylko seniorzy, ale także dzieci. Na ptaki reagują bardzo entuzjastycznie.
2: Także jest to zachwyt, właśnie, że mogą sobie dotknąć, pogłaskać tej kury, pooglądać ją z bliska, także one są bardzo zachwycone.
1: W czasie sesji kuroterapii Daniel jest obrzucany nie jajkami, pytaniami, gradem pytań. O co najczęściej pytają uczestnicy spotkań z kurami?
2: Przy kurze jedwabistej to czy one widzą, bo one mają dość charakterystycznie duże czubki, czy niosą jajka, ogólnie takie kury, czy rosną większe, ile mają lat, ile żyją, co ile niosą jajka, jakie niosą jajka, dlatego też zawsze biorę i pokazuję, jakie te jajka są, że mają różne kolory, wielkości, struktury.
1: No i nie wyjaśniłem najważniejszego. Bardzo przepraszam za to niedopatrzenie. Kuroterapia, inaczej galloterapia, to forma terapii z udziałem, no wiadomo, kur domowych. Polega na interakcji człowieka z kurami, mającej na celu wsparcie procesów edukacyjnych, sensorycznych i relaksacyjnych. Kuroterapia rozwija empatię, stymuluje zmysły, redukuje stres i napięcie emocjonalne, a także wspomaga rozwój motoryczny oraz komunikację.
7: Ich obecność wpływa na poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i tak naprawdę możemy leczyć swoje zranienia, też szeroko pojęte traumy. Więc myślę sobie, że kury też mają takie znaczenie.
1: Nasza reporterka Katarzyna Ziółkowska-Dąbek odwiedziła z mikrofonem Daniela i jego babcię. Rozmawiała też z uczestnikami sesji terapeutycznych z udziałem kur. Niech kurza moc będzie z Wami. Zapraszam Was do posłuchania reportażu Kasi.
2: To jest moja jedna z ulubionych kur. Jest to kura rasy Szab w barwie niebieskiej. No jak widać ma bardzo króciutkie nóżki, jest ogólnie bardzo malutka. Jest chyba też ulubienicą wśród dzieci na zajęciach, bo nawet dostała od nich imię i nazywa się Bibi. Jak widać jest bardzo spokojna, bardzo lubi siedzieć na rękach. Mam na imię Daniel, mam 19 lat i od 9 lat zajmuję się hodowlą kur ozdobnych.
8: skąd takie zainteresowanie u ciebie?
2: Gdzieś zapoczątkowanie tej hodowli na pewno wzięło się od spędzania dzieciństwa na wsi u drugiej babci. I tam zawsze gdzieś jakieś kurczaki, kury, gołębie, tam gdzie było pełno zwierząt, tam byłem też ja i babcia mówiła mnie, że jestem po wsi nogą. No ale babcia miała tylko kury, a mnie interesowało wszystko, także chodziłem wszędzie, gdzie są te zwierzęta.
8: Przyglądałeś się tym kurom, spodobały ci się i pomyślałeś sobie, kiedyś takie kury będę miał.
2: Tak, jak byłem mały, nawet pojechałem do sklepu budowlanego, stałem planogramem, miałem może z 8 lat, żeby już budować ten kurnik, ale co prawda dopiero w wieku bodajże właśnie tych 10 lat te pierwsze kury się pojawiły, tak naprawdę na takim nielegalu, bo kupiłem je na targu, po prostu małe kurczaki, małe kaczuszki i od tego jakoś się zaczęło. Miały być 3 bodajże hodowla, aktualnie liczę ponad 30 sztuk dorosłych, plus około 70 małych.
8: Jak myślałeś o kurach, to myślałeś o takich zwykłych nioskach, czy to by się od razu podobały takie kury ozdobne?
2: Tak naprawdę miałam wiele ras, które mi się podobały, dalej tak jest, lecz gdzieś tam mam te swoje dwie rasy, których się trzymam, które hoduję. Jest to brachma miniaturowa i szabo. Dodatkowo mam parę sztuk z kury jedwabistej, ale to głównie pod zajęcia, które prowadzę.
8: Jakie zajęcia prowadzisz?
2: Prowadzę zajęcia właśnie z kurami. Jest to potocznie nazywane kuroterapią, lecz jeszcze trochę brakuje mi doświadczenia, żeby nazywać to terapią, więc prowadzę zajęcia po prostu zajęciami z kurami. Na takich zajęciach opowiadam o tych kurach, pokazuję, daję dotknąć, wziąć na ręce. Po prostu w mieście wiadomo, to jest jakiś temat taki całkowicie ciekawy, tym bardziej, że są nie takie normalne kury. Także jeżdżę właśnie przy szkołach, żłobkach, domach seniora i innych placówkach i pokazuję tym, co zajmuję się na co dzień.
5: Anna Raszka, ja prowadzę klub przy ulicy Sobieskiego, do którego przychodzą seniorzy. Mieliśmy spotkanie z Danielem, to jest młody człowiek, który chodzi do szkoły średniej. No ma niezwykłe hobby, opiekuje się, pielęgnuje kury, zajmuje się ich hodowlą, rozmnaża je. Przyjechał do nas, ponieważ byliśmy zaproszeni na ulicę Żaromskiego do Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Tam też z seniorami nasi seniorzy i seniorzy z Domu Pomocy Społecznej razem mieli okazję obejrzeć kury, które Daniel przywiózł 4 piękne kury, różne gatunki, nawet nie wiem jak się nazywają, aczkolwiek on to wszystko opowiedział. No jest to niezwykłe, bo tak młody człowiek, tak miły, tak sympatyczny, niezwykle sympatyczny naprawdę, ma takie odmienne niż inni młodzi ludzie zajęcie, pomimo to, że chodzi do szkoły, uczy się, nie siedzi przed komputerem, nie siedzi przy telefonie, tylko poświęca czas takim właśnie zajęciom.
8: Jeszcze takich zwierzaków nie mieliście u siebie chyba?
5: Nie, takich zwierzaków jeszcze nie mieliśmy. Oglądaliśmy różne, natomiast to był pierwsze takie spotkanie, które mnie też zadziwiło, bo rzadko tutaj można zobaczyć takie kury, które są ozdobne, więc jest to ciekawe.
8: Musimy powiedzieć o tym, że ty nie mieszkasz na wsi, ty mieszkasz w centrum miasta i swoje kury w tym centrum miasta masz.
2: Tak, dokładnie. Moja hodowla znajduje się w centrum miasta, dlatego jesteś dość ograniczona. Myślę, że w przyszłości takie jest moje marzenie, żeby mieszkać na wsi, w domu. Jestem inny, jak młodzież, jak widać. Nie ciągnie mnie do miasta, ciągnie mnie na wieś i to tak całe życie, więc mam nadzieję, że kiedyś to marzenie małe spełnia.
8: Tych kur jest już 30. Powiedzmy, jakie są te kury?
2: Tak, jest 30 kur. Na aktualny moment jest około 10 takich zwykłych niosek, takich jak są na wsiach, około 8 bodajże brach miniaturowych i 12 szabo plus dodatkowo parę silek, to mówię, że około 30. No i wiadomo, mamy teraz sezon lęgowy, więc tych młodych też jest trochę, głównie brachmy miniaturowe, parę sztuk szabo, ale również parę Włoszek, to jest rasa, którą chcę zapoczątkować, taka typowo użytkowa, w dosyć ciekawej barwie, stworzoną przez mojego kolegę, także gdzieś to będzie taka trzecia rasa typowo użytkowa, ale też dla oka.
8: Kiedy pojawił się pomysł, żeby się tą swoją pasją dzielić z innymi?
2: Pierwsze zajęcia odbyły się w ramach mojego projektu, w którym byłem. Projekt dotyczył pomocy seniorom, a w sumie ich samotności, więc skontaktowaliśmy się, mieliśmy parę akcji względem seniorów i jednym właśnie z takich akcji było urządzenie takiej kuroterapii tych zajęć w domu seniora. Że mi się spodobało to i też odbiorcom z tego, co widziałem, no to gdzieś dalej przez Facebooka, jak to wiadomo, przez media społecznościowe gdzieś to dalej poszło i zainteresowanie jest dość duże. Wiadomo, teraz jest trochę przestój, bo są wakacje, te przedszkola są nieczynne w większości, ale zainteresuje jest naprawdę dużo.
8: Jak seniorzy zareagowali, jak przyszedłeś z kurami? Co mówili?
2: No głównie dla seniorów to jest zachwyt, że młodzież zajmuje się czymś innym niż komputerem, ale też sam fakt, że mogą gdzieś poczuć takie dzieciństwo. Wiadomo, większość jest przyjezdnych, wychowali się na wsiach, w domach, gdzie te kury były ich codziennością. Także to jest taki powrót do młodzieńczych lat.
3: chłopak prowadzi tą hodowlę z babcią, która jemu bardzo dużo pomaga. No, coś pięknego, naprawdę.
8: A czy myślała pani, że taki młody człowiek może kury hodować i jeszcze się tą pasją dzielić?
3: W życiu bym nie pomyślała. Tak, w życiu, bo naprawdę tak sympatyczny, grzeczny.
4: Trzeba wziąć do ręki, nie wiadomo gdzie to ma główkę. Takie puszyste, milutkie, bardzo ładne. A kogucik? Jaki? Aparat? Z nami rozmawiał, opowiadał o każdej kurce, dał do ręki, potrzymałyśmy milutkie, sympatyczne kureczki. Bardzo fajne. Ten puszek taki mają sympatyczny. Chciałabym mieć taką kurkę.
6: No, nie sądziłam, że mogą być tego typu kurki, bo to on z zagranicy sprowadzał te niektóre kurki, zupełnie odmienne niż te nasze zwykłe kury. Podziwiam.
8: Miała pani kiedyś do czynienia z kurami?
6: No, to znaczy, jak byłam dzieckiem, to jeździłam na wieś, no były kury, wiadomo, ale to...
8: Ale takie nioski?
6: Takie nioski, najzwyklejsze kurki, a tego typu kur to nie widziałam po raz pierwszy.
8: To takie zwierzątko właśnie, które można pogłaskać, tak?
6: Tak, takie przyjemne, w dotyku i w ogóle, no i podziwiam tego chłopaka, bo właściwie to on się uczy, on jeszcze pracuje gdzieś, mimo tego się zajmuje i to po prostu na zwykłej działce takiej.
9: Ja chowałam kurki. Kiedyś, naprawdę, bo miałam wnuczki i chciałam, żeby miały swoje jajka. I zrobił mąż taką specjalnią, tam lampka i zima, lato, niosły mi jajeczka. Także...
8: Czyli pani z kurami do czynienia już miała?
9: Tak. Trzeba dać jeść i trawkę i wszystko trzeba. Bośmy mieli w zagrodzeniu, no to trzeba było im trawkę zbierać, siekać i rzucać. Nie?
8: Odstresowuje taka kura?
9: Odstresowuje, tak.
8: Co jeszcze takiego robi?
9: Tutaj ten chłopak to tak odstresował nas, że naprawdę, bo to młody chłopak, nie?
10: Się podobały. Także nie widać piórek, tylko puch. Nie widać ani nóżku, ani nawet dzióbka nie widać. Ale...
8: Czyli takie kury, nie kury?
10: Elegancko. No. Ja widziałem dużo kur, bo jestem z wioski i facetka miała chyba 30, takie jak gołąbki. Czarne, a białe miała czubki.
8: No. Czyli co, też fajnie popatrzeć na takie kurki chyba?
10: Ja myślałem, że to gołąbki u tej koleżanki tam.
8: A to wszystko kurki?
10: Takie jak i te, tylko inną budowę miały.
8: Czyli generalnie wrażenia pozytywne, tak?
10: No na pewno, na pewno.
8: Pozytywne, bo i fajne zwierzaki, i fajny chłopak.
10: Tak, no i że się poświęca ku temu. I można ich było złapać, przytrzymać i dały jej jedzenie, to dziub, wszystkie takie jak...
8: Czyli co, do tej pory myśleliśmy pies, kot, tak, ewentualnie jakiś chomik, a tu się okazuje, że...
9: Tak.
8: A kura?
9: Kurka. Tak, kurka jak najbardziej, kurka, bo uwielbiam kurki.
8: A jeśli chodzi o dzieci, jakie reakcje wywołują kury u nich?
2: Jest to zachwyt, no bo dzieci w mieście nie widzieli kur, raczej nie mogli ich dotknąć na pewno i też sam fakt, że to są takie kury inne niż zwykłe. Także jest to zachwyt, właśnie, że mogą sobie dotknąć, pogłaskać tej kury, pooglądać ją z bliska, także one są bardzo zachwycone.
8: Ile tych kur zabierasz ze sobą?
2: Średnio zabieram około 4-5 kur i to tak na zmianę. Znaczy wiadomo, mam takie kury, które są najczęściej brane, bo są najbardziej takie przystosowane do tego. Lubią być na rękach, lubią być dotykane i mają taki łagodny charakter, ale właśnie średnio to jest około 4-5 kur. Nie więcej, bo nie jestem w stanie też zapanować nad taką ilością kur, powiedzmy, nie wiem, na otwartej przestrzeni, jak te zajęcia są na ogródku. Bądź też na sali, ja mam taki nieduży kojec, więc nie chcę, żeby te kury też były ściśnięte, ale też sam fakt, żeby właśnie biorę tak, żeby pokazać dzieciom, że te kury są różne, mają różny, nie wiem, wygląd, upierzenie, typ upierzenia, charaktery zachowania, tak żeby było różnorodnie.
8: O co cię pytają głównie podczas takich spotkań ludzie?
2: Przy kurze jedwabistej to czy one widzą, bo one mają dość charakterystycznie duże czubki, czy niosą jajko, ogólnie takie kury, czy rosną większe, ile mają lat, ile żyją, co ile niosą jajka, jakie niosą jajka, dlatego też zawsze biorę i pokazuję, jakie te jajka są, że mają różne kolory, wielkości, struktury i to są takie najczęstsze pytania na zajęciach.
8: Powiedz mi, jakie są zalety takiej hodowli? Co ci te kury dają?
2: Tak naprawdę zalety hodowli, sam fakt, że ja to bardzo lubię, mnie to bardzo uspokaja, ja lubię przy tym robić.
8: Dają ci radość, to jest twoja pasja, co jeszcze taka kura może wnieść w życie człowieka?
2: No myślę, że żeby sam fakt takich naszych korzyści, jakby chociażby jajka, które są bardzo smaczne, no i wiadomo, w mieście takie jajko od swojej kury to jest coś niezwykłego. No my swoich kur nie zjadamy, nie są one spożywane, także tutaj nie ma o tym mowy, no ale chociażby te jajka, no chociażby sam widok, że można na nie popatrzeć, no tak jak mówię, no głównym cechą jest to właśnie, że one tak uspokajają, relaksują, no i sam fakt, że są bardzo ciekawe.
7: Barbara Pruszynowska-Opalska, jestem psychoterapeutą i specjalistą psychoterapii uzależnień.
8: Dlaczego zwierzęta odgrywają tak ważną rolę w naszym życiu?
7: Bo są niesamowite, po prostu, po ludzku. Ich obecność wpływa na poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, na to, że możemy się dzielić własną miłością, możemy odkrywać swoją miłość do zwierząt i tak naprawdę możemy leczyć swoje zranienia, też szeroko pojęte traumy.
8: Do tej pory mówiło się o dogoterapii, felinoterapii, hipoterapii. Teraz pojawia się kuroterapia.
7: No, zapewne jest to nowe zjawisko. Natomiast sobie myślę, że każde zwierzę, które jest w naszej obecności i które czyni nam dobro, miłość i to, że możemy się kimś opiekować, bo mamy taką potrzebę i tak naprawdę też lubimy przynależeć do jakiejś wspólnoty, jest jak najbardziej wskazane. Czytałam artykuł, jak we Francji jest taki szpital, w Kasei się to nazywa, gdzie przychodzi koń i on czuje, kto umiera, kto jest w trudnej sytuacji i po prostu jest przy jego łóżku. Niewiarygodne, aczkolwiek prawdziwe. Więc myślę sobie, że kury też mają takie znaczenie i każde zwierzę, gdzie możemy się czuć potrzebni i że mamy wspólnotę i poczucie przynależności i miłości jest wskazane.
8: Czy tu ma znaczenie to, że to zwierzę dotykamy, czy sama obserwacja na przykład zwierzęcia pomaga?
7: Myślę sobie, że wszystko, bo dotyk jest bardzo ważny. My jesteśmy ludźmi stadnymi, tak? I potrzebujemy dotyku, potrzebujemy czuć się potrzebni, potrzebujemy być kochani i dotykanie zwierzęcia powoduje, że się uspokajamy, że kortyzol nam się obniża, że wyrównuje się nam oddech i że patrzymy z wielką nadzieją na przyszłość. Stąd we wszelkich ośrodkach, czy to leczenia depresji, nerwic, czy uzależnień, obowiązkowa jest terapia z zwierzętami. Czy to są kury, czy to są świnie, czy to są krowy, czy to są konie, alpaki, cokolwiek. Wszystko nam służy, jest nam potrzebne.
8: Czyli co, takie zwierzę powoduje to, że chce nam się wstać z łóżka po prostu?
7: No tak, bo jak zaczyna nam miauczeć kot, albo jak nas pies wzywa do wyjścia na dwór, albo jak kury wcześniej wstają, to tak, bo my mamy wtedy motywację, mamy chęć działania, musimy wstać i dać jedzenie, co też jest bardzo ważną czynnością, że my żywimy, tak? I tak naprawdę wtedy działamy i współdziałamy i to jest piękne i tak naprawdę każdy z nas powinien mieć swoje zwierzę.
8: Takie nietypowe hobby u chłopaka, który jest uczniem, ale ty nie uczysz się na jakimś kierunku związanym z weterynarią.
2: Uczęszczam na kierunek technik przemysłu mody, więc to jest całkowicie inna bajka, a pracuję jako fryzjer, to też jest ciekawe. Ale no te kury właśnie są takim moim całkowitą odskoczem, jest czymś innym i od takiej codzienności. Także jak widać, ja jestem różnorodny. Właśnie tutaj moda, tutaj fryzjerstwo, gdzieś pobocznie pasją mnie są właśnie kury, lubię gotować, więc także ja jestem wielobranżowy.
8: Czy te twoje właśnie te szkolne zainteresowania ci w jakiś sposób pomagają, czy odwrotnie, czy kury pomagają ci na przykład? Czy masz jakieś pomysły związane z modą i z kurami na przykład?
2: Tak, szykuje mi się teraz w obecnej klasie kolekcja, która będzie inspirowana ptakami, a dokładnie ich różnorodnością. Także gdzieś mnie zainspirowały w tym właśnie takim kierunku modowym.
8: Ich pióra, na przykład kolory, to cię też inspiruje?
2: Tak, dokładnie. Tutaj właśnie inspirowałem się dokładnie jednym gatunkiem drobiu, który ma wiele odmian barwnych i na tym chcę się skupić. Na zasadzie tak jak podobnie jak ludzie. Wszyscy jesteśmy tą samą rasą, ale mamy wiele powiedzmy odcieni skóry i nas to często poróżnia. I chcę pokazać, że ptaki mają podobnie, ale ptaków to nie poróżnia.
8: Fryzjerstwo. Czy czeszesz swoje kury?
2: Może nie czeszę, ale kury takie ozdobne wymagają czasami pielęgnacji. Przykładowo przycinania pazurków, przycinania piór przy łapkach. W okresie lęgowym wycina się im okolice tam ogonów, żeby były po prostu lepiej zalężone jajka. A przy kurze jedwabistej też się przycina piórka przy oczach, żeby po prostu lepiej widziały, bo mają bardzo obszerne te czubki.
8: A skąd ty tyle wiesz o kurach?
2: Tak naprawdę to jest lata doświadczenia. Gdzieś swojego, gdzieś od znajomych, gdzieś z internetu. Byłem też już na jednym szkoleniu dotyczącym chorób drobiu i pierwszej pomocy dla ptaków, ponieważ w mieście weterynarz od ptaków jest raczej mało spotykany. Co prawda są, ale bardzo w małych ilościach i to sporadycznie i to jeszcze faktem może być, ale żebyś jeszcze znał na tym temacie, to jest ciężko.
8: Co takiego jest w kurach, co sprawia, że codziennie tu przychodzisz, codziennie się nimi zajmujesz?
2: Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Po prostu lubię te ptaki, lubię z nimi spędzać czas, lubię na nie patrzeć, lubię je brać na ręce, lubię je dotykać. Po prostu mi uspokajają. Sprawiają mi przyjemność sam fakt, że mogę na nie popatrzeć. postaci, jak one są różne właśnie, jak na co dzień sobie żyją, chodzą, mnie to bardzo uspokaja i po prostu cieszy.
8: A w kuroterapii to jest ważny właśnie ten dotyk, samo przebywanie w towarzystwie tych zwierzaków?
2: Tak, bo spotykam się, wiadomo, w grupach przedszkolnych, jak i dorosłych są różne osoby. Spotkałem się już parę razy, że było na przykład dzieci na przykład z zespołem Downa, czy z innym zespołami i na przykład są właśnie bardzo przestraszone, ale gdzieś tam w pomocy koleżanki czy opiekuna, gdzieś tą kurę dotknęły i się przełamują, więc myślę, że im to pomaga w jakimś stopniu właśnie przełamować swoje lęki. No i też jakieś tam, nawet nie mówiąc tylko o osobach z zespołami, ale sam fakt, że dużo osób się tych kur gdzieś tam boi, także myślę, że pomaga.
8: W tych wszystkich terapiach, w których wykorzystujemy troszeczkę, można powiedzieć, zwierzę, też ważną rolę odgrywa to, że my wykonujemy różne ruchy, tak? Czyli schylamy się, prostujemy rękę na przykład, dotykamy, tak? Czyli te zwierzęta też wpływają na nas w taki sposób, że my się po prostu ruszamy.
7: Tak, one wpływają wielowymiarowo, bo po pierwsze wstajemy, po drugie ćwiczymy, też mamy kreatywność, dbamy o nie, pilnujemy, myślimy, co im jest na potrzeba, co można kupić, co można ulepszyć w domu, w gospodarstwie. Tak naprawdę zaczynamy traktować ich jak członków rodziny i zaczynamy o nich dbać i wtedy naprawdę bardzo ważne, jeżeli ktoś ma zaburzenia depresyjne albo lękowe, albo inne rzeczy, te zwierzęta wpływają na nas kojąco i my chcemy żyć. Mamy cel, co jest tak naprawdę nie istotą terapii i tak naprawdę zwierzęta pomagają nam w terapii. Oni są naszymi drugimi terapeutami, po prostu. I to jest niesamowite.
8: W przypadku ludzi samotnych to też ma znaczenie, tak? Bo mają się kim zająć, zaopiekować, do kogo się odezwać.
7: Zgadza się, bo nasze zwierzęta, myślę, że znają więcej historii niż gabinety terapeutyczne. Więc tak, bo to jest tak, że my zaczynamy się otwierać, opowiadamy swoje historie, zwierzęta nas współodczuwają i one czują, kiedy jesteśmy smutne, więc wtedy przyjdą, przytulą się, położą, my głaszczemy, tak, ale oni swoim byciem, tym spojrzeniem w oczy po prostu mówią, że one są i to jest jak najbardziej no, działanie terapeutyczne.
8: Czyli co można powiedzieć, takie zwierzę to zamiast lekarstwa chyba.
7: Wiadomo, że nie wykreślamy farmakoterapii, która jest no potrzebna, ale jest to jak najbardziej lek, który powinien być wszystkim przepisywany.
8: Czyli co, lekarz powinien zapisywać na recepcie, oprócz tabletek na przykład przeciwbólowych, przeciwzapalnych, kotek, piesek.
7: Dokładnie tak jest i wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Schroniska, psy, koty i my. Kury, alpaki, dogoterapia, hipoterapia to są wszystko czynniki, które nam pomagają stanąć do życia i zdrowia.
8: Powiedz mi, czy ty masz jeszcze jakieś marzenia dotyczące swojej kolekcji? Czy już wszystko masz, co chciałeś?
2: Względem swojej kolekcji raczej mam wszystko, co chciałem. Wiadomo, jest jeszcze parę barw gdzieś tam, które chciałbym ściągnąć, sprowadzić, bądź sam stworzyć, ale myślę, że wszystko w przeciągu paru lat się spełni.
8: Jeśli chodzi o tą twoją hodowlę, to w tym całym szczęściu i radości, o której mówisz, no też zdarzały się niefajne sytuacje.
2: Tak, no, taką najbardziej gdzieś pamiętliwą i która stała się niedawno, bo około 3 miesięcy temu był pożar. Od czego się tak naprawdę wziął ten pożar, jest to dalej nieznane. Całe szczęście w miarę szybkiej reakcji babci kury zostały wypuszczone, lecz no kurniki w większości spłonęły, to co się ostało było doszczętnie zalane, ale tak naprawdę dzięki wsparciu ludzi i tych bardzo bliskich i tych całkowicie obcych udało się wszystko w większości odbudować, bo w większości, bo jeszcze trochę zostało do odbudowy, ale idzie tak jak powinno iść i mam nadzieję, że gdzieś też po tym pożarze mogę powiedzieć, że przyszła taka dobra passa i wszystko zaczęło się układać. To była taka właśnie zła rzecz, która przyniosła za sobą masę dobrych i mam nadzieję, że już tak pozostanie i będzie się tu utrzymywało.
8: Jeśli chodzi o odbudowę tego kurnika, ty poprosiłeś o pomoc ludzi.
2: Tak, dokładnie. No nie ukrywając, sam budując te wszystkie woliery, kurniki, odkładam jakiś czas. To nie było tak, że zbudowałem też wszystko za jednym razem, bo w moim wieku ucząc się, pracując też nie tak wiadomo po godzinach, nie jestem w stanie sam tego odbudować finansowo, ale ludzie się bardzo właśnie wykazali pomocą i też nie ukrywam, że gdzieś tam dużo osób zainspirowała cała jakby ta sytuacja, może nie sytuacja, ale fakt właśnie tej hodowli, duże zainteresowanie tym było i myślę, że dużo osób właśnie się dowiedziało sam fakt, że tacy ludzie są, że hodują kury i nie takie normalne tylko i też w takim młodym wieku.
6: Rochowska Barbara. Lat? Oj, dużo. Jestem babcią, wychowałam go od maleńkiego. Mój ukochany wnusiu, uczuciowy, bardzo serdeczny. Od maleńkiego, gdzie go to fascynuje. I coraz więcej od dużych do małych i tak chodzi się przy tym.
8: On idzie do szkoły, a pani tutaj no, na działkę?
6: Ja, Nadia, zimą, no to troszeczkę dojeżdżamy, a latem sobie tutaj śpimy, no to rano pobudka, koguty wzywają i się tak chodzi, ale już przyzwyczaiłam się i nawet mnie to bawi, uspokaja. Jak to Danielek mówi, chodzi na te dla seniorów. No i faktycznie, że rozmawiam z nimi. Garną się, widzą, że idę z korytkiem, to pierwsze do siatki.
8: I co, pani rozmawia z nimi, tak?
6: Rozmawiam, normalnie rozmawiam. Gdzie się pchasz, ty taka, ty taka, ty taka. Tam mam imion trochę. I tak sobie chodzę, tu poidełka trzeba powymieniać po nocy. Tu ziarenko takie, tu takie. Trzeba uważać. No mąż czasami, bo ja jestem troszeczkę po zabiegu nóg, to mąż też tam pilnuje i dochodzi, żeby jakoś to ogarnąć, a potem Danielek przychodzi, a w ogóle pielęgnuje, tu obcina, bo tu słabo na oczy włosy wchodzą, to pielęgnuje bardzo, bardzo, bardzo.
8: Czyli pani jest od posiłków, tak, rozumiem, a on jest od zabiegów różnych pielęgnacyjnych?
6: On pielęgnacyjny i też tam miesza ziarenka tu, tym to, wszystko wie, no a ja już gdzieś mam to we krwi, wytłumaczył, co komu dawać i tak od samego rana idzie właśnie.
8: A właśnie, co pani daje kurom? Jak już pani tutaj przyjdzie rano, to co one dostają?
6: No pierwsze to wymieniam poidełka z wodą, bo wiadomo, drapią, no to trzeba wymyć poidełka, wodę wymienić i tym większym się daje pszenicę i paszę specjalną dla kurek, kurczaczkom, pasza dla kurczaczków, mieszanka z witaminkami, no i trawa zielona, mąż kosi, to trawkę się daje, bardzo lubią.
8: A co pani to daje? Mówiła pani, że pani się uspokaja. Co jeszcze te kury pani dają?
6: To tak, no, taką radość właściwie. No bo tak wyobrażam, jakbym na wsi mieszkała, bo rodzice też chowali. Tylko, że to większe i gęsi, i perliczki, i różne takie. I tak jakoś też polubiłam to.
8: Cieszy to chyba, jak widzi się, że one się rozwijają, że mają małe?
6: Tak, no na pewno. Jedna kurka właśnie skaczą z tych swoich drabinek, bo bardzo po nocy głodne. To ubolewam, bo kulała na nogę, to robię opatrunki, żeby ulżyć. To jest jednak to serce przyzwyczajenie.
8: Czyli co, człowiek się przywiązuje nawet do takich kur?
6: Oczywiście, oczywiście, że tak.
8: Bo tak już gdzieś tam w głowie mamy pies, kot, ale myśli sobie kura?
6: Ja w ogóle bardzo koty, psy, ojejku, bym krzywdy nie zrobiła. I do kur się idzie też przyzwyczaić, niby one nie rozmawiają, bo piesek to zaszczeka. Kot zamiałczy, że głodny. A tu kurki, jak się zbliżam do kurników, to ojejku, jaka radość. Wszystkie by chciały przez siatkę wyskoczyć, żeby im jeść dać. No.
8: A przywiązują się do człowieka?
6: Tak, rozróżniają, tak. Wiedzą, którędy się wchodzi, to już pilnują właśnie. Tak samo te malunie, to od razu właśnie widzą, że się karmi, to szybciutko do korytka. Żeśmy się przyzwyczaili, no Danielek to chodzi i obserwuje. Ta tak urosła, ta tak urosła. Jednego roku, nie wiem, czy mogę mówić, jednego roku miał taką kurkę, Renia miała na imię, ale już miała swoje lata i pewnego razu zdechła, no bo to się mówi zdechła. To jej zrobił grób kamieniami, krzyżyk i ta kurka, aż mi niedobrze i świeczkę zapalał, tak się przywiązał do tej kurki.
8: Czyli można się przywiązać?
6: Oczywiście, można się przywiązać, tak jak do pieska czy do kotka.
8: Kury, one tu żyją sobie w zgodzie, tak? Czy zdarzają im się konflikty?
6: Nie, właśnie nie widzę, nie atakują jedna na drugą. tutaj połączył, bo tutaj ciągle coś tam buduje, no bo trzeba tu miejsce, tu maleńkie trzeba rozdzielać. Nie widzę właśnie, żeby się tak właśnie, jak to się mówi, skakały do...
8: Czyli zgodne zwierzęta.
6: Bardzo, bardzo zgodne, bardzo. Nawet te koguty, co są, to też takie właśnie zgodne.
8: Troszkę chyba niedocenione, prawda?
6: Tak, właśnie. A jednak kurki są też mądre, naprawdę. Uciekły raz do sąsiadki, ale sąsiadka właśnie tam nie mamy ogrodzone z tyłu za altanką. Mówi, że nie przeszkadza, niech sobie trawkę dziubią. No i one poszły i potrafią wrócić z powrotem na swoje miejsce. Także rozum swój mają. Na pewno.
8: Dumna jest pani z Daniela?
6: Oj, bardzo. Słyszy się zresztą, pani wie, co się słyszy o tej naszej młodzieży. A on mnie nie lumpuje, jak ja to mówię, po babciowemu. Tylko przychodzi tu i zawsze jedzonko naszykuje, obiadek. I pierwsze, co wchodzi, to wita się i do kurek. I do kurek. Pierwsze kroki. Bardzo jestem zadowolona. Bardzo jest grzeczny, bardzo jest uczuciowy, aż za bardzo.
8: Czy myślała pani, że kiedyś będzie z tymi kurami, celebrytkami jeździł, odwiedzał seniorów, dzieci?
6: Skąd? Mówi, babciu, ty wiesz, że takie coś istnieje? W życiu nie pomyślałam. A jeszcze mamy taką właśnie mojej koleżanki już nieżyjącej, synowa. To ona właśnie w domu opieki i też troszeczkę mu tam... To mówi, jak się te panie, seniorzy zachowują, jak przeżywają, uspokaja ich to.
8: To jest też dla ludzi starszych taka recepta na samotność chyba,
6: tak,
8: prawda?
6: Tak, mówi, jakie zadowolone babciu, mówi, że aż ożyły, taka radość, taka, nie takie jak to już wiek swój jest, to takie przygaszone. Mówi, że o, jakie rozmowne, jakie, ojejku, radość straszna. A jeszcze właśnie te silki, te, ja to mówię, te puchatki, bo to wyglądają jak te pieski, te, co mają taki puch właśnie. Bardzo są podobne. Nie widziały w życiu takiej kury, no. Tylko te zwykłe, proste, co mają opierzenie.
8: Czyli można powiedzieć, Daniel też edukuje, prawda? Oprócz tego, że to jest jego pasja, on się tą pasją dzieli.
6: Tak, tak, właśnie się dzieli. Do przedszkoli jeździ właśnie do tych seniorów i ma cierpliwość, bo niektórzy, a starszy człowiek to już, a on właśnie widzi tą radość u tych seniorów, jak się fascynują właśnie tymi kurkami. On taki właśnie ma serce dla starszych, dla tamtej babci to samo. Jak dzwoni, to babciu, babciu, babciu, babciu. Inaczej nie powie. W ogóle jak rozmawia, to moja babka, jak to niektórzy. O, moja babcia, mój dziadziuś, bardzo jest taki delikatny, bardzo.
8: Myśli pani, że też kury mają duży wpływ na niego? One też go zmieniają?
6: Może też właśnie. On se chodzi, jest w swoim właśnie tym żywiole. Jego to fascynuje, jego to uspokaja.
8: Czyli można powiedzieć taka obopólna korzyść. On o nie dba, one dbają o niego.
6: Tak właśnie. On jak tu przychodzi, to on jest sama radość.
2: Tu mamy kwokę brachwy miniaturowej z kurczakami właśnie też brachwy miniaturowej. Tutaj są kurczaki w dwóch barwach, w brunatno-falistej i brunatno-niebiesko-falistej. I jest jeszcze gdzieś jeden rodzynek szabo w barwie splash. Niżej mamy kwoki, dwie właśnie kury brachwy miniaturowej oraz dwie kury szabo. Siedzą aktualnie na jajkach, mają terminy bodajże. Jedne mają w przeciągu tygodnia, drugie w przeciągu dwóch tygodni.
8: Ile takich jajek za jednym razem taka kura może złożyć?
2: Bardzo zależy, bo aktualnie tak, brachwy miniaturowe siedzą na jajkach od szabo i mają tych jajek bodajże po 16, bo ale to są też trochę większe kurki i te jajka są bardzo malutkie, a szabo ma jedna ma 9 jajek od szabo i 8 jajek od brachmy miniaturowej.
8: Z nimi też jeździsz na zajęcia?
2: Nie, z brachmami nie jeżdżę, ponieważ brachmy są dosyć rasą taką energiczną i dosyć taką przebojową, także raczej nie nadają się na takie zajęcia, bo są po prostu bardzo właśnie energiczne, takie puchliwe, strachliwe, także one nie są takie właśnie bardzo do człowieka. Mało kiedy zdarza się, miałem takiego w tamtym roku kurczaczka, a w sumie głównie kurczaki, właśnie takie młode kurki, gdzieś mi skaczą po plecach, na kolana, ale to się z biegiem czasu zmienia, mimo że poświęcam im tyle samo czasu.
8: Czyli to można powiedzieć takie dla ciebie są kury.
2: Tak, to są kury takie dla mnie, typowo właśnie pod hodowlę, pod to, żebym ja sobie popatrzył i takie, tak typowo dla mnie.
8: Przechodzimy dalej, jakie tu widzimy kury?
2: Przechodząc dalej, mamy takie zwykłe nioski. Mamy parę gołoszyjek, mamy lekhorna, mamy dwa miksy i takie tak naprawdę takie, taką mieszankę na jajka, tak stricte właśnie na jajka są. Przechodząc dalej, mamy taką odchowalnię dla kurczaków. Tu znajdują się brachmy miniaturowe, włoszki w trzech barwach i to jest właśnie rasa, która będzie nowa wprowadzana do hodowli i parę miksów. Przechodząc tutaj, mamy połączone w sumie już wszystkie kury po lęgach. Tu mamy szabo w trzech odmianach upierzenia. Mamy standardowe, mamy lokowane i mamy jedwabiste oraz dwie barwy brachm miniaturowych, już takich dorosłych, które po prostu odpoczywają sobie po lęgach.
8: Tu ciekawe kolory ma ta kura, prawda?
2: To jest barwa brunatno-niebiesko-falista. Te takie właśnie, które są takie złoto-szare, a te trzy tam w kącie to są takie biało-czarne. To jest barwa srebrzysto-falista. I to są kury głównie sprowadzone z Niemiec. Jedna jest u nas z Polski, bo reszta niestety no, wysiaduje jajka bądź ma kurczaki. Przechodząc tutaj, mamy kurę jedwabistą w trzech odmianach. Mamy standardową jedwabistą, mamy satynową i mamy gołoszyjkę, plus mamy gołębie w sumie jednej rasie i jeden to jest mieszaniec. Dostałam go od znajomej, w sumie nie wiedziała co z nim zrobić, bo siedział u niej na domie i przywiozła mi, to jest bunia i bunia tak ze mną jest, a gołębie są rasy kaczun rostowski i są one w dwóch barwach, czarne, które aktualnie wysiadują jajka i jeden biały.
8: Widzę, że one sobie tu doskonale współpracują i razem bytują.
2: Tak, kura jedwabista jest na ogół bardzo spokojną rasą i raczej nie mają problemów. Jedyne z czym problem to bardzo interesują się gniazdami, bo jedne gołębie uznały, że sobie zrobią te gniazdo na ziemi i bardzo się interesują tym gniazdem, lecz już około zostało tygodnia wysiadywania i będą dwa maluszki, bo gołębie znoszą tylko dwa jajka na jeden lęk i wysiadują je około 15-16 dni. To jest kurka brachmy miniaturowej w barwie brunatno-niebiesko-falistej. Jak właśnie można było zauważyć, niesamowite jest to, że natura tworzy tak piękne właśnie pejzaże wręcz na tych piórach, że one mają takie łuski, fale i że to wszystko jest tworzone przez naturę. One są dosyć energiczne, dosyć żywiołowe, także tak typowo są takimi kurami dla mnie, które trzymam dla siebie, bo po prostu je bardzo lubię.
8: No bo są po prostu piękne.
2: Tak, są przepiękne.
8: Mienią się one tych kolorów, ile mogą mieć?
2: Tak naprawdę zależy od barwy, bo tych barw jest wiele. Ja w swojej hodowli mam aktualnie 3, 4, 5, bo dwie barwy mi wyszły nowe i rosną, ale dorosłych mam 3 barwy, ale myślę, że jeszcze powiększę swoją hodowlę o jakieś barwy, bo bardzo lubię tą rasę. Ja normalnie daję pogłaskać kury na zajęciach. Wiadomo, mam to pod czujnym okiem, cały czas to doglądam, żeby tej kurze nie zdała ani kurze, ani nikomu innemu się nie stała krzywda. To jest wiadomo zwierzę. Ja nie przewidzę każdego jej ruchu, tego, że ona może podrapać, właśnie zaskoczyć, pofrunąć czy dziobnąć, także muszę gdzieś to cały czas mieć pod okiem.
8: Jak przyjeżdżasz na zajęcia, jak się zachowuje kura? Na przykład, czy ona się boi obcych?
2: Tak naprawdę nie zauważyłem tego nigdy. Właśnie dużo osób pyta się, czy one się nie stresują, ale one zachowują się naturalnie. Zacząłem szukać jakiegoś ziarenka, zacząłem gdzieś tam grzebać, jak są na dworze, czegoś dziobać, drapać, także one zachowują się normalnie. Raczej widzę, że im nie przynosi to jakiegoś stresu.
8: I jak taki dzień kury wygląda? O której ona wstaje, o której idzie spać?
2: Zależy od kury, tak naprawdę, bo wychodzą wszystkie wspólnie zawsze. Są puszczane około 7-8 rano na woliery, ale chodzą spać około 18-19, niektóre przyciągają to do 20. Tak jak my, jedni chodzimy spać wcześniej, drudzy później, ale wstaje słońce, wstają kury i koguty i czekają, aż babcia je otworzy.
8: A kiedy są takie najbardziej aktywne? Czy one cały czas są aktywne?
2: Taka największa aktywność jest około, tak naprawdę po przebudzeniu właśnie. One wtedy jedzą, gdzieś tam są wtedy zainteresowane kurami i taka znów aktywność budzi się w nich około 17. Koguty wtedy zaczynają piać, te kury właśnie są takie pobudzone, bo zazwyczaj one tak średnio w ciągu dnia po śniadaniu mają taką swoją siestę. Potem znów sobie coś tam podziobią. Wiadomo, kury w sumie też jedzą cały czas, one się gdzieś kąpią w piasku, ale gdzieś tak na wieczór znów są takie aktywne, bardziej przed spaniem, także mniej więcej tak.
8: Ile masz tutaj kogutów?
2: Aktualnie posiadam 3 trzy dorosłe, no plus małych też trochę jest.
8: A jaka jest rola tych kogutów tutaj wśród tych twoich kurek?
2: No tak naprawdę głównie no to są kołte na lęgi, kołte do rozrodu. Teraz jest, ich też jest mniej, bo no mieszkam w mieście, tych kołtów nie może być za wiele, także po przeprowadzeniu lęgu w danym stadzie kury zostają na przyszły rok. Zależy też, czy są takie jeszcze mi gdzieś potrzebne, czy nie. A reszta kołtów tych zbędnych idzie po prostu na sprzedaż do znajomych, do rodziny, na wieś i tak dalej.
8: Trudno jest w mieście mieć kury?
2: Tak, na pewno trudnością jest ta ilość, że jest jednak gdzieś tam ograniczone to miejsce. No i chociażby właśnie sam fakt tych kołtów. Nie mogę trzymać sobie stad cały rok, tylko muszę je gdzieś tam właśnie w przeciągu maja, czerwca już upłynąć, żeby było ich trochę mniej.
8: Wśród twoich znajomych jest zrozumienie dla twojego hobby, dla twojej pasji?
2: Tak. Raczej nie spotykam się z negatywnymi opiniami. Też są właśnie zafascynowani, bo to są kury, jakieś inne, więc wiadomo, na ręce, zdjęcia, wiadomo, to są znajomi, także im daję bez problemu.
8: Jakieś takie twoje marzenia dotyczące twojej hodowli masz, czy nie?
2: Tak, głównie to właśnie, żeby wyprowadzić się na wieś, żeby tą hodowlę powiększyć. W sumie w przeciągu lat chciałbym mieć jak najlepsze te sztuki, głównie właśnie brachmy miniaturowej i gdzieś tam pobocznie w tych szabo.
1: Mocno trzymam kciuki za to, żeby wszystkie marzenia Daniela związane z rozwojem hodowli kur i kuroterapii, z pomocą której chce pomagać ludziom, spełniły się. Obiecuję, że Polska na Ucho będzie trzymać rękę na pulsie misji bohatera reportażu Kasi. Jak ja się cieszę, że w naszych podcastach, dostępnych wszędzie tam, gdzie szukacie wartościowych treści, mogę pokazywać wam takie postacie, takich pozytywnych ludzi jak Daniel z Sosnowca. Wiem, że słuchacze Polski na Ucho chcą więcej takich pozytywnych historii, takie dostajemy sygnały. Nasi reporterzy już pracują nad kolejnymi tematami, które podniosą na duchu, a może nawet zadziałają terapeutycznie, jak kuroterapia, o której dziś wam opowiedzieliśmy. Cały czas czekamy też na wasze sugestie w sprawie tematów, które moglibyśmy poruszyć w naszym podcaście. A wracając jeszcze na moment do Daniela, niestety nie wszyscy podzielają jego szacunek do zwierząt i jego aktywność z tym związaną. Kilka tygodni temu doszło do pożaru kurnika. Ktoś rzucił niedopałkiem i spłonął cały obiekt. Gdyby nie błyskawiczna reakcja pani Basi, czyli babci Daniela, ucierpiałyby także ptaki. O pomoc w odbudowie kurnika młody hodowca poprosił internautów i ci nie zawiedli. Podczas internetowej zbiórki udało się zebrać 15 tysięcy złotych. Środki na odbudowę domu dla kur to jedno, ale wiem, że Daniel ucieszy się z każdego dobrego słowa, które do niego skierujecie. Bardzo chciałbym, żeby ten młody mieszkaniec Sosnowca miał rosnące grono fanów, bo chyba jest się na kim wzorować, a w dzisiejszych czasach coraz trudniej o autorytety, które nikomu nie szkodzą, a sprawiają, że świat staje się odrobinę lepszym miejscem dla ludzi i dla zwierząt.
2: Ja jestem różnorodny. Właśnie tutaj moda, tutaj fryzjerstwo. Gdzieś pobocznie pasją są właśnie kury, lubię gotować, więc także ja jestem wielobranżowy.
1: Daniel sprawił, że i ja mam wielką ochotę pogłaskać i przytulić kogoś opierzonego albo z sierścią.
4: Milutkie, sympatyczne kureczki. Bardzo fajne. Ten puszek taki mają sympatyczny. Chciałabym mieć taką kurkę.
1: Ja też, ale chwilowo mam tylko rybki w akwarium i z nimi będzie trudno zrealizować ten zamiar. Ale moi sąsiedzi mają dwa koty i psa. Czas do nich zapukać.
7: Dotykanie zwierzęcia powoduje, że się uspokajamy, że kortyzol nam się obniża, że wyrównuje się nam oddech i że patrzymy z wielką nadzieją na przyszłość. Stąd we wszelkich ośrodkach, czy to leczenia depresji, nerwic, czy uzależnień, obowiązkowa jest terapia z zwierzętami. Czy to są kury, czy to są świnie, czy to są krowy, czy to są konie, alpaki, cokolwiek. Wszystko nam służy, jest nam potrzebne.
1: Mam nadzieję, że dzięki takim ludziom jak Daniel, kurzy los w Polsce nieco się poprawi. Że spojrzymy na te ptaki nie tylko z perspektywy talerza pełnego kotletów czy gorącego rosołu. Michał Poklękowski, to tyle z mojej strony w tej edycji Polski na Ucho. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10. rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba.
2: W Las Vegas odbyła się 56. ceremonia American Music Awards, gdzie emocje sięgały zenitu. Taylor Swift, mimo największej liczby nominacji, musiała ustąpić miejsca BTA, który zgarnął tytuł Artysty Roku. Queen Latifah po 31 latach przerwy powróciła jako prowadząca, a Sabrina Carpenter triumfowała z albumem Man's Best Friend. Wśród zwycięzców znaleźli się także BTS z hitem Lata Swim oraz Shakira z najlepszą trasą koncertową. Cóż, świat muzyki nie przestaje zaskakiwać. W Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, a Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł chwilę na relaks przy plaży. Zamiast pilnować, by wszystko działało jak szwajcarski zegarek, Miszczak delektował się widokiem na morze i zimnymi drinkami. Choć jego żona, Anna Cieślak, była zajęta w studiu Halo tu Polska, Miszczak nie narzekał na brak towarzystwa. W końcu, kto by się przejmował obowiązkami, gdy można cieszyć się błogim odpoczynkiem nad Bałtykiem? Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser i jego młodsza partnerka znów na językach. Tym razem para została przyłapana w krakowskiej restauracji, a zdjęcie z ich wizyty szybko obiegło internet. Różnica wieku między zakochanymi wciąż budzi emocje, ale oni zdają się tym nie przejmować, ciesząc się wspólnym czasem. Czyżby nowa miłość prezentera miała przetrwać próbę czasu mimo medialnego szumu? Czas pokaże. Joanna Kołaczkowska, gwiazda kabaretu Hrabi, odeszła, zostawiając po sobie pustkę, której nikt nie zapełni. Jej błyskotliwy humor i naturalność bawiły miliony, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej kultowych występów. Nawet w obliczu choroby myślała o innych, a nie o sobie. Prawdziwa altruistka na scenie i poza nią. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jej już nie ma, a jej miejsce na scenie pozostaje puste, jakby czekało na powrót kogoś, kto nigdy nie wróci. Bartłomiej Topa, znany z przenikliwego spojrzenia i zdolności do wcielania się w najbardziej postaci, obchodzi

0: właśnie ten moment zapisał się w pamięci jako prawdziwa perła. Złoty fryderyk dla Sojki to nie tylko nagroda, ale i symboliczne podziękowanie za jego wkład w polską muzykę.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej komunii świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie.
0: Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Sewery, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Dzień Matki już za rogiem, a Ty wciąż szukasz sposobu, by zaskoczyć swoją mamę? Nie martw się, internet przychodzi z pomocą. Gify na Dzień Matki to nowoczesny sposób na wywołanie uśmiechu, ale uwaga, poszukiwania mogą zająć wieki, a na szczycie listy znajdziesz te same nudne propozycje. Na szczęście gotowe i oryginalne animacje czekają, by uratować sytuację. Wystarczy kilka kliknięć, a Twoja mama będzie się śmiała do łez.
1: Kult wraca na scenę z Hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego, zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik, po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem, znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Krakowie odbyło się referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego odwołaniem głosowało ponad 171 tysięcy osób. Jednak frekwencja wyniosła tylko niecałe 30%, co nie pozwoliło na odwołanie Rady Miasta. Wybory nowego prezydenta mają się odbyć w ciągu 90 dni, a wśród potencjalnych kandydatów są m.in. Marian Banaś i Małgorzata Wasserman. Do czasu wyborów miastem będzie zarządzać osoba wskazana przez premiera. Jacek Protasiewicz, były europoseł, zrezygnował z funkcji członka zarządu szpitala Lipno po fali krytyki dotyczącej jego nominacji. W odpowiedzi na publikacje medialne Protasiewicz opublikował serię wulgarnych wpisów w mediach społecznościowych, atakując dziennikarzy. Władze szpitala potwierdziły, że jego rezygnacja zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. To koniec krótkiej, ale burzliwej kariery Protasiewicza w tej placówce. Zbigniew Ziobro, poseł PiS, mimo że od października zeszłego roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, wydał 375 tysięcy złotych na prowadzenie biura poselskiego w Rzeszowie. Środki te przeznaczono na czynsz, wynagrodzenia, przejazdy i elektronikę. Mieszkańcy Mazowsza i seniorzy są oburzeni, że polityk korzysta z publicznych pieniędzy, mimo że nie wykonuje mandatu posła. Eksperci podkreślają, że sytuacja ta ukazuje demoralizację i ekonomiczne motywacje w polskiej polityce.
2: Na Wyspach Kanaryjskich pojawiła się kalima, czyli napływ gorącego, suchego powietrza z nad Sahary, niosący ze sobą pustynny pył. Temperatura sięga nawet 40 stopni Celsjusza, a widoczność spada do 3000 metrów. Władze wydały ostrzeżenia, zalecając unikanie słońca, picie dużej ilości wody i noszenie masek ochronnych. Loty mogą być opóźnione z powodu ograniczonej widoczności.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zasugerowało możliwość prewencyjnych działań wobec Kijowa, co ukraińskie władze określają jako szantaż psychologiczny. Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Andrii Sybicha, podkreśla, że Rosja próbuje manipulować zachodnią mentalnością, ale efekt jest odwrotny od zamierzonego. W Kijowie życie toczy się normalnie, choć widoczne są wzmożone patrole, a dyplomaci podkreślają, że ich obecność w stolicy jest teraz kluczowa. Mieszkańcy pozostają spokojni, a Zachód nie zamierza ustępować pod presją Kremla. W Parku Narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki doszło do tragicznego zdarzenia. Ciała 71-letniego Ernsta i 73-letniej Diny Marait, turystów z Mossel Bay, odnaleziono w rzece pełnej krokodyli. Para została brutalnie zamordowana, a ich samochód zaginął. Policja bada różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że małżeństwo natknęło się na kłusowników. Pasażerowie lotu EasyJet z Egiptu do Wielkiej Brytanii przeżyli chwilę grozy, gdy samolot musiał awaryjnie lądować w Rzymie. Powodem był telefon ładujący się powerbankiem w bagażu rejestrowanym, co stanowiło zagrożenie pożarowe. Po wylądowaniu pasażerowie odetchnęli z ulgą, gdy dowiedzieli się, że nie chodziło o atak terrorystyczny. Linie lotnicze przeprosiły za niedogodności, podkreślając, że bezpieczeństwo jest ich priorytetem. Imię Sylwia, niegdyś jedno z najpopularniejszych w Polsce, obecnie traci na popularności. W latach 80. i 90. było często wybierane ze względu na nowoczesne brzmienie i elegancję. Obecnie młodzi rodzice częściej sięgają po nowe, międzynarodowe imiona, szukając oryginalności. Mimo to Sylwia wciąż jest dobrze rozpoznawalna i ma wartość sentymentalną dla wielu osób.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania dwie łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
2: Policjanci z Pabianic zlikwidowali nielegalny magazyn tytoniu w powiecie sieradzkim, zabezpieczając prawie pół tony suszu bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymano 47-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty magazynowania i produkcji wyrobów tytoniowych bez opłaconej akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad pół miliona złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące i grozi mu do 3 lat więzienia. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powitał w bazie lotniczej w Łasku pierwsze amerykańskie samoloty F-35, co zbiegło się z kryzysem na linii Warszawa-Waszyngton. Pentagon początkowo anulował rotację 4000 żołnierzy, ale decyzję tę cofnięto, obiecując wysłanie dodatkowego 5000 wojskowych. Kosiniak-Kamysz, w ciemnych okularach niczym Tom Cruise z Top Gun, podkreślił, że to wielki moment dla polskiego wojska. Baza w Łasku stała się nowym domem dla samolotów husarzy. Po odwołaniu prezydenta Krakowa Marianna Schreiber opublikowała na platformie X swój kontrowersyjny program wyborczy. Wśród jej propozycji znalazły się darmowa komunikacja miejska dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz zniesienie ograniczeń dla kierowców. Schreiber zapowiedziała także, że Kraków ma być polski i normalny, co wywołało burzę w internecie. Jej wpis jest postrzegany jako mieszanka politycznej prowokacji i żartu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Gorąca aura aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ricky Martin, latynoski gwiazdor, miał być gwiazdą wieczoru na obchodach 20-lecia niepodległości Czarnogóry, ale zamiast tego stał się bohaterem dramatycznej ewakuacji. Koncert w Podgoricy przerwano, gdy ktoś postanowił uatrakcyjnić wydarzenie gazem łzawiącym. Publiczność wpadła w panikę, a Martin musiał uciekać ze sceny. Mimo chaosu piosenkarz wrócił, by dokończyć występ, pokazując, że nawet gaz nie powstrzyma go przed zadowoleniem fanów. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody. W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia powiedziała Kamilowi nie przed ołtarzem, a jej mama zaczęła bić brawo. To niecodzienne zachowanie wywołało burzę w sieci, a fani programu są podzieleni. Julia podkreśla, że decyzję podejmuje sama, choć mama chciała ją chronić przed cierpieniem. Kamil z kolei czuje się zaskoczony chłodnym przyjęciem przez rodzinę Julii. Cóż, miłość może być ślepa, ale rodzina widzi wszystko. Fryderyki 2026 za nami, a polska scena muzyczna znów błyszczy jak nigdy. Sana, Kebona Fide, Daria Zawiałow i inni artyści zdominowali galę, pokazując, że różnorodność to ich drugie imię. Wśród laureatów znalazły się zarówno legendy, jak i młode talenty, które szturmem zdobywają serca fanów. A wszystko to w atmosferze, gdzie nawet Maryla Rodowicz i Behemoth potrafią się dogadać. Kto by pomyślał, że muzyka może łączyć tak różne światy?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ukrywając swoją drugą ciążę przed mężem przez 4 miesiące. Jak sama przyznała, chciała mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo, zanim podzieli się tą nowiną. Mąż dowiedział się o ciąży dopiero w Wielkanoc, co stało się dla niego niecodziennym prezentem. Wygląda na to, że nawet w rodzinie Janachowskich niespodzianki mogą przyjść w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę, tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu. Liber i Sylwia Grzeszczak, choć już nie są małżeństwem, nadal tworzą muzyczne hity, które przynoszą im niemałe zyski. Liber, z dumą nazywany królem ZAX-u, przyznaje, że to właśnie piosenki Sylwii zapewniają mu finansowy komfort. Ich współpraca to prawdziwa klasyka polskiego popu, a ich przeboje, jak Co z nami będzie, wciąż królują na listach przebojów. Rozstanie? Dla nich to tylko nowy rozdział w księdze sukcesów. W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży.
0: Słuchacie Radia Super Express. Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą.
1: Soundgarden wciąż pracuje nad nowym albumem z niepublikowanymi wokalami Chrisa Cornella, który zmarł w 2017 roku. Choć data premiery pozostaje tajemnicą, muzycy zapewniają, że projekt jest już na finiszu. Prace nad płytą trwają od dekady, a wszystko toczy się w tempie żółwia, bo przecież po co się spieszyć? W końcu to nie tylko hołd dla Cornella, ale i dla cierpliwości fanów.
0: Caleb Szomo, frontman zespołu Beartooth, zaskoczył świat swoim coming outem, ogłaszając, że jest gejem. Co ciekawe, muzyk od 14 lat jest żonaty, a jego żona Fleur wyraziła pełne wsparcie, choć przyznała, że jej świat właśnie się zawalił. Caleb, znany z metalcore'owych brzmień, podzielił się swoją walką z demonami, a Fleur zdradziła, jak trudne było dla niej ukrywanie problemów w ich związku. Teraz oboje skupiają się na nowym rozdziale życia, a fani z niecierpliwością czekają na nową płytę Beartooth, Pure Ecstasy.
1: świecie rock'n'rolla, gdzie autentyczność jest na wagę złota, Dave Grohl zaskakuje swoją prawdziwością. Reed Mullin, legenda sceny hardcore, potwierdza, że Grohl to naprawdę najmilszy facet w roku, zarówno przed kamerą, jak i poza nią. Wspólne projekty, jak Teenage Time Killers, pokazują, że Grohl nie zapomina o swoich korzeniach, mimo milionowych kontraktów i globalnej sławy. To dowód, że w roku można być autentycznym, nawet gdy świat oszalał na twoim punkcie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 23 stopnie, z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień jest idealny na lody i chłodny koktajl w plenerze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, którym 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie placówki opiekuńczej. Władze miasta oraz Ministerstwo Rodziny zapowiedziały audyty, a placówka została definitywnie zamknięta. Prokuratura prowadzi śledztwo, a 2 opiekunki usłyszały zarzuty karne. Jedna z nich przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień. Dziś wieczorem odbędzie się losowanie Eurojackpot z rekordową pulą 520 milionów złotych. To największa kumulacja w historii gry, która elektryzuje graczy w całej Europie. Nawet wygrana drugiego stopnia, wynosząca 90 milionów złotych, może odmienić życie zwycięzcy. Zakłady można zawierać do godziny 19.
2: Na warszawskim Bemowie trwają intensywne prace nad 3 nowymi stacjami metra linii M2 – Karolin, Chrzanów i Lazurowa. Mimo wcześniejszych opóźnień budowa postępuje zgodnie z planem, a zakończenie prac przewidziane jest na listopad. Nowe stacje będą miały nowoczesny wygląd z dominującymi jasnymi barwami, a testowe przejazdy pociągów planowane są już na nadchodzące wakacje. Cała inwestycja, wspierana finansowo przez Unię Europejską, ma strategiczne znaczenie dla stolicy.
1: W Warszawie doszło do pierwszego tej wiosny potopu po zaledwie 10 minutach intensywnego deszczu. Ulica Wirażowa na Okęciu została zalana, a woda sięgała miejscami pół metra, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja częściowo wstrzymała przejazd i kierowała ruchem, przepuszczając tylko pojazdy zdolne do przejazdu przez wodę. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a służby miejskie pracują nad usunięciem wody z jezdni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, które trwały 2 dni. Niestety, dziewczynka została odnaleziona martwa w trudno dostępnym fragmencie Lasku Wolskiego. W akcję zaangażowani byli policjanci, Straż Miejska, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wielu mieszkańców miasta. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada Miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba Krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję.
1: Wisła Kraków po 4 latach wraca do Ekstraklasy, pokonując w ostatnim meczu sezonu Pogoń Siedlce od 2-0. Awans drużyna zapewniła sobie wcześniej, a teraz Kraków świętuje sukces jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kibice Białej Gwiazdy, którzy wiernie wspierali zespół w trudnych chwilach, mogą cieszyć się z powrotu na piłkarskie salony.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Droga do Morskiego Oka została całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Zamknięcie obowiązuje od 25 do 29 maja i dotyczy odcinka od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również jest niedostępny. Turyści mogą dotrzeć do schronisk w rejonie Morskiego Oka alternatywną trasą przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wędrówkę o około 2 godziny w każdą stronę. Ukraiński influencer Andrii Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, położony przy bałtyckiej plaży, planuje otwarcie wcześniej niż pierwotnie zakładano. Zainteresowanie turystów skłoniło władze do przyspieszenia inauguracji, która może nastąpić już na początku lub w połowie czerwca. Trwają intensywne przygotowania, by zapewnić komfortowy wypoczynek nad morzem. W Szczecinie zamknięto popularny skrót łączący osiedle Arkońskie z ulicą Duńską, co wywołało spór między właścicielem działki a władzami miasta. Grzegorz Kuderski, właściciel terenu, postawił mur po nieudanych negocjacjach z urzędnikami, którzy oczekiwali, że sfinansuje budowę przejścia. Decyzja ta spotkała się z krytyką radnych i podzieliła mieszkańców, którzy teraz muszą pokonywać dłuższą drogę do sklepów i przystanków. Władze miasta planują wyznaczenie publicznego ciągu pieszego, co może prowadzić do wykupu lub wywłaszczenia gruntu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dzień Matki 2026 to doskonała okazja, by wywołać uśmiech na twarzy mamy za pomocą śmiesznych życzeń. Zabawne i lekkie teksty mogą wyrazić więcej niż najdroższy prezent, podkreślając bliskość i wspólne żarty. Krótkie wiadomości z humorem, wysłane rano, potrafią poprawić nastrój na cały dzień. Taka forma życzeń idealnie wpisuje się w nowoczesne relacje, łącząc szczere emocje z delikatnym żartem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Gorące popołudnie warto spędzić z książką w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce chodzi na nowy poziom z segmentem Ultra Luxury na czele. Apartamenty te oferują nie tylko prestiżowe lokalizacje, ale także udogodnienia przypominające luksusowe hotele, takie jak prywatne windy, strefy wellness czy usługi concierge. Ceny takich mieszkań w Warszawie mogą sięgać nawet 80 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trend ten rozwija się również w innych dużych miastach, takich jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław. Mimo wysokich cen dla najbogatszych klientów kluczowe są unikalność i dostęp do ekskluzywnych usług. W Warszawie w 2025 roku sprzedano 27 takich apartamentów, a w pierwszych miesiącach 2026 roku kolejne 12.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto. System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431 zł i 50 groszy na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
1: ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce chroni oszczędności w bankach i skokach do równowartości 100 tysięcy euro na wypadek ich niewypłacalności. Limit ten obejmuje wszystkie depozyty w jednym banku, ale nie dotyczy inwestycji w akcje czy fundusze. W przypadku wspólnego konta każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 tysięcy euro. Wypłaty z BFG realizowane są w ciągu 7 dni roboczych. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, takich jak sprzedaż nieruchomości, limit ochrony może wzrosnąć do 200 tysięcy euro. To ważne zabezpieczenie dla osób dbających o swoje finanse.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofi. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
1: Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na krótką wycieczkę za miasto.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić.
0: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami, które wstrząsną rodziną Rogowskich. Już na początku września Artur uwikła się w romans z Joanną, co doprowadzi do jego odejścia od Marysi. Zdrada wyjdzie na jaw, a Marysia pogrąży się w rozpaczy, nie mogąc wybaczyć mężowi. Paweł, syn Marysi, w przypływie gniewu pobije Artura za cierpienie matki. Basia, córka Rogowskich, będzie próbowała zatrzymać ojca w domu, ale bezskutecznie. Artur postawi wszystko na jedną kartę, wybierając młodszą kochankę. Nowy sezon zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów, które na zawsze zmienią życie bohaterów. Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
1: Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji. W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18.20 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
0: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 17.20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Mine, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Derya poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku niewielkie zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, co jest poważnym sygnałem dla rządu premiera Donalda Tuska. Decyzja ta wynika z niezadowolenia z kontrowersyjnych działań Miszalskiego, takich jak podwyżki cen biletów i forsowanie strefy czystego transportu. Tymczasem w Gdańsku interwencja straży pożarnej w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego po fałszywym alarmie wywołała polityczną burzę, ujawniając chaos w rządzie. Sytuacja ta rodzi pytania o status prawny nieruchomości i działania służby ochrony państwa.
3: Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że działalność prezydenta Karola Nawrockiego jest oceniana pozytywnie przez 46% Polaków, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z kwietniem. Negatywne opinie o prezydencie wyraziło 42% badanych, a 12% nie miało zdania. Z kolei oceny pracy Sejmu spadły z 33% pozytywnych opinii i 49% negatywnych. Ocena Senatu pozostaje zrównoważona, z niewielkim pogorszeniem w granicach błędu statystycznego.
2: Najnowsze badanie opinii publicznej w Niemczech ujawnia, że tylko 17% obywateli wierzy w zdolność Bundeswehry do obrony kraju, co wskazuje na poważny kryzys zaufania. Problemy takie jak braki w wyposażeniu, trudności kadrowe i przestarzała infrastruktura są głównymi przyczynami tej sytuacji. Mimo to obawy przed rosyjską agresją maleją, ustępując miejsca lękom przed cyberatakami i dezinformacją. Niemcy planują jednak znaczące inwestycje w obronę cywilną i wojskową, aby sprostać nowym wyzwaniom. Policjanci z Mokotowa zatrzymali 20-letnią kobietę i 21-letniego mężczyznę podejrzanych o serię napadów na kierowców przewozów na aplikacje. Para kradła telefony i używała gazu pieprzowego do obezwładniania ofiar. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej i zostali objęci policyjnym dozorem. W ich mieszkaniu znaleziono kilka telefonów, gotówkę oraz gaz pieprzowy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Sieć drogerii Rossmann oferuje teraz kultową wodę toaletową Calvin Klein CKIN2U w wyjątkowo niskiej cenie 79,99 zł. Ta letnia kompozycja zapachowa, łącząca aromaty wanilii, grejpfruta i orchidei, jest dostępna w pojemności 100 ml. Promocja trwa do 2 czerwca, więc warto się pospieszyć, by skorzystać z tej okazji. To idealny wybór na nadchodzące ciepłe dni.
2: Dzień Matki to wyjątkowy czas, by wyrazić wdzięczność i miłość wobec najważniejszej kobiety w życiu. Warto postawić na szczere, płynące z serca życzenia, które docenią codzienny trud i poświęcenie mamy. Zamiast gotowych rymowanek, lepiej skupić się na osobistych wspomnieniach i autentycznych emocjach. Takie słowa mają niezwykłą moc budowania silniejszej więzi i wywołują szczery uśmiech na twarzy. Coraz więcej osób w Polsce stara się obniżać rachunki za prąd, korzystając z nocnych taryf. Popularnym rozwiązaniem jest włączanie pralki w godzinach wieczornych lub nocnych, co może prowadzić do konfliktów z sąsiadami i grozi mandatem do 500 zł. Przepisy dotyczące ciszy nocnej obejmują godziny od 22 do 6, a hałas generowany przez pralki może być szczególnie uciążliwy w budynkach z cienkimi ścianami. Aby uniknąć problemów, warto stosować maty wygłuszające lub planować pranie tak, by kończyło się przed ciszą nocną. Policjanci z Gdyni zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który podawał się za lekarza i sprzedawał nielegalne leki przez internet. Został ujęty na gorącym uczynku, gdy nadawał paczkę w paczkomacie. W jego mieszkaniu znaleziono dowody na szeroko zakrojoną działalność przestępczą. Mężczyźnie grozi teraz do 2 lat więzienia, a prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze.
1: Słuchacie Radia Super Express. Policjanci z Pelplina zatrzymali 39-latka podejrzanego o oszustwo metodą na wypadek. Mężczyzna odebrał od 68-letniej seniorki 50 tysięcy złotych, twierdząc, że pieniądze są potrzebne po rzekomym wypadku jej syna. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy cała kwota wróciła do właścicielki, a podejrzany trafił do aresztu. Policja przypomina o zachowaniu czujności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi.
2: W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową.
3: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, wyraziła głębokie uznanie dla swojego zięcia, Kuby Badacha, określając go jako fajnego faceta i dobrego zięcia. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą szczęśliwe małżeństwo od 17 lat, a ich związek cechuje dyskrecja i unikanie medialnego rozgłosu. Sam Kuba Badach, znany z programu The Voice of Poland, uważa, że kluczem do udanego związku jest czasowa rozłąka. Jolanta Kwaśniewska podkreśla, że cieszy się z obecności Kuby w rodzinie. Podczas tegorocznej gali Fryderyków współprowadzący Krzysztof Zalewski zaskoczył publiczność żartami o zabarwieniu politycznym. W trakcie ceremonii na pytanie o najpopularniejszy singiel w Polsce odpowiedział Jarosław Kaczyński, co wywołało entuzjastyczną reakcję zgromadzonych. Zalewski kontynuował aluzję, wspominając również Zbigniewa Ziobrę. Gala Fryderyków to prestiżowe wydarzenie w świecie muzyki, przyciągające uwagę mediów i publiczności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnie ubrania i kapelusz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, a Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł chwilę na relaks przy plaży. Zamiast pilnować, by wszystko działało jak szwajcarski zegarek, Miszczak delektował się widokiem na morze i zimnymi drinkami. Choć jego żona, Anna Cieślak, była zajęta w studiu Halo tu Polska, Miszczak nie narzekał na brak towarzystwa. W końcu, kto by się przejmował obowiązkami, gdy można cieszyć się błogim odpoczynkiem nad Bałtykiem? Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
2: Fryderyki 2026, czyli wielkie święto polskiej muzyki, znów przyciągnęły tłumy gwiazd na czerwony dywan. Wśród nominowanych znalazły się takie tuzy jak Sanach, Kebonafide czy Behemoth, a różnorodność gatunkowa przyprawiała o zawrót głowy. Gabi Drzewiecka, prowadząca galę, błyszczała nie tylko w jasno-różowej kreacji, ale i w roli gospodyni. A na scenie? Cóż, młode pokolenie artystów śmiało rzuca wyzwanie starym wyjadaczom. Ciekawe, kto z nich za rok będzie rozdawał statuetki? Joanna Kołaczkowska, gwiazda kabaretu Hrabi, odeszła, zostawiając po sobie pustkę, której nikt nie zapełni. Jej błyskotliwy humor i naturalność bawiły miliony, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej kultowych występów. Nawet w obliczu choroby myślała o innych, a nie o sobie. Prawdziwa altruistka na scenie i poza nią. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jej już nie ma, a jej miejsce na scenie pozostaje puste, jakby czekało na powrót kogoś, kto nigdy nie wróci.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Bartłomiej Topa, znany z przenikliwego spojrzenia i zdolności do wcielania się w najbardziej skrajne postaci, obchodzi dziś 59. urodziny. Od młodego chłopaka z lat 90. po dojrzałego szlachcica. Jego kariera to prawdziwa metamorfoza. Przełomem była rola w Weselu Smarzowskiego, która otworzyła mu drzwi do wielkiego świata. Ale Topa to nie tylko aktor. Angażuje się w kampanie społeczne i biznes, a jego życie prywatne to gotowy scenariusz filmowy. Na gali Fryderyków 2026 Anna Maria Jopek zafundowała widzom emocjonalny rollercoaster, oddając hołd zmarłemu Stanisławowi Sojce. Występ, który zamienił salę w morze łez, stał się najjaśniejszym punktem wieczoru. Choć Fryderyki to tradycyjnie święto muzycznych sukcesów, to właśnie ten moment zapisał się w pamięci jako prawdziwa perła. Złoty Fryderyk dla Sojki to nie tylko nagroda, ale i symboliczne podziękowanie za jego wkład w polską muzykę.
1: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej komunii świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie.
2: Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Severy, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. 15-latka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu.
1: Kult wraca na scenę z hukiem. Po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej zdrowotnymi zawirowaniami Kazika Staszewskiego, zespół zagrał w Bydgoszczy, a publiczność była w ekstazie. Kazik, po niefortunnej przygodzie z lekami i alkoholem, znów zachwyca formą, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Przed zespołem pracowity sezon, w tym udział w festiwalu Męskie Granie, gdzie Kult zaprezentuje swoje największe hity. Metallica znowu robi furorę. Podczas trasy M72 we Frankfurcie Rob Trujillo i Kirk Hammett zaskoczyli fanów, grając covery niemieckich legend metalu. Na stadionie Deutsche Bank Park zabrzmiał hymn Eintrachtu Frankfurt w wersji trashowej grupy Tankard, a dwa dni później kultowy Fast as a Shark od Accept. A w Chorzowie koncert Metallica 19 maja dosłownie wstrząsnął ziemią. 90 tysięcy fanów na stadionie śląskim sprawiło, że sejsmografy oszalały, a naukowcy odnotowali drgania podczas Creeping Death. To się nazywa moc metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 26-letnia Elwa, bohaterka programu Dzień Dobry TVN, opowiedziała o swoim dążeniu do perfekcyjnego wyglądu, które zakończyło się dramatycznie. Zamiast skorzystać z pomocy specjalistów, samodzielnie wstrzykiwała sobie silikon w twarz, co przyniosło nieoczekiwane skutki. Teraz szuka pomocy u lekarza medycyny estetycznej, by naprawić wyrządzone szkody. Elwa podkreśla, że negatywne reakcje otoczenia wynikają z braku tolerancji.
2: W Ząbkach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego chłopca, który utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. W związku z tym placówka została zamknięta na stałe, a miasto oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziały kontrolę. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Jedna z nich przyznała się do winy. Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie.
1: Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoich stanowiskach, ponieważ referendum dotyczące jej odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Natomiast referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, było ważne i zakończyło się jego odwołaniem. Frekwencja w tym głosowaniu przekroczyła wymagany próg, a większość głosujących opowiedziała się za zmianą na stanowisku prezydenta. Miszalski podziękował mieszkańcom za udział i przyjął decyzję z szacunkiem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, która zaginęła po spotkaniu z koleżankami. Niestety, finał był tragiczny. Ciało dziewczynki znaleziono w Lasku Wolskim. Rodzina potwierdziła tożsamość zmarłej. Prokuratura wszczęła śledztwo, a wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich. W niedzielny poranek nad Zalewem Rybnickim doszło do poważnego wypadku. 30-letni mężczyzna doznał urazu kręgosłupa po skoku na główkę do płytkiej wody. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja przypomina o niebezpieczeństwie skoków do nieznanej lub płytkiej wody, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa.
2: W marcu zapadł wyrok w sprawie makabrycznego mordu na noworodku, który wstrząsnął Polską. Renata Piersy została skazana na 25 lat więzienia, a jej córka Małgorzata na 12 lat. Sąd uznał, że to Renata była inicjatorką zbrodni, wykorzystując uległość córki. Tragedia miała miejsce w 2019 roku w Rynicy, a prawda wyszła na jaw dopiero w 2020 roku dzięki zgłoszeniu kuzynki.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, luksusowy obiekt nad Bałtykiem, planuje otwarcie szybciej niż pierwotnie zakładano. Właściciele robią wszystko, by przyjąć pierwszych gości jeszcze przed 26 czerwca, choć dokładna data nie została jeszcze podana. Resort oferuje wiele atrakcji, takich jak kręgielnia czy sala kinowa, co sprawia, że ceny za nocleg są wyższe niż standardowe. Rezerwacje można składać online.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie powstał mur, który zablokował popularny skrót między osiedlem Arkońskim a ulicą Duńską. Właściciel działki, Grzegorz Kuderski, zdecydował się na ten krok po nieudanych negocjacjach z miastem, które chciało, aby sfinansował budowę przejścia. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni krytykują właściciela, inni bronią jego decyzji, wskazując na brak działań miasta w przeszłości. Sytuacja wywołała debatę wśród polityków, którzy podkreślają, że problemu można było uniknąć. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić uczucia za pomocą pięknych słów i grafik. Coraz więcej osób korzysta z darmowych obrazków dostępnych w internecie, które można pobrać i wysłać jako wirtualny upominek. Eleganckie grafiki i wzruszające życzenia cieszą się dużą popularnością, a ich wysłanie to prosty sposób na sprawienie radości mamie. Taka forma pamięci z pewnością wywoła uśmiech na twarzy każdej mamy. W Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Mama 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która wstrząsnęła Polską 5 miesięcy temu. W rozmowie z TVN 24 podzieliła się wspomnieniami o córce, jej szczęśliwych ostatnich dniach oraz bólu i bezsilności wobec procedur. Rodzina sama odnalazła telefon Danusi, co było dla nich dużym ciosem, gdyż wcześniej byli zapewniani, że został zabezpieczony przez śledczych. W lokalnej społeczności panuje strach, a mama Danusi apeluje, by tragedia stała się przestrogą i przyczyniła się do ochrony innych dzieci.
3: dzieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jezioro Bielawskie, znane jako polskie Como, przyciąga coraz więcej turystów swoim malowniczym położeniem u stóp gór Sowi. Mimo że jest to sztuczny zbiornik, jego turkusowa woda i górskie otoczenie przypominają włoskie jeziora. Popularność tego miejsca rośnie, a nowa infrastruktura kolejowa, która ruszy w połowie czerwca, ułatwi dojazd do tego urokliwego zakątka Dolnego Śląska.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Taki dzień jest idealny na lody i chłodny koktajl w plenerze.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Gala Ekstraklasy 2026, która odbyła się w Warszawie, wzbudziła wiele emocji. Łukasz Podolski, właściciel Górnika Zabrze, wyraził swoje niezadowolenie z braku nagród dla jego klubu, co wywołało burzliwą dyskusję w internecie. Internauci byli podzieleni, a wielu z nich podkreślało brak wyróżnień dla trenera Michała Gaśparika i obrońcy Rafała Janickiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak jako piłkarz sezonu i Nils Fredriksen jako trener sezonu.
1: Znamy pary barażowe w walce o awans do Ekstraklasy. Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z UKS-em Łódź. Ruch Chorzów, mimo nadziei na awans, odpadł po dramatycznym meczu, gdy w 98 minucie Polonia zdobyła decydującą bramkę. Półfinały odbędą się 28 maja, a finał 3 dni później. Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do Pekao BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Reymonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę. Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Sharawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
0: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W kolejnym meczu zmierzy się z 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która pokonała Amerykankę Sloane Stephens. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 maja. Świątek, czterokrotna mistrzyni tego turnieju, jest jedną z głównych faworytek do zdobycia tytułu.
1: Marta Kostiuk rozpoczęła udział w Roland Garros od zwycięstwa nad Olgą Selchmetewą, ale po meczu emocje wzięły górę. Ukraińska tenisistka zalała się łzami, opowiadając o dramatycznych wydarzeniach w Kijowie, gdzie w wyniku ataku rakietowego zginęły 4 osoby, a 53 zostały ranne. Jedna z rakiet spadła blisko domu jej rodziców. Mimo trudności Kostiuk podkreśliła, że jej myśli są z narodem ukraińskim, a wsparcie rodaków na trybunach było dla niej niezwykle ważne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju. Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, wprowadzając go do Galerii Legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowchań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026.
0: Wojciech Szczęsny zdecydował się na kontynuację kariery w FC Barcelona na kolejny sezon. Polski bramkarz, pełniący rolę zmiennika Joana Garcia, dobrze odnajduje się w drużynie, mimo że klub zmaga się z nadmiarem bramkarzy. Marc-André Ter Stegen po wypożyczeniu do Giron raczej nie wróci do podstawowego składu, co może wpłynąć na przyszłość kadrową Barcelony. Szczęsny pozostaje w zespole, wspierając Garcie i wzmacniając jedność drużyny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qin Wen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Majowe słońce przypomina o nadchodzących wakacjach.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci. M jak miłość szykuje emocjonujący powrót po wakacjach. W nowym sezonie Artur Rogowski, po zdradzie z Joanną, opuści Marysię i całą rodzinę w Grabinie. Najbardziej przeżyje to Basia, która mimo łez nie zdoła zatrzymać ojca. Zwiastun ujawnia, że Artur przyzna się Marysi do romansu, próbując tłumaczyć swoje uczucia. Rozstanie stanie się faktem, a życie Marysi legnie w gruzach. Artur wybierze Joannę, z którą będzie nie tylko romansować, ale i pracować w przychodni w Lipnicy. Premiera tych dramatycznych wydarzeń już we wrześniu.
3: Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4021 odcinek. Julka po dramatycznym wieczorze z Leonem wraca do domu i próbuje ukryć prawdę przed ojcem. Igor nieświadomie wierzy w jej zmyśloną historię, co tylko komplikuje sytuację. Tymczasem Ola dowiaduje się, że agresywne zachowanie Mariusza było spowodowane guzem mózgu, co wywołuje u niej ogromne poczucie winy. W redakcji Krzysztof staje przed trudnym wyborem lojalności, a Andrzej ujawnia plany rozwodowe. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany 1 czerwca o 20:15. Na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, opowiadając o losach przyjaciół z domu dziecka, którzy wspólnie stawiają czoła życiowym wyzwaniom. W obsadzie między innymi Bożena Dykiel, Anna Korcz i Jakub Wesołowski.
2: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: W 4229 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Alan przeżywa trudne chwile, gdy jego syn Kostek z radością oczekuje powrotu Mikołaja do domu. Mimo że Alan jest biologicznym ojcem Kostka, chłopiec nie potrafi nawiązać z nim takiej więzi, jaką ma z Mikołajem. To dla Alana bolesne doświadczenie, które uświadamia mu, co naprawdę jest ważne dla jego syna. Tymczasem Mikołaj opuszcza szpital, co wywołuje mieszane uczucia u Alana, który martwi się o jego gotowość do opieki nad dzieckiem. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca na Polsacie. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie na platformie Polsat Box Go. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji. M jak miłość przygotowuje się na letnią przerwę, a fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki. Katarzyna Cichopek, odtwórczyni roli Kingi z Duńskiej, zdradziła, że serial powróci na ekrany na początku września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prawdopodobnie będzie to 1 września, czyli wtorek. Tymczasem dziś, 26 maja, TVP2 przypomni specjalny odcinek z okazji 25-lecia serialu. To wyjątkowa okazja, by jeszcze raz przeżyć najważniejsze momenty z życia rodziny Mostowiaków. Letnia przerwa to czas odpoczynku, ale już niedługo M jak miłość znów zagości w domach widzów.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 17.20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Mine, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Derya poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy! W Krakowie odbyło się referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego odwołaniem głosowało ponad 171 tysięcy osób, jednak frekwencja wyniosła tylko niecałe 30%, co nie pozwoliło na odwołanie Rady Miasta. Wybory nowego prezydenta mają się odbyć w ciągu 90 dni, a wśród potencjalnych kandydatów są m.in. Marian Banaś i Małgorzata Wasserman. Do czasu wyborów miastem będzie zarządzać osoba wskazana przez premiera. Jacek Protasiewicz, były europoseł, zrezygnował z funkcji członka zarządu Szpitala Lipno po fali krytyki dotyczącej jego nominacji. W odpowiedzi na publikacje medialne Protasiewicz opublikował serię wulgarnych wpisów w mediach społecznościowych, atakując dziennikarzy. Władze szpitala potwierdziły, że jego rezygnacja zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. To koniec krótkiej, ale burzliwej kariery Protasiewicza w tej placówce. Zbigniew Ziobro, poseł PiS, mimo że od października zeszłego roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, wydał 375 tysięcy złotych na prowadzenie biura poselskiego w Rzeszowie. Środki te przeznaczono na czynsz, wynagrodzenia, przejazdy i elektronikę. Mieszkańcy Mazowsza i seniorzy są oburzeni, że polityk korzysta z publicznych pieniędzy, mimo że nie wykonuje mandatu posła. Eksperci podkreślają, że sytuacja ta ukazuje demoralizację i ekonomiczne motywacje w polskiej polityce.
1: Na Wyspach Kanaryjskich pojawiła się kalima, czyli napływ gorącego, suchego powietrza z nad Sahary, niosący ze sobą pustynny pył. Temperatura sięga nawet 40 stopni Celsjusza, a widoczność spada do 3000 metrów. Władze wydały ostrzeżenia, zalecając unikanie słońca, picie dużej ilości wody i noszenie masek ochronnych. Loty mogą być opóźnione z powodu ograniczonej widoczności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zasugerowało możliwość prewencyjnych działań wobec Kijowa, co ukraińskie władze określają jako szantaż psychologiczny. Szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Andrii Sybicha, podkreśla, że Rosja próbuje manipulować zachodnią mentalnością, ale efekt jest odwrotny od zamierzonego. W Kijowie życie toczy się normalnie, choć widoczne są wzmożone patrole, a dyplomaci podkreślają, że ich obecność w stolicy jest teraz kluczowa. Mieszkańcy pozostają spokojni, a Zachód nie zamierza ustępować pod presją Kremla. Pasażerowie lotu EasyJet z Egiptu do Wielkiej Brytanii przeżyli chwilę grozy, gdy samolot musiał awaryjnie lądować w Rzymie. Powodem był telefon ładujący się powerbankiem w bagażu rejestrowanym, co stanowiło zagrożenie pożarowe. Po wylądowaniu pasażerowie odetchnęli z ulgą, gdy dowiedzieli się, że nie chodziło o atak terrorystyczny. Linie lotnicze przeprosiły za niedogodności, podkreślając, że bezpieczeństwo jest ich priorytetem.
0: Z okazji Dnia Matki w 2026 roku warto postawić na oryginalne prezenty, które zapewnią mamom chwilę relaksu i odpoczynku. Popularne są maty do akupresury, jedwabne poszewki na poduszki oraz masujące urządzenia z funkcją podgrzewania. Dla mam ceniących sentymentalne upominki idealne będą spersonalizowane fotoksiążki czy biżuteria z ukrytym przekazem. Alternatywą mogą być przeżycia, takie jak voucher na dzień w spa czy bilet na wydarzenie kulturalne. Inwazyjny gatunek mrówek Tapinoma magnum, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego, rozprzestrzenia się w Niemczech, zbliżając się do polskich granic. Owady te budują ogromne superkolonie, które mogą uszkadzać infrastrukturę, w tym instalacje elektryczne. Ich ekspansja jest wspomagana przez globalny handel i rosnące temperatury. Mrówki można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, przypominającym terpentynę lub zgniłego kokosa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wiosna i lato to czas, gdy chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Jednak muchy mogą zepsuć ten relaks. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto posadzić rośliny, które naturalnie odstraszają te owady. Lawenda, mięta, bazylia czy pelagonie. To tylko niektóre z nich, które nie tylko pięknie wyglądają, ale i skutecznie ograniczają obecność much. Dzięki nim można cieszyć się spokojem na balkonie czy w ogrodzie.
1: Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu, który poprawia

0: Pamięć i zdolność logicznego myślenia. Przykładem jest równanie. 40 plus 7 razy x równa się 32, gdzie x wynosi 4. Takie ćwiczenia angażują umysł, wspierając koncentrację i rozwijając umiejętności przydatne w codziennym życiu. Zachęcamy do regularnego rozwiązywania łamigłówek, by utrzymać mózg w formie.
1: Czarne ubrania, choć eleganckie i uniwersalne, często tracą intensywny kolor po praniu. Przyczyną jest zbyt wysoka temperatura, niewłaściwe detergenty i intensywne wirowanie. Aby zachować głęboką czerń, warto dodać do prania dwie łyżeczki soli kuchennej i ustawić pralkę na 30 stopni. Połączenie tego triku z praniem w niższej temperaturze i stosowaniem środków do ciemnych tkanin pomoże utrzymać ubrania w dobrym stanie na dłużej.
0: Policjanci z Pabianic zlikwidowali nielegalny magazyn tytoniu w powiecie sieradzkim, zabezpieczając prawie pół tony suszu bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymano 47-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty magazynowania i produkcji wyrobów tytoniowych bez opłaconej akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 500 000 zł. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące i grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza gorąca aura aż prosi się o relaks nad wodą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10. rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba. Ricky Martin, latynoski gwiazdor, miał być gwiazdą wieczoru na obchodach 20-lecia niepodległości Czarnogóry, ale zamiast tego stał się bohaterem dramatycznej ewakuacji. Koncert w Podgoricy przerwano, gdy ktoś postanowił uatrakcyjnić wydarzenie gazem łzawiącym. Publiczność wpadła w panikę, a Martin musiał uciekać ze sceny. Mimo chaosu piosenkarz wrócił, by dokończyć występ, pokazując, że nawet gaz nie powstrzyma go przed zadowoleniem fanów. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody. Fryderyki 2026 za nami, a polska scena muzyczna znów błyszczy jak nigdy. Sanach, Kebona Fide, Daria Zawiałow i inni artyści zdominowali galę, pokazując, że różnorodność to ich drugie imię. Wśród laureatów znalazły się zarówno legendy, jak i młode talenty, które szturmem zdobywają serca fanów. A wszystko to w atmosferze, gdzie nawet Maryla Rodowicz i Behemoth potrafią się dogadać. Kto by pomyślał, że muzyka może łączyć tak różne światy?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ukrywając swoją drugą ciążę przed mężem przez 4 miesiące. Jak sama przyznała, chciała mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo, zanim podzieli się tą nowiną. Mąż dowiedział się o ciąży dopiero w Wielkanoc, co stało się dla niego niecodziennym prezentem. Wygląda na to, że nawet w rodzinie Janachowskich niespodzianki mogą przyjść w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę, tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu. Ach, te mamy z popkultury. Od Barbary Mostowiak, która jak nikt inny potrafiła scalać rodzinę w M jak miłość, o Halinkę Kiepską, która z ironią i frustracją ogarniała chaos w świecie według Kiepski. Nie zapominajmy o Marge Simpson, której cierpliwość jest niemalże cudem, czy Lorelai Gilmore, która wychowywała córkę bardziej jak przyjaciółkę niż dziecko. Te bohaterki, choć dalekie od ideału, na zawsze zapisały się w sercach widzów, bo kto by chciał oglądać perfekcyjne mamy z reklam? W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą.
1: Dzień Matki już za rogiem, a Ty wciąż szukasz sposobu, by zaskoczyć swoją mamę? Nie martw się, internet przychodzi z pomocą. Gify na Dzień Matki to nowoczesny sposób na wywołanie uśmiechu, ale uwaga, poszukiwania mogą zająć wieki, a na szczycie listy znajdziesz te same nudne propozycje. Na szczęście gotowe i oryginalne animacje czekają, by uratować sytuację. Wystarczy kilka kliknięć, a Twoja mama będzie się śmiała do łez. Soundgarden wciąż pracuje nad nowym albumem z niepublikowanymi wokalami Chrisa Cornella, który zmarł w 2017 roku. Choć data premiery pozostaje tajemnicą, muzycy zapewniają, że projekt jest już na finiszu. Prace nad płytą trwają od dekady, a wszystko toczy się w tempie żółwia, bo przecież po co się spieszyć? W końcu to nie tylko hołd dla Cornella, ale i dla cierpliwości fanów. Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, został pośmiertnie uhonorowany przez amerykański kongres. Tak, to nie żart. Izba reprezentantów wpisała jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu, podkreślając jego wpływ na muzykę i rodzinne więzi. Republikańska kongresmenka Victoria Sparks z Indiany przypomniała, że Ozzy, wychowany w skromnych warunkach w Birmingham, stał się ikoną amerykańskiej kultury. Rodzina Osbornów odebrała dokument, a syn Jack nie krył wzruszenia, dziękując za ten niezapomniany dzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem odbędzie się losowanie Eurojackpot z rekordową pulą 520 milionów złotych. To ogromna szansa na zmianę życia dla potencjalnego zwycięzcy. Nawet jeśli nie uda się zdobyć głównej nagrody, wygrana drugiego stopnia wynosząca 90 milionów złotych również jest imponująca. Losowania odbywają się o godzinie 20:15, a zakłady można składać do godziny 19:00.
2: Na warszawskim Bemowie trwają intensywne prace nad trzema nowymi stacjami metra linii M2 – Karolin, Chrzanów i Lazurowa. Mimo wcześniejszych opóźnień, budowa postępuje zgodnie z planem, a zakończenie prac przewidziane jest na listopad. Nowe stacje będą miały nowoczesny wygląd z dominującymi jasnymi barwami, a testowe przejazdy pociągów planowane są już na nadchodzące wakacje. Cała inwestycja, wspierana finansowo przez Unię Europejską, ma strategiczne znaczenie dla stolicy.
1: W Ostrołęce doszło do próby włamania, gdy 46-letni obywatel Serbii próbował toporkiem przedostać się z garażu do części mieszkalnej domu. Dzięki czujności sąsiada i szybkiej reakcji policji, mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku po krótkim pościgu. Usłyszał zarzuty usiłowania włamania i zniszczenia mienia, a także rozpoczęto procedurę jego wydalenia z Polski. Został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, które trwały 2 dni. Niestety dziewczynka została odnaleziona martwa w trudno dostępnym fragmencie Lasku Wolskiego. W akcję zaangażowani byli policjanci, Straż Miejska, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wielu mieszkańców miasta. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o przyszłości lokalnych władz. Rada Miasta pozostaje na stanowisku, ponieważ frekwencja w głosowaniu nad jej rozwiązaniem była zbyt niska. Natomiast prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, gdyż odpowiednia liczba Krakowian wzięła udział w referendum. Miszalski podziękował mieszkańcom za mobilizację i zaakceptował ich decyzję. W Krakowie tysiące fanów Wisły Kraków świętowały awans drużyny do Ekstraklasy. Niestety, radosne obchody zakończyły się dramatycznym wypadkiem, w którym 11-letnia dziewczynka doznała obrażeń głowy wskutek wybuchu petardy. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując nagrania z monitoringu i przesłuchując świadków. Incydent ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa podczas masowych imprez. Tatrzański Park Narodowy ogłosił zamknięcie trasy do Morskiego Oka od 25 do 29 maja z powodu remontu nawierzchni. W tym czasie nie będzie możliwy ruch pieszy ani pojazdów na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza. Parking na Palenicy Białczańskiej również pozostanie zamknięty. Turyści mogą skorzystać z alternatywnej trasy przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, co wydłuży wycieczkę o około 2 godziny. W Przeginii Duchownej odbyła się Fiesta Espaniola, której celem była zbiórka funduszy na leczenie 8-letniego Franka Borkowskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gości udało się zebrać ponad 43 tysiące złotych. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, oferując koncerty, pokazy flamenco i hiszpańskie przysmaki. Zbiórka na leczenie chłopca nadal trwa, a każdy może wesprzeć ją przez portal Się Pomaga.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraiński influencer Andriy Gavrilov wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz poruszania się prywatnymi pojazdami. Początkowo ukarany mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami. Policja i Straż Graniczna rozważają uznanie go za osobę niepożądaną, co może skutkować zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen na 5 lat. Gavrilov tłumaczył, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, położony przy bałtyckiej plaży, planuje otwarcie wcześniej niż pierwotnie zakładano. Zainteresowanie turystów skłoniło władze do przyspieszenia inauguracji, która może nastąpić już na początku lub w połowie czerwca. Trwają intensywne przygotowania, by zapewnić komfortowy wypoczynek nad morzem. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić uczucia poprzez nowoczesne formy, takie jak animowane gify. Platforma Giphy oferuje szeroki wybór takich grafik, które można łatwo pobrać i przesłać bliskim. Warto dopasować gif do charakteru mamy, wybierając między zabawnymi a klasycznymi motywami. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech i sprawi radość każdej mamie. Karkonoski Park Narodowy wprowadził siatki wzdłuż szlaków, aby chronić unikalne górskie rośliny przed niszczeniem przez turystów. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje, od pochwał po ostre sprzeciwy, a także obawy o bezpieczeństwo dzikich zwierząt. Park podkreśla, że to ostateczne rozwiązanie, mające na celu zachowanie delikatnych ekosystemów dla przyszłych pokoleń. Władze apelują do turystów o przestrzeganie wyznaczonych tras, by nie zagrażać cennym gatunkom roślin.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. W swojej recenzji podkreślił ich wyjątkowy smak, który przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Placki, serwowane w małej budce przy centrum handlowym Arena, zdobyły uznanie za świeżość i atrakcyjną cenę. Książulo, znany z surowych ocen, uznał je za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadł.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni. Z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 28 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś rząd zajmie się projektem ustawy o emeryturach dla artystów, który zakłada dopłaty do składek ZUS dla aktorów, muzyków, pisarzy i tancerzy. Reforma ma kosztować nawet 400 milionów złotych rocznie i objąć ponad 62 tysiące osób. Celem jest zapewnienie artystom minimalnych świadczeń emerytalnych oraz dostępu do opieki zdrowotnej. Krytycy obawiają się, że projekt może naruszyć zasadę zależności wysokości emerytur od wpłaconych składek. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, będzie to jedna z największych zmian w systemie emerytalnym dla artystów. Od lat.
2: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że niezależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią. Na rynku hurtowym paliw w Polsce panuje stabilizacja po ostatnich obniżkach cen. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z poprzednich notowań. Aramco oferuje obecnie najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Stabilizacja cen jest wynikiem globalnych zmian, takich jak spadek cen ropy Brent i płaski kurs dolara. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej dodatkowo chroni kierowców przed wzrostem cen. W najbliższych dniach nie przewiduje się zmian cen na stacjach paliw.
1: Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku stało się poważnym wyzwaniem finansowym dla wielu właścicieli. Miesięczne wydatki na pupila mogą sięgać od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł dla dużego psa. Koszty obejmują nie tylko karmę, ale także wizyty u weterynarza, które mogą gwałtownie wzrosnąć w przypadku nagłych chorób. Właściciele coraz częściej sięgają po ubezpieczenia dla zwierząt, aby zminimalizować ryzyko wysokich rachunków. Eksperci podkreślają, że zwierzę to zobowiązanie na lata, a koszty jego utrzymania są stałym elementem domowego budżetu. Wzrost cen wynika z drożejących surowców, usług weterynaryjnych oraz rosnących oczekiwań właścicieli wobec jakości opieki nad zwierzętami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto.
2: Od maja obowiązują nowe przepisy, które pozwalają doliczyć do stażu pracy okresy z umów zlecenia i działalności gospodarczej. Zmiany te mogą zwiększyć liczbę dni urlopu i dodatki stażowe, ale nie wpłyną na wysokość przyszłej emerytury. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest uzyskanie specjalnego zaświadczenia z ZUS. Wnioski można składać elektronicznie przez platformę e-ZUS. Pracownicy mają 24 miesiące na dostarczenie dokumentów pracodawcy, aby nie stracić dodatkowych uprawnień. Nowe zasady obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, ale nie dotyczą umów o dzieło. Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się trzydniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy.
1: Dzień Mamy to doskonała okazja, by podarować słodki upominek. W tym roku Lidl i Biedronka oferują atrakcyjne promocje na słodycze. W Lidlu można znaleźć praliny Ferrero Rocher i Lindt Lindor w ofercie 1 plus 1 gratis. Biedronka proponuje unikalne słodycze, takie jak praliny Melty czy Polska Hałwa. Obie sieci przygotowały również gotowe ciasta i desery, idealne na tę okazję. Wybór zależy od preferencji, ale warto skorzystać z promocji, by nie nadwyrężyć domowego budżetu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofii. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza gorąca aura aż prosi się o relaks nad wodą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekran. W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć Olka Chodakowskiego. W kolejnych odcinkach Sowiński zacznie szantażować Kasię, wykorzystując jej kłamstwo o ojcostwie. Kasia znajdzie się w potrzasku, zmuszona do działania na rzecz Aleksandra. Jej życie stanie się koszmarem, pełnym strachu i presji. Widzowie będą świadkami dramatycznych scen, gdy Kasia nie wytrzyma napięcia i załamie się. Czy znajdzie się ktoś, kto poda jej pomocną dłoń? Przyszłość Kasi wisi na włosku, a jej decyzje mogą zmienić wszystko.
1: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory w odcinku 4229, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po brutalnej bójce w parku, znów trafi w ręce policji. Szokujące odkrycie, że formalnie nie istnieje, może mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Julka, próbując zbliżyć się do ojca, nieświadomie wplącze się w dramatyczne wydarzenia. Spacer z Pawłem i psem Waflem zamieni się w katastrofę, gdy spotkają poprzednich właścicieli psa. Awantura zakończy się bójką, a Paweł zostanie zatrzymany. Dla Julki to bolesne zderzenie z rzeczywistością, a dla Pawła powrót do koszmaru z przeszłości. Czy uda mu się odzyskać tożsamość i wyjść z tego cało?
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Servandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18.20 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy. M jak miłość przygotowuje się na letnią przerwę, a fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki. Katarzyna Cichopek, odtwórczyni roli Kingi z Duńskiej, zdradziła, że serial powróci na ekrany na początku września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prawdopodobnie będzie to 1 września, czyli wtorek. Tymczasem dziś, 26 maja, TVP2 przypomni specjalny odcinek z okazji 25-lecia serialu. To wyjątkowa okazja, by jeszcze raz przeżyć najważniejsze momenty z życia rodziny Mostowiaków. Letnia przerwa to czas odpoczynku, ale już niedługo M jak miłość znów zagości w domach widzów.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 17.20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Mine, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Derya poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce wprowadza wakacyjny nastrój. Idealny moment na spacer wśród zieleni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w wyniku referendum. Publicysta Miłosz Lodowski uważa, że to wydarzenie daje nadzieję na skuteczność ruchów referendalnych w Polsce, mimo trudnych warunków i ograniczonego dostępu do informacji. Lodowski podkreśla, że sukces krakowskiego referendum może zainspirować podobne inicjatywy w innych miastach, takich jak Tarnów czy Rzeszów.
3: Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że działalność prezydenta Karola Nawrockiego jest oceniana pozytywnie przez 46% Polaków, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z kwietniem. Negatywne opinie o prezydencie wyraziło 42% badanych, a 12% nie miało zdania. Z kolei oceny pracy Sejmu spadły z 33% pozytywnych opinii i 49% negatywnych. Ocena Senatu pozostaje zrównoważona, z niewielkim pogorszeniem w granicach błędu statystycznego.
2: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, stwierdził, że nie ma wątpliwości co do współpracy Lecha Wałęsy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa pod pseudonimem Bolek. Leśkiewicz podkreślił, że istnieją liczne dowody na tę współpracę, w tym akta przejęte przez prokuratorów IPN w 2016 roku. Wałęsa od lat zaprzecza tym oskarżeniom i apeluje o dowody swojej niewinności. Policjanci z Mokotowa zatrzymali 20-letnią kobietę i 21-letniego mężczyznę podejrzanych o serię napadów na kierowców przewozów na aplikacje. Para kradła telefony i używała gazu pieprzowego do obezwładniania ofiar. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej i zostali objęci policyjnym dozorem. W ich mieszkaniu znaleziono kilka telefonów, gotówkę oraz gaz pieprzowy. Dzień Matki to wyjątkowy czas, by wyrazić wdzięczność i miłość wobec najważniejszej kobiety w życiu. Warto postawić na szczere, płynące z serca życzenia, które docenią codzienny trud i poświęcenie mamy. Zamiast gotowych rymowanek, lepiej skupić się na osobistych wspomnieniach i autentycznych emocjach. Takie słowa mają niezwykłą moc budowania silniejszej więzi i wywołują szczery uśmiech na twarzy. Jaśmin to roślina, która nie tylko upiększa wnętrza, ale także poprawia jakość snu i samopoczucie dzięki swojemu aromatowi. Jest symbolem uczuć i sukcesu, a jego uprawa jest stosunkowo prosta. Wymaga jasnego, rozproszonego światła i regularnego, umiarkowanego podlewania. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego drenażu i przepuszczalnej gleby, aby uniknąć gnicia korzeni. Imię Sylwia, niegdyś jedno z najpopularniejszych w Polsce, obecnie traci na popularności. W latach 80. i 90. było często wybierane ze względu na nowoczesne brzmienie i elegancję. Obecnie młodzi rodzice częściej sięgają po nowe, międzynarodowe imiona, szukając oryginalności. Mimo to Sylwia wciąż jest dobrze rozpoznawalna i ma wartość sentymentalną dla wielu osób. Nieprzyjemny zapach z odpływu w kuchni lub łazience to częsty problem, który można łatwo rozwiązać domowymi sposobami. Soda oczyszczona, dostępna w większości kuchni, skutecznie neutralizuje zapachy i ogranicza rozwój bakterii. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody do odpływu przed snem, a rano spłukać wrzątkiem. Regularne stosowanie tej metody raz w tygodniu pozwala utrzymać świeżość, bez użycia agresywnych środków chemicznych. Policjanci z Gdyni zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który podawał się za lekarza i sprzedawał nielegalne leki przez internet. Został ujęty na gorącym uczynku, gdy nadawał paczkę w paczkomacie. W jego mieszkaniu znaleziono dowody na szeroko zakrojoną działalność przestępczą. Mężczyźnie grozi teraz do 2 lat więzienia, a prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze.
3: Policjanci z Pelplina zatrzymali 39-latka podejrzanego o oszustwo metodą na wypadek. Mężczyzna odebrał od 68-letniej seniorki 50 tysięcy złotych, twierdząc, że pieniądze są potrzebne po rzekomym wypadku jej syna. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy cała kwota wróciła do właścicielki, a podejrzany trafił do aresztu. Policja przypomina o zachowaniu czujności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi.
2: W gospodarstwie siostry byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa doszło do pożaru. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym i oborze, które przylegały do stajni polityka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta i sprzęt rolniczy zostały uratowane dzięki szybkiej akcji strażaków i pomocy sąsiadów. Robert Telus wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powitał w bazie lotniczej w Łasku pierwsze amerykańskie samoloty F-35, co zbiegło się z kryzysem na linii Warszawa-Waszyngton. Pentagon początkowo anulował rotację 4000 żołnierzy, ale decyzję tę cofnięto, obiecując wysłanie dodatkowego 5000 wojskowych. Kosiniak-Kamysz, w ciemnych okularach niczym Tom Cruise, z Top Gun, podkreślił,

0: że to wielki moment dla polskiego wojska. Baza w Łasku stała się nowym domem dla samolotów husarzy.
1: Podczas tegorocznej gali Fryderyków współprowadzący Krzysztof Zalewski zaskoczył publiczność żartami o zabarwieniu politycznym. W trakcie ceremonii na pytanie o najpopularniejszy singiel w Polsce odpowiedział Jarosław Kaczyński, co wywołało entuzjastyczną reakcję zgromadzonych. Zalewski kontynuował aluzję, wspominając również Zbigniewa Ziobrę. Gala Fryderyków to prestiżowe wydarzenie w świecie muzyki, przyciągające uwagę mediów i publiczności.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 21 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Gorąca aura aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Mąż znanego lekarza Krzysztofa Gojdzia, Marcin Roznowski, nie przebiera w słowach i oskarża go o kłamstwa, manipulacje i poniżanie. Gojdź nie pozostaje dłużny, zarzucając Roznowskiemu stalking. Cała ta medialna telenowela nabiera tempa, ponieważ Roznowski ogłosił datę rozwodu i grozi sądem, twierdząc, że stał się ofiarą fałszywej narracji. Ciekawe, czy ta historia zakończy się w sądzie, czy na Instagramie.
2: W Las Vegas odbyła się 56. ceremonia American Music Awards, gdzie emocje sięgały zenitu. Taylor Swift, mimo największej liczby nominacji, musiała ustąpić miejsca BTA, który zgarnął tytuł artysty roku. Queen Latifah po 31 latach przerwy powróciła jako prowadząca, a Sabrina Carpenter triumfowała z albumem Man's Best Friend. Wśród zwycięzców znaleźli się także BTS z hitem Lata Swim oraz Shakira z najlepszą trasą koncertową. Cóż, świat muzyki nie przestaje zaskakiwać. Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
1: Joanna Kołaczkowska, gwiazda kabaretu Hrabi, odeszła, zostawiając po sobie pustkę, której nikt nie zapełni. Jej błyskotliwy humor i naturalność bawiły miliony, a teraz pozostaje tylko wspomnienie jej kultowych występów. Nawet w obliczu choroby myślała o innych, a nie o sobie. Prawdziwa altruistka na scenie i poza nią. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą uwierzyć, że jej już nie ma, a jej miejsce na scenie pozostaje puste, jakby czekało na powrót kogoś, kto nigdy nie wróci.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Jakub Wesołowski, ulubieniec polskiego show biznesu, znów zaskakuje. Tym razem nie rolą w serialu, a uroczym zdjęciem z pierwszej komunii swojej córki. Nasz aniołek jest oficjalny, napisał dumny tata, pokazując światu, że rodzina to jego największy skarb. Aż trudno uwierzyć, że ten sam Wesołowski, który kiedyś bał się utraty niezależności, teraz z radością dzieli się rodzinnymi chwilami. Czyżby aktorstwo zeszło na drugi plan? Bartłomiej Topa, znany z przenikliwego spojrzenia i zdolności do wcielania się w najbardziej skrajne postaci, obchodzi dziś 59. urodziny. Od młodego chłopaka z lat 90. po dojrzałego szlachcica. Jego kariera to prawdziwa metamorfoza. Przełomem była rola w Weselu Smarzowskiego, która otworzyła mu drzwi do wielkiego świata. Ale Topa to nie tylko aktor. Angażuje się w kampanie społeczne i biznes, a jego życie prywatne to gotowy scenariusz filmowy. Na gali Fryderyków 2026 Anna Maria Jopek zafundowała widzom emocjonalny rollercoaster, oddając hołd zmarłemu Stanisławowi Sojce. Występ, który zamienił salę w morze łez, stał się najjaśniejszym punktem wieczoru. Choć Fryderyki to tradycyjnie święto muzycznych sukcesów, to właśnie ten moment zapisał się w pamięci jako prawdziwa perła. Złoty Fryderyk dla Sojki to nie tylko nagroda, ale i symboliczne podziękowanie za jego wkład w polską muzykę.
2: Sebastian Karpiel-Bułecka zaskoczył internautów, publikując nagranie z pierwszej komunii świętej w Kościelisku, które przyciągnęło uwagę nie celebryckim blichtrem, lecz góralską oprawą. Internauci szybko pomylili uroczystość z komunią jego syna, co muzyk musiał sprostować. Jednak to nie zamieszanie wokół tożsamości dziecka, lecz autentyczność i tradycja Podhala wywołały największe emocje. Okazuje się, że w dobie mediów społecznościowych prawdziwe korzenie wciąż potrafią zrobić wrażenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Severy, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. 15-latka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu.
2: Metallica znowu robi furorę. Podczas trasy M72 we Frankfurcie Rob Trujillo i Kirk Hammett zaskoczyli fanów, grając covery niemieckich legend metalu. Na stadionie Deutsche Bank Park zabrzmiał hymn Eintrachtu Frankfurt w wersji trashowej grupy Tankard, a dwa dni później kultowy Fast as a Shark od Accept. A w Chorzowie koncert Metallica 19 maja dosłownie wstrząsnął ziemią. 90 tysięcy fanów na Stadionie Śląskim sprawiło, że sejsmografy oszalały, a naukowcy odnotowali drgania podczas Creeping Death. To się nazywa moc metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie placówki opiekuńczej. Władze miasta oraz Ministerstwo Rodziny zapowiedziały audyty, a placówka została definitywnie zamknięta. Prokuratura prowadzi śledztwo, a 2 opiekunki usłyszały zarzuty karne. Jedna z nich przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień. Dziś wieczorem odbędzie się losowanie Eurojackpot z rekordową pulą 520 milionów złotych. To największa kumulacja w historii gry, która elektryzuje graczy w całej Europie. Nawet wygrana drugiego stopnia, wynosząca 90 milionów złotych, może odmienić życie zwycięzcy. Zakłady można zawierać do godziny 19.
2: W Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie brutalnego ataku na 3 nastolatków w maju 2023 roku. Tomasz Kamil A. i Bartłomiej G. zostali uznani za winnych wymuszenia rozbójniczego i zmuszania do upokarzających zachowań. Otrzymali karę 1 roku więzienia, zawieszoną na 2 lata oraz grzywnę. Dodatkowo muszą przeprosić ofiary i zapłacić im po 500 zł.
1: Ukraiński influencer Andriy Gawryliw wjechał sportową korwettą na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, łamiąc zakaz wjazdu prywatnych pojazdów. Początkowo ukarany mandatem, teraz może stanąć przed poważniejszymi konsekwencjami, w tym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. Gawryliw tłumaczy, że zaufał nawigacji i nie zauważył znaków zakazu. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie zakończyły się poszukiwania 12-letniej Elżbiety, która zaginęła po spotkaniu z koleżankami. Niestety, finał był tragiczny. Ciało dziewczynki znaleziono w Lasku Wolskim. Rodzina potwierdziła tożsamość zmarłej. Prokuratura wszczęła śledztwo, a wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich.
1: Magda Gessler ponownie odwiedziła restaurację Frelka i Hanys w Chorzowie, aby sprawdzić efekty kuchennych rewolucji. Właściciele lokalu z radością ogłosili, że zdali kulinarny egzamin, a sama Gessler wyraziła zadowolenie z wprowadzonych zmian. Dawny bar Kinga przeszedł metamorfozę, zyskując nową nazwę i odświeżone menu, które łączy tradycyjne śląskie smaki z nowoczesnymi akcentami.
2: 31 maja w Piekarach Śląskich odbędzie się tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. Tegoroczne wydarzenie, odbywające się pod hasłem Uczniowie Misjonarze, przyciągnie tysiące wiernych z całej Polski. Centralnym punktem będzie msza święta o godzinie 11, którą poprowadzi biskup Krzysztof Nykiel. Pielgrzymka ma długą tradycję, sięgającą XVII wieku i jest ważnym wydarzeniem religijnym i społecznym na Śląsku. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, luksusowy obiekt nad Bałtykiem, planuje otwarcie szybciej niż pierwotnie zakładano. Właściciele robią wszystko, by przyjąć pierwszych gości jeszcze przed 26 czerwca, choć dokładna data nie została jeszcze podana. Resort oferuje wiele atrakcji, takich jak kręgielnia czy sala kinowa, co sprawia, że ceny za nocleg są wyższe niż standardowe. Rezerwacje można składać online.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie powstał mur, który zablokował popularny skrót między osiedlem Arkońskim a ulicą Duńską. Właściciel działki, Grzegorz Kuderski, zdecydował się na ten krok po nieudanych negocjacjach z miastem, które chciało, aby sfinansował budowę przejścia. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni krytykują właściciela, inni bronią jego decyzji, wskazując na brak działań miasta w przeszłości. Sytuacja wywołała debatę wśród polityków, którzy podkreślają, że problemu można było uniknąć. Szczecińska Kolej Metropolitalna planuje rozpocząć działalność 13 grudnia, ale prace na trasie Szczecin-Police są opóźnione o prawie 5 lat. Nowy rozkład jazdy przewiduje kursy co 15 minut w szczycie między Szczecinem Głównym a Niebuszewem, a do Polic, Stargardu, Gryfina i Goleniowa co 30 minut. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, może znacząco poprawić komunikację w aglomeracji, oferując alternatywę dla samochodów i autobusów. Kluczowe będzie jednak zakończenie prac budowlanych oraz integracja taryfowa z miejskim systemem transportu. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić uczucia za pomocą pięknych słów i grafik. Coraz więcej osób korzysta z darmowych obrazków dostępnych w internecie, które można pobrać i wysłać jako wirtualny upominek. Eleganckie grafiki i wzruszające życzenia cieszą się dużą popularnością, a ich wysłanie to prosty sposób na sprawienie radości mamie. Taka forma pamięci z pewnością wywoła uśmiech na twarzy każdej mamy. W Bystrzycy Kłodzkiej doszło do tragicznego zabójstwa na osiedlu szkolnym. 72-letni mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał. Motywem zbrodni były ciągłe kłótnie o sprzątanie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mama 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która wstrząsnęła Polską 5 miesięcy temu. W rozmowie z TVN 24 24, podzieliła się wspomnieniami o córce, jej szczęśliwych ostatnich dniach oraz bólu i bezsilności wobec procedur. Rodzina sama odnalazła telefon Danusi, co było dla nich dużym ciosem, gdyż wcześniej byli zapewniani, że został zabezpieczony przez śledczych. W lokalnej społeczności panuje strach, a mama Danusi apeluje, by tragedia stała się przestrogą i przyczyniła się do ochrony innych dzieci.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Majowe słońce dodaje energii. Warto ruszyć w plener.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Gala Ekstraklasy 2026, która odbyła się w Warszawie, wzbudziła wiele emocji. Łukasz Podolski, właściciel Górnika Zabrze, wyraził swoje niezadowolenie z braku nagród dla jego klubu, co wywołało burzliwą dyskusję w internecie. Internauci byli podzieleni, a wielu z nich podkreślało brak wyróżnień dla trenera Michała Gaśparika i obrońcy Rafała Janickiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak jako piłkarz sezonu i Nils Fredriksen jako trener sezonu.
1: Sezon Ekstraklasy 2025-26 dobiegł końca, a Lech Poznań obronił tytuł Mistrza Polski. Podczas uroczystej gali Ekstraklasy wyróżniono najlepszych zawodników sezonu. Jesús Imaz zdobył tytuł numeru sezonu za rekordową liczbę goli wśród obcokrajowców, a Karol Czubak został uznany zarówno za najlepszego napastnika, jak i turbokozaka sezonu. Trenerem roku został Nils Fredriksen. Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Rejmonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę. Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
0: Radio Super Express. Sport.
1: AS Roma zapewniła sobie miejsce w Lidze Mistrzów, wygrywając 2-0 z Hellas Verona w ostatniej kolejce Serie A. Bramki dla Rzymian zdobyli Daniel Malen i Stefan El Sharawy. Jan Ziółkowski, który wszedł na boisko w drugiej połowie, został skrytykowany przez trenera mimo wygranej. Polak zakończył sezon bez bramek i asyst, a jego pozycja w drużynie wydaje się słabnąć.
0: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka.
1: Tai Wofinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Wofinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu. Iga Świątek pewnie wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2 w pierwszej rundzie Roland Garros, wykorzystując ekstremalne upały w Paryżu na swoją korzyść. Polka doskonale radzi sobie na mączce, gdzie jej topspinowe uderzenia i kick-serwisy sprawiają rywalkom duże problemy. Świątek przyznała, że choć początkowo musiała przyzwyczaić się do wysokich temperatur, teraz czuje się w nich komfortowo. Kolejny mecz z Sarą Bejlek odbędzie się w środę, 27 maja.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych. W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
0: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, prowadząc go do Galerii Legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qin Wen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce kusi orzeźwiającymi napojami i lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. W 3390 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o 20.05 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Karolina i Bruno wracają z Las Vegas do hotelu, gdzie natykają się na Justina i Sebastiana, którzy próbują odkryć prawdę w systemie monitoringu. Justin oskarża Karolinę o złamanie prawa i sfingowanie jego zdrady z Reginą. Karolina z szyderczym uśmiechem zaprzecza wszystkim oskarżeniom, ale Justin nie zamierza odpuścić. Sebastian, mimo swoich umiejętności, ma trudności z udowodnieniem, że nagranie jest fałszywe. Karolina grozi sądem, ale Justin i Sebastian nie dają się zastraszyć. Czy uda im się znaleźć dowód na niewinność Justina? Odpowiedzi szukajcie w najnowszym odcinku.
0: Serial M jak miłość zakończy swój sezon już w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, co wywołało falę rozczarowania wśród fanów. Ostatni, 1936 odcinek, obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Artur Rogowski zdradza, co doprowadza Marysię na skraj załamania. Natomiast Natalka staje w obliczu niebezpiecznej konfrontacji z byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego, co kończy się strzałem. Na szczęście, wątek Doroty i Bartka przynosi radość, gdy sąd uznaje Franka za ich syna. Decyzja o wcześniejszym zakończeniu sezonu wywołała burzę w mediach społecznościowych. Widzowie są zaniepokojeni, że serial kończy się coraz wcześniej każdego roku. Finałowy odcinek podzielił fanów i wzbudził gorącą dyskusję w sieci. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć Olka Chodakowskiego. W kolejnych odcinkach Sowiński zacznie szantażować Kasię, wykorzystując jej kłamstwo o ojcostwie. Kasia znajdzie się w potrzasku, zmuszona do działania na rzecz Aleksandra. Jej życie stanie się koszmarem, pełnym strachu i presji. Widzowie będą świadkami dramatycznych scen, gdy Kasia nie wytrzyma napięcia i załamie się. Czy znajdzie się ktoś, kto poda jej pomocną dłoń? Przyszłość Kasi wisi na włosku, a jej decyzje mogą zmienić wszystko.
0: Serial Pierwsza Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. Ostatni odcinek obecnego sezonu zostanie wyemitowany przez Polsat już w piątek, 12 czerwca. To wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy to sezon zakończył się 20 czerwca. Widzowie mogą spodziewać się mocnych wrażeń, zwłaszcza po powrocie Pawła Krzyżanowskiego, który po latach spędzonych w kolumbijskim więzieniu La Corona wrócił do życia bohaterów. Ostatnie miesiące przyniosły wiele dramatycznych zwrotów akcji, które z pewnością zostaną podsumowane w finałowym odcinku. Na razie nie wiadomo, kiedy serial powróci po wakacyjnej przerwie, ale można przypuszczać, że nowe odcinki pojawią się we wrześniu. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie sezonu zapowiada się naprawdę mocno. Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 17.20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Mine, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Derya poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Dzisiejsza temperatura wprowadza letni klimat. Czas na chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: oburzeni, że polityk korzysta z publicznych pieniędzy, mimo że nie wykonuje mandatu posła. Eksperci podkreślają, że sytuacja ta ukazuje demoralizację i ekonomiczne motywacje w polskiej polityce.
1: Polska otrzymała wstępną zgodę od Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych na produkcję rakiet PAC-3 do systemów Patriot, co może uczynić nasz kraj kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych w dziedzinie obronności. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ogłosił również, że Polska stanie się hubem serwisowym dla amerykańskich czołgów Abrams w Europie. Rozmowy w Waszyngtonie dotyczyły także możliwości produkcji amunicji dalekiego zasięgu do systemów HIMARS oraz rakiet Hellfire w Polsce. To wszystko wpisuje się w szerszy plan współpracy przemysłowej, który przyniesie korzyści obu krajom.
0: Młode ziemniaki, popularny letni przysmak, często wychodzą wodniste zamiast kremowe z powodu błędów w gotowaniu. Kluczowe jest, by wrzucać je do wrzącej wody, używać tylko tyle wody, by je przykryła i gotować krótko. Po ugotowaniu warto je odparować, by zachowały zwartą konsystencję. Dzięki tym prostym trikom ziemniaki będą zawsze smaczne i kremowe. Inwazyjny gatunek mrówek Tapinoma magnum, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego, rozprzestrzenia się w Niemczech, zbliżając się do polskich granic. Owady te budują ogromne superkolonie, które mogą uszkadzać infrastrukturę, w tym instalacje elektryczne. Ich ekspansja jest wspomagana przez globalny handel i rosnące temperatury. Mrówki można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, przypominającym terpentynę lub zgniłego kokosa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letni mieszkaniec Śląska trafił do aresztu na 3 miesiące po oszustwie w Dębicy, gdzie odebrał od 80-letniej 4-letniej kobiety 38 tysięcy złotych. Seniorka została oszukana metodą na policjanta, przekazując pieniądze rzekomemu funkcjonariuszowi. Dzięki szybkiej akcji policji młody mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia w Mielcu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. 6 maja w Wodzisławiu Śląskim doszło do poważnego wypadku, w którym 20-letni kierowca Audi potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który planował ucieczkę z kraju, oraz jego 21-letniego znajomego, który pomagał mu się ukrywać. Kierowca został tymczasowo aresztowany i grozi mu do 16 lat więzienia za spowodowanie wypadku, nieudzielenie pomocy oraz złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Wiosna to czas intensywnego rozwoju roślin, dlatego warto zadbać o ich odpowiednie odżywienie. Skrzyp polny, bogaty w witaminy i minerały, jest doskonałym naturalnym nawozem, który wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Przygotowanie ekologicznego preparatu ze skrzypu może zapewnić obfite plony i zdrowy wzrost warzyw. To idealny moment na przeniesienie młodych sadzonek do gruntu, gdzie wyższe temperatury sprzyjają ich rozwojowi.
0: Latem 2026 roku na paznokciach królować będzie odcień Soft Nude, czyli mleczny beż z nutą ciepłego różu. Ten elegancki i uniwersalny kolor pasuje do każdej stylizacji, od plażowych po formalne, i świetnie komponuje się z różnymi karnacjami oraz biżuterią. Stylistki podkreślają jego praktyczność, ponieważ na jasnym tle mniej widoczne są drobne odpryski czy odrosty. Soft Nude ma szansę zdetronizować intensywne neony, wprowadzając modę na naturalną elegancję.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zabrudzenia na tapicerowanych krzesłach można skutecznie usunąć bez specjalistycznego sprzętu. Wystarczy użyć kapsułki do prania, rozpuszczając ją w ciepłej wodzie i czyszcząc materiał za pomocą pokrywki od garnka owiniętej w mikrofibrę. Na tłuste plamy dobrze działa mąka ziemniaczana, a soda oczyszczona neutralizuje zapachy. Na trudne zabrudzenia warto zastosować mieszankę z kwaskiem cytrynowym. Serfinie, popularne kwiaty balkonowe, mogą czasem tworzyć długie, cienkie pędy zamiast bujnie kwitnąć. Ogrodnicy polecają prosty domowy nawóz z buraka, który wspomaga ich wzrost i kwitnienie. Wystarczy zblendować buraka z wodą i podlewać rośliny, by cieszyć się kolorowymi kwiatami aż do jesieni. Regularne nawożenie i odpowiednia pielęgnacja to klucz do pięknych surfinii.
0: Przemysław Czarnek opublikował film promujący rajd rowerowy w Lasach Janowskich, który bardziej przypomina zwiastun serialu niż klasyczne polityczne nagranie. Dynamiczne ujęcia z drona, konie na łąkach i hasła o bliskości z ludźmi tworzą wrażenie swobody i energii. Czarnek podkreśla znaczenie lokalności, mówiąc o Polsce poza wielkimi miastami. A całość kończy się zaproszeniem na rajd i logo Prawa i Sprawiedliwości. Film ma na celu pokazanie politycznej obecności w terenie i mobilizację poza studiem telewizyjnym. Marta Nawrocka, pierwsza dama, uczciła Dzień Matki, dzieląc się w sieci uroczym zdjęciem z dzieciństwa, na którym siedzi na kolanach swojej mamy. Fotografia szybko zdobyła popularność w internecie. Z tej okazji para prezydencka złożyła życzenia wszystkim matkom, dziękując za ich codzienny trud i poświęcenie. Podkreślili znaczenie macierzyństwa dla przyszłości Polski, życząc mamom spokoju, czasu dla siebie i wsparcia od najbliższych.

0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10. rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba. Ricky Martin, latynoski gwiazdor, miał być gwiazdą wieczoru na obchodach 20-lecia niepodległości Czarnogóry, ale zamiast tego stał się bohaterem dramatycznej ewakuacji. Koncert w Podgoricy przerwano, gdy ktoś postanowił uatrakcyjnić wydarzenie gazem łzawiącym. Publiczność wpadła w panikę, a Martin musiał uciekać ze sceny. Mimo chaosu piosenkarz wrócił, by dokończyć występ, pokazując, że nawet gaz nie powstrzyma go przed zadowoleniem fanów. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody.
2: Doda, znana z podbijania sceny muzycznej i skandali, teraz celuje w świat fitnessu. Po latach intensywnych treningów i restrykcyjnej diety, piosenkarka organizuje Doda Mega Camp, gdzie uczestnicy będą mogli poczuć się jak gwiazdy. Choć sama Doda będzie obecna, zajęcia poprowadzi jej trenerka Renata Nowak. Ciekawe, czy nowa rola Dody przyciągnie tłumy, czy może to tylko kolejny chwyt marketingowy.
1: Fryderyki 2026 za nami, a polska scena muzyczna znów błyszczy jak nigdy. Sanach, Kebona Fide, Daria Zawiałow i inni artyści zdominowali galę, pokazując, że różnorodność to ich drugie imię. Wśród laureatów znalazły się zarówno legendy, jak i młode talenty, które szturmem zdobywają serca fanów. A wszystko to w atmosferze, gdzie nawet Maryla Rodowicz i Behemoth potrafią się dogadać. Kto by pomyślał, że muzyka może łączyć tak różne światy? Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ukrywając swoją drugą ciążę przed mężem przez 4 miesiące. Jak sama przyznała, chciała mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo, zanim podzieli się tą nowiną. Mąż dowiedział się o ciąży dopiero w Wielkanoc, co stało się dla niego niecodziennym prezentem. Wygląda na to, że nawet w rodzinie Janachowskich niespodzianki mogą przyjść w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Ach, te mamy z popkultury. Od Barbary Mostowiak, która jak nikt inny potrafiła scalać rodzinę w M jak miłość, o Halinkę Kiepską, która z ironią i frustracją ogarniała chaos w świecie według Kiepskiej. Nie zapominajmy o Marge Simpson, której cierpliwość jest niemalże cudem, czy Lorelai Gilmore, która wychowywała córkę bardziej jak przyjaciółkę niż dziecko. Te bohaterki, choć dalekie od ideału, na zawsze zapisały się w sercach widzów, bo kto by chciał oglądać perfekcyjne mamy z reklam? W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży. W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Styczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Styczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą.
1: Dzień Matki już za rogiem, a Ty wciąż szukasz sposobu, by zaskoczyć swoją mamę? Nie martw się, internet przychodzi z pomocą. Gify na Dzień Matki to nowoczesny sposób na wywołanie uśmiechu, ale uwaga, poszukiwania mogą zająć wieki, a na szczycie listy znajdziesz te same nudne propozycje. Na szczęście gotowe i oryginalne animacje czekają, by uratować sytuację. Wystarczy kilka kliknięć, a Twoja mama będzie się śmiała do łez. Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, został pośmiertnie uhonorowany przez amerykański kongres. Tak, to nie żart. Izba reprezentantów wpisała jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu, podkreślając jego wpływ na muzykę i rodzinne więzi. Republikańska kongresmenka Victoria Sparks z Indiany przypomniała, że Ozzy, wychowany w skromnych warunkach w Birmingham, stał się ikoną amerykańskiej kultury. Rodzina Osbornów odebrała dokument, a syn Jack nie krył wzruszenia, dziękując za ten niezapomniany dzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem odbędzie się losowanie Eurojackpot z rekordową pulą 520 milionów złotych. To ogromna szansa na zmianę życia dla potencjalnego zwycięzcy. Nawet jeśli nie uda się zdobyć głównej nagrody, wygrana drugiego stopnia wynosząca 90 milionów złotych również jest imponująca. Losowania odbywają się o godzinie 20.15, a zakłady można składać do godziny 19.00.
2: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, znalazła się w centrum uwagi po tym, jak jej prywatna wiadomość do marszałka Mazowsza, Adama Struzika, trafiła na jej publiczny profil. W wiadomości rekomendowała swojego męża do Rady Nadzorczej Szpitala w Radomiu, co wywołało falę komentarzy w internecie. Mimo kontrowersji, Stolarczyk została nominowana do nagrody imienia Marii Keles-Krautz za zaangażowanie społeczne. Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w najbliższą środę.
1: W Stanisławowie I pod Legionowem doszło do poważnego wypadku. 65-letnia kobieta została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Kierowca, 68-letni mężczyzna, nie ustąpił jej pierwszeństwa, co doprowadziło do zdarzenia. Kobieta trafiła do szpitala, a kierowcy zatrzymano prawo jazdy.
2: W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów na sezon 2026 w Operze Narodowej. Jednak system internetowy zawiódł, co spowodowało chaos i frustrację wśród widzów. Wielu z nich nie mogło zalogować się na stronę, a ci, którym się udało, często nie otrzymywali biletów, mimo pobranych środków. Teatr Wielki przeprosił za problemy i zapewnił, że pracuje nad ich rozwiązaniem. Ale widzowie są rozczarowani powtarzającymi się co roku trudnościami. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują na brak postępów w zarządzaniu sprzedażą biletów.
1: W Ząbkach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego chłopca, który utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. W związku z tym placówka została zamknięta na stałe, a miasto oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziały kontrolę. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Jedna z nich przyznała się do winy.
2: W Przeginii Duchownej odbyła się Fiesta Espaniola, której celem była zbiórka funduszy na leczenie 8-letniego Franka Borkowskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gości udało się zebrać ponad 43 tysiące złotych. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, oferując koncerty, pokazy flamenco i hiszpańskie przysmaki. Zbiórka na leczenie chłopca nadal trwa, a każdy może wesprzeć ją przez portal Się Pomaga.
1: W marcu zapadł wyrok w sprawie makabrycznego mordu na noworodku, który wstrząsnął Polską. Renata Piersy została skazana na 25 lat więzienia, a jej córka Małgorzata na 12 lat. Sąd uznał, że to Renata była inicjatorką zbrodni, wykorzystując uległość córki. Tragedia miała miejsce w 2019 roku w Rynicy, a prawda wyszła na jaw dopiero w 2020 roku dzięki zgłoszeniu kuzynki. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, położony przy bałtyckiej plaży, planuje otwarcie wcześniej niż pierwotnie zakładano. Zainteresowanie turystów skłoniło władze do przyspieszenia inauguracji, która może nastąpić już na początku lub w połowie czerwca. Trwają intensywne przygotowania, by zapewnić komfortowy wypoczynek nad morzem. W Szczecinie zamknięto popularny skrót łączący osiedle Arkońskie z ulicą Duńską, co wywołało spór między właścicielem działki a władzami miasta. Grzegorz Kuderski, właściciel terenu, postawił mur po nieudanych negocjacjach z urzędnikami, którzy oczekiwali, że sfinansuje budowę przejścia. Decyzja ta spotkała się z krytyką radnych i podzieliła mieszkańców, którzy teraz muszą pokonywać dłuższą drogę do sklepów i przystanków. Władze miasta planują wyznaczenie publicznego ciągu pieszego, co może prowadzić do wykupu lub wywłaszczenia gruntu. Szczecińska Kolej Metropolitalna ma ruszyć 13 grudnia, ale termin ten jest niepewny z powodu opóźnień w budowie. Nowy rozkład jazdy przewiduje pociągi co 15 minut w godzinach szczytu, co ma zrewolucjonizować transport w regionie. Mimo ambitnych planów, prace na trasie Szczecin-Police wciąż trwają, a ich zakończenie jest kluczowe dla uruchomienia połączeń. Dodatkowo brak zintegrowanego systemu biletowego może utrudnić korzystanie z nowej kolei. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić uczucia poprzez nowoczesne formy, takie jak animowane gify. Platforma Giphy oferuje szeroki wybór takich grafik, które można łatwo pobrać i przesłać bliskim. Warto dopasować gif do charakteru mamy, wybierając między zabawnymi a klasycznymi motywami. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech i sprawi radość każdej mamie. 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, która wyjechała do Chin na studia, walczy o życie w pekińskim szpitalu. Jej stan zdrowia jest krytyczny, a koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe rodziny. Trwa zbiórka pieniędzy na transport medyczny do Polski, który może kosztować nawet 1,5 miliona złotych. Rodzina czeka na zgodę chińskich władz na przetransportowanie Klaudii do kraju.
2: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. W swojej recenzji podkreślił ich wyjątkowy smak, który przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Placki, serwowane w małej budce przy centrum handlowym Arena, zdobyły uznanie za świeżość i atrakcyjną cenę. Książulo, znany z surowych ocen, uznał je za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei we Wrocławiu temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza gorąca aura aż prosi się o relaks nad wodą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś rząd zajmie się projektem ustawy o emeryturach dla artystów, który zakłada dopłaty do składek ZUS dla aktorów, muzyków, pisarzy i tancerzy. Reforma ma kosztować nawet 400 milionów złotych rocznie i objąć ponad 62 tysiące osób. Celem jest zapewnienie artystom minimalnych świadczeń emerytalnych oraz dostępu do opieki zdrowotnej. Krytycy obawiają się, że projekt może naruszyć zasadę zależności wysokości emerytur od wpłaconych składek. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, będzie to jedna z największych zmian w systemie emerytalnym dla artystów. Od lat.
2: Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne. ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
1: Dzień Mamy to doskonała okazja, by podarować słodki upominek. W tym roku Lidl i Biedronka oferują atrakcyjne promocje na słodycze. W Lidlu można znaleźć praliny Ferrero Rocher i Lindt Lindor w ofercie 1 plus 1 gratis. Biedronka proponuje unikalne słodycze, takie jak praliny Melty czy Polska Hałwa. Obie sieci przygotowały również gotowe ciasta i desery, idealne na tę okazję. Wybór zależy od preferencji, ale warto skorzystać z promocji, by nie nadwyrężyć domowego budżetu.
2: Zbliża się Dzień Matki, a w sklepach Auchan można znaleźć wiele ciekawych propozycji na prezent. Woda perfumowana Amaran Gelato, dostępna w dwóch zapachach, wyróżnia się oryginalnym designem w kształcie rożka lodowego. Dla mam ceniących praktyczne gadżety, suszarka do włosów i Liwek U. 7466 oferuje zaawansowaną technologię w przystępnej cenie. Warto zwrócić uwagę na promocję kosmetyków do pielęgnacji twarzy, gdzie drugi produkt można kupić aż 80% taniej. Klasyczne kwiaty, takie jak piwonie czy storczyki, również są dostępne w atrakcyjnych cenach. Drobne przyjemności jak porcelanowy kubek z zaparzaczem czy kawa Chibo w eleganckiej puszce mogą być idealnym uzupełnieniem prezentu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ponieważ wcześniej planowano redukcję amerykańskich sił w Europie. Niemiecka prasa sugeruje, że za tym krokiem stoją bliskie relacje Trumpa z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Polska, inwestując 4,5% produktu krajowego brutto w obronność, jest postrzegana jako kluczowy sojusznik na wschodniej flance NATO. Działania te mogą być częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie prawicowych partii w Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Od 1 czerwca wzrastają limity dorabiania do emerytur i rent. Osoby na wcześniejszych emeryturach i renciści obowiązują nowe progi dochodowe. Bez obaw o zmniejszenie świadczenia można dorobić do ponad 6 694 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty do niecałych 12 432 zł skutkuje zmniejszeniem świadczenia, a powyżej tej sumy wypłata zostaje zawieszona. Limity dotyczą osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Zmiany obowiązują do końca sierpnia. CSG Polska, część międzynarodowej grupy kapitałowej CSG, zakończyła przejęcie firmy Domar MS, znanego producenta okablowania i komponentów dla przemysłu obronnego, lotniczego i kosmicznego. To pierwsza taka inwestycja CSG w Polsce, mająca na celu wzmocnienie krajowej bazy przemysłowej i technologicznej. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Domar MS do 300 osób jeszcze w tym roku oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Przejęcie ma również na celu umocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu dostaw dla przemysłu obronnego. Domar MS z doświadczeniem w branży kablowej zyska nowe możliwości dzięki włączeniu w globalne łańcuchy dostaw grupy CSG. Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję, eliminując papierowe kupony na rzecz bezpośrednich wypłat na karty płatnicze. Dzięki nowoczesnym urządzeniom konsument może oddać opakowania do recyklomatu, a należna kwota kaucji trafia na kartę w kilkadziesiąt sekund. To rozwiązanie eliminuje konieczność czekania w kolejkach i problem z terminami ważności kuponów. Nowe recyklomaty, wyposażone w kompresory, zmniejszają objętość odpadów, co pozwala na ich częstsze opróżnianie i instalacje w dogodnych miejscach. System ten, opracowany przez Action SA i Fiserv Polska, ma na celu zwiększenie efektywności i wygody dla użytkowników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20.55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Rozmerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. M jak miłość zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. W nadchodzącym 1937 odcinku, który pojawi się za ponad 3 miesiące, Natalka przeżyje dramatyczną strzelaninę w Grabinie. Po tych wydarzeniach jej życie uczuciowe stanie na głowie. Adam Karski może zostać porzucony, gdyż Natalka zacznie interesować się Mikołajem Lipińskim. To będzie odcinek pełen napięcia i niespodzianek, który na pewno przyciągnie przed ekrany wielu fanów serialu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój wydarzeń. W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgną zenitu. Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć Olka Chodakowskiego. W kolejnych odcinkach Sowiński zacznie szantażować Kasię, wykorzystując jej kłamstwo o ojcostwie. Kasia znajdzie się w potrzasku, zmuszona do działania na rzecz Aleksandra. Jej życie stanie się koszmarem, pełnym strachu i presji. Widzowie będą świadkami dramatycznych scen, gdy Kasia nie wytrzyma napięcia i załamie się. Czy znajdzie się ktoś, kto poda jej pomocną dłoń? Przyszłość Kasi wisi na włosku, a jej decyzje mogą zmienić wszystko. Hotel Paradise i emocjonująca relacja Oliwki i Denisa. Choć ich znajomość w programie była pełna zgrzytów i emocji, po zakończeniu show każde z nich poszło swoją drogą. Oliwka przyznała, że po intensywnym czasie w hotelu potrzebowali chwili dla siebie. Jednak po kilku tygodniach ciszy odnowili kontakt, a Denis odwiedził Oliwkę na majówkę w górach. W międzyczasie Oliwka wyjaśniła swoją relację z Tobiaszem, z którym spędza dużo czasu. Podkreśliła, że łączy ich cenna przyjaźń, a nie romantyczna więź. Wydaje się, że życie po Hotelu Paradise przynosi nowe, ciekawe zwroty akcji. W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Servandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18.25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy. M jak miłość przygotowuje się na letnią przerwę, a fani z niecierpliwością czekają na nowe odcinki. Katarzyna Cichopek, odtwórczyni roli Kingi z Duńskiej, zdradziła, że serial powróci na ekrany na początku września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prawdopodobnie będzie to 1 września, czyli wtorek. Tymczasem dziś, 26 maja, TVP2 przypomni specjalny odcinek z okazji 25-lecia serialu. To wyjątkowa okazja, by jeszcze raz przeżyć najważniejsze momenty z życia rodziny Mostowiaków. Letnia przerwa to czas odpoczynku, ale już niedługo M jak miłość znów zagości w domach widzów. Euforia zbliża się do finału, a siódmy odcinek trzeciego sezonu wywołał burzę emocji. Widzowie byli świadkami szokującej śmierci Nate'a Jacobsa, postaci, którą wielu uwielbiało nienawidzić. Scena jego zgonu z udziałem grzechotnika w trumnie została uznana za jedną z najbardziej przerażających w historii telewizji. Sam Levinson, twórca serialu, przyznał, że chciał dać fanom to, czego pragnęli, ale w sposób, który wzbudzi w nich wątpliwości. Jacob Elordi, odtwórca roli Nate'a, uznał zakończenie wątku swojego bohatera za cool. Aktor z nostalgią żegna się z produkcją, która była ważną częścią jego kariery. Finał sezonu zapowiada się równie emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano twoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polskie Porty Lotnicze. Spółka akcyjna zablokowały senatorom możliwość darmowego korzystania z priorytetowej kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. W odpowiedzi Kancelaria Senatu planuje pokrywać koszty tej usługi z budżetu państwa, co budzi kontrowersje. Część senatorów krytykuje decyzję.

0: Polityczną Służbą Bezpieczeństwa pod pseudonimem Bolek. Leśkiewicz podkreślił, że istnieją liczne dowody na tę współpracę, w tym akta przejęte przez prokuratorów IPN w 2016 roku. Wałęsa od lat zaprzecza tym oskarżeniom i apeluje o dowody swojej niewinności.
1: W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za jego odwołaniem głosowało ponad 171 tysięcy osób, co oznacza, że referendum uznano za ważne. Tymczasowym komisarzem miasta ma zostać Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent Krakowa. Wojewoda Małopolski złożył już wniosek o jego powołanie do kancelarii prezesa Rady Ministrów.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Belgii, gdzie pociąg zderzył się z autobusem szkolnym na przejeździe kolejowym w Buggenhout. W wyniku zdarzenia zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a 2 osoby zostały ranne. Przejazd był zamknięty, a sygnalizacja działała prawidłowo. Ruch kolejowy został wstrzymany, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. Od 29 maja samorządy będą musiały określać pojemność i odporność schronów w nowych budynkach użyteczności publicznej. Mają na to tylko 45 dni, co bez wcześniejszych planów może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Polska potrzebuje co najmniej 32 376 takich obiektów, ale brak kompleksowych planów może skutkować poważnymi lukami w systemie bezpieczeństwa. Eksperci podkreślają, że budowa skutecznego systemu ochrony ludności to proces na od 20 do 30 lat.
0: 41-letni mieszkaniec gminy Wielbark został tymczasowo aresztowany w związku z kradzieżą samochodu w Szczytnie. Mężczyzna, działający w warunkach recydywy, został zatrzymany 20 maja dzięki współpracy policji z różnych jednostek. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, a jego sytuację dodatkowo komplikuje znalezienie podejrzanych substancji w jego domu. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Truskawki często tracą smak i jędrność przez niewłaściwe mycie. Najczęstszym błędem jest usuwanie szypułek przed myciem i płukanie owoców pod mocnym strumieniem wody. Aby zachować ich naturalną słodycz i aromat, należy myć je delikatnie w chłodnej wodzie, pozostawiając szypułki na miejscu. Truskawki najlepiej myć tuż przed podaniem, co pozwala cieszyć się ich pełnym smakiem.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu, który poprawia pamięć i zdolność logicznego myślenia. Przykładem jest równanie 40 plus 7 razy x równa się 32, gdzie x wynosi 4. Takie ćwiczenia angażują umysł, wspierając koncentrację i rozwijając umiejętności przydatne w codziennym życiu. Zachęcamy do regularnego rozwiązywania łamigłówek, by utrzymać mózg w formie. Jaśmin to roślina, która nie tylko upiększa wnętrza, ale także poprawia jakość snu i samopoczucie dzięki swojemu aromatowi. Jest symbolem uczuć i sukcesu, a jego uprawa jest stosunkowo prosta. Wymaga jasnego, rozproszonego światła i regularnego, umiarkowanego podlewania. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego drenażu i przepuszczalnej gleby, aby uniknąć gnicia korzeni. Imię Sylwia, niegdyś jedno z najpopularniejszych w Polsce, obecnie traci na popularności. W latach 80. i 90. było często wybierane ze względu na nowoczesne brzmienie i elegancję. Obecnie młodzi rodzice częściej sięgają po nowe, międzynarodowe imiona, szukając oryginalności. Mimo to Sylwia wciąż jest dobrze rozpoznawalna i ma wartość sentymentalną dla wielu osób. Nieprzyjemny zapach z odpływu w kuchni lub łazience to częsty problem, który można łatwo rozwiązać domowymi sposobami. Soda oczyszczona, dostępna w większości kuchni, skutecznie neutralizuje zapachy i ogranicza rozwój bakterii. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody do odpływu przed snem, a rano spłukać wrzątkiem. Regularne stosowanie tej metody raz w tygodniu pozwala utrzymać świeżość, bez użycia agresywnych środków chemicznych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Poznańska policja przeprowadziła skuteczną akcję przeciwko oszustom, którzy próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów. Zatrzymano 2 mężczyzn, którzy stosowali metody na legendę, w tym na pracownika ZUS i na wypadek. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy odzyskano blisko 50 tysięcy złotych. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy przez telefon i apeluje o czujność.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina. Ryszard.

0: widać Firleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Mąż znanego lekarza Krzysztofa Gojdzia, Marcin Roznowski, nie przebiera w słowach i oskarża go o kłamstwa, manipulacje i poniżanie. Gojdź nie pozostaje dłużny, zarzucając Roznowskiemu stalking. Cała ta medialna telenowela nabiera tempa, ponieważ Roznowski ogłosił datę rozwodu i grozi sądem, twierdząc, że stał się ofiarą fałszywej narracji. Ciekawe, czy ta historia zakończy się w sądzie, czy na Instagramie?
2: W Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, a Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł chwilę na relaks przy plaży. Zamiast pilnować, by wszystko działało jak szwajcarski zegarek, Miszczak delektował się widokiem na morze i zimnymi drinkami. Choć jego żona, Anna Cieślak, była zajęta w studiu Halo tu Polska, Miszczak nie narzekał na brak towarzystwa. W końcu, kto by się przejmował obowiązkami, gdy można cieszyć się błogim odpoczynkiem nad Bałtykiem? Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
1: Hotel Paradise 12 zakończony, a emocje wciąż sięgają zenitu. Dominika i Marcel, zwycięzcy programu, już po powrocie do Polski postanowili się rozstać. Miłość w tropikach nie przetrwała próby czasu, a jedynie Krystian i Zuzia kontynuują swoją romantyczną relację. Tymczasem wśród uczestników zawiązały się nowe przyjaźnie i wrogie relacje. Roxana i Mateusz stworzyli nową parę, a Dominika nie ukrywa, że jej stosunki z Marcelem są dalekie od ideału. Cóż, życie po reality show bywa bardziej skomplikowane niż na ekranie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jakub Wesołowski, ulubieniec polskiego show biznesu, znów zaskakuje. Tym razem nie rolą w serialu, a uroczym zdjęciem z pierwszej komunii swojej córki. Nasz aniołek jest oficjalny, napisał dumny tata, pokazując światu, że rodzina to jego największy skarb. Aż trudno uwierzyć, że ten sam Wesołowski, który kiedyś bał się utraty niezależności, teraz z radością dzieli się rodzinnymi chwilami. Czyżby aktorstwo zeszło na drugi plan? Bartłomiej Topa, znany z przenikliwego spojrzenia i zdolności do wcielania się w najbardziej skrajne postaci, obchodzi dziś 59. urodziny. Od młodego chłopaka z lat 90. po dojrzałego szlachcica. Jego kariera to prawdziwa metamorfoza. Przełomem była rola w Weselu Smarzowskiego, która otworzyła mu drzwi do wielkiego świata. Ale Topa to nie tylko aktor. Angażuje się w kampanie społeczne i biznes, a jego życie prywatne to gotowy scenariusz filmowy. Na gali Fryderyków 2026 Anna Maria Jopek zafundowała widzom emocjonalny rollercoaster, oddając hołd zmarłemu Stanisławowi Sojce. Występ, który zamienił salę w morze łez, stał się najjaśniejszym punktem wieczoru. Choć Fryderyki to tradycyjnie święto muzycznych sukcesów, to właśnie ten moment zapisał się w pamięci jako prawdziwa perła. Złoty Fryderyk dla Sojki to nie tylko nagroda, ale i symboliczne podziękowanie za jego wkład w polską muzykę. Minął już miesiąc od tragicznej śmierci Łukasza Litewki, a emocje wciąż sięgają zenitu. Rodzina zmarłego posła i aktywisty z Sosnowca opublikowała oświadczenie, które tylko dolewa oliwy do ognia. Okazuje się, że w fundacji Team Litewka, założonej przez Łukasza, zapanował chaos i nieporozumienia. Bliscy zmarłego nie kryją rozczarowania, a internetowe teorie spiskowe tylko potęgują ich ból. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejną tajemnicą, której rozwiązanie jeszcze długo pozostanie w sferze domysłów?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Inne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Seweryn, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć. Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. 15-latka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu.
2: Metallica znowu robi furorę. Podczas trasy M72 we Frankfurcie Rob Trujillo i Kirk Hammett zaskoczyli fanów, grając covery niemieckich legend metalu. Na stadionie Deutsche Bank Park zabrzmiał hymn Eintrachtu Frankfurt w wersji trashowej grupy Tankard, a dwa dni później kultowy Fast as a Shark od Accept. A w Chorzowie koncert Metallica 19 maja dosłownie wstrząsnął ziemią. 90 tysięcy fanów na stadionie śląskim sprawiło, że sejsmografy oszalały, a naukowcy odnotowali drgania podczas Creeping Death. To się nazywa moc metalu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie, doszło do kolejnej awarii systemu sprzedaży biletów na nowy sezon. Zawieszające się serwery i wielogodzinne wirtualne kolejki wywołały frustrację wśród miłośników kultury. Władze teatru przeprosiły za niedogodności i zapewniły o trwających pracach naprawczych. Mimo to wielu widzów wyraża niezadowolenie z powodu powtarzających się problemów.
1: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie placówki opiekuńczej. Władze miasta oraz Ministerstwo Rodziny zapowiedziały audyty, a placówka została definitywnie zamknięta. Prokuratura prowadzi śledztwo, a dwie opiekunki usłyszały zarzuty karne. Jedna z nich przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień.
0: Na warszawskim Bemowie trwają intensywne prace nad trzema nowymi stacjami metra linii M2 – Karolin, Chrzanów i Lazurowa. Mimo wcześniejszych opóźnień, budowa postępuje zgodnie z planem, a zakończenie prac przewidziane jest na listopad. Nowe stacje będą miały nowoczesny wygląd z dominującymi jasnymi barwami, a testowe przejazdy pociągów planowane są już na nadchodzące wakacje. Cała inwestycja, wspierana finansowo przez Unię Europejską, ma strategiczne znaczenie dla stolicy.
1: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, po niedawnej wpadce z ujawnieniem prywatnej wiadomości, znów jest na ustach wszystkich. Tym razem została nominowana do prestiżowej nagrody imienia Marii Kelles-Krautz, przyznawanej za działalność społeczną i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wśród nominowanych znaleźli się także lokalni działacze społeczni i nauczyciele. Laureat nagrody otrzyma 20 tysięcy złotych, a uroczystość wręczenia odbędzie się w środę podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Stanisław Kracik tymczasowo obejmie stanowisko prezydenta Krakowa, zastępując Aleksandra Miszalskiego. Decyzja ta jest wynikiem referendum, w którym mieszkańcy miasta zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta. Wojewoda Małopolski, Krzysztof Jan Klęczar, podkreśla, że Kracik ma odpowiednie doświadczenie do zarządzania miastem w okresie przejściowym. Formalne potwierdzenie jego nominacji spodziewane jest do 27 maja. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, luksusowy obiekt nad Bałtykiem, planuje otwarcie szybciej niż pierwotnie zakładano. Właściciele robią wszystko, by przyjąć pierwszych gości jeszcze przed 26 czerwca, choć dokładna data nie została jeszcze podana. Resort oferuje wiele atrakcji, takich jak kręgielnia czy sala kinowa, co sprawia, że ceny za nocleg są wyższe niż standardowe. Rezerwacje można składać online.
1: W Szczecinie powstał mur, który zablokował popularny skrót między osiedlem Arkońskim a ulicą Duńską. Właściciel działki, Grzegorz Kuderski, zdecydował się na ten krok po nieudanych negocjacjach z miastem, które chciało, aby sfinansował budowę przejścia. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni krytykują właściciela, inni bronią jego decyzji, wskazując na brak działań miasta w przeszłości. Sytuacja wywołała debatę wśród polityków, którzy podkreślają, że problemu można było uniknąć. Szczecińska Kolej Metropolitalna planuje rozpocząć działalność 13 grudnia, ale prace na trasie Szczecin-Police są opóźnione o prawie 5 lat. Nowy rozkład jazdy przewiduje kursy co 15 minut w szczycie między Szczecinem Głównym a Niebuszewem, a do Polic, Stargardu, Gryfina i Goleniowa co 30 minut. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, może znacząco poprawić komunikację w aglomeracji, oferując alternatywę dla samochodów i autobusów. Kluczowe będzie jednak zakończenie prac budowlanych oraz integracja taryfowa z miejskim systemem transportu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W niemieckim Görlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację. Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. Influencer, którego śledzi ponad 2,25 miliona osób, porównał smak placków do wspomnień z dzieciństwa, podkreślając ich świeżość i doskonałą relację ceny do jakości. Wizyta w plackarni przy ulicy Komandorskiej zakończyła się przyznaniem jej prestiżowego wyróżnienia Muala. Książulo przyznał, że gdyby mieszkał we Wrocławiu, często by tam wracał. Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego incydentu, gdzie 3 obywateli Uzbekistanu porwało i pobiło 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Konflikt między mężczyznami wybuchł w miejscu pracy, a eskalacja agresji doprowadziła do przestępstwa. Policja z Lubina szybko zatrzymała podejrzanych, którzy teraz odpowiedzą przed sądem za nielegalne pozbawienie wolności, groźby i pobicie. Grozi im kara do 5 lat więzienia. 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, studiująca w Pekinie, walczy o życie w szpitalu po nagłych problemach zdrowotnych. Jej stan jest bardzo poważny, a rodzina stara się sprowadzić ją do Polski, co wymaga ogromnych nakładów finansowych. Koszt transportu i leczenia szacuje się na 1,5 miliona złotych, a zbiórka na portalu siepomaga.pl zbliża się do 800 tysięcy złotych. Rodzina Klaudii liczy na wsparcie i szybkie decyzje chińskich urzędników, które umożliwią jej powrót do kraju.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei we Wrocławiu temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Gorąca aura aż prosi się o odpoczynek w hamaku.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Na krakowskim rynku odbyło się huczne świętowanie awansu Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy. Po meczu z Pogonią Siedlce tysiące kibiców i piłkarzy celebrowało sukces w sercu miasta. Mimo problemów z autokarem zawodnicy dotarli na balkon sukiennic, gdzie przywitali ich entuzjastyczni fani. Stadion przy Reymonta zapełnił się 30 tysiącami sympatyków, a radość była tak wielka, że kibice wtargnęli na murawę. Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
0: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Tai Woffinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Woffinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu. Iga Świątek pewnie wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2 w pierwszej rundzie Roland Garros, wykorzystując ekstremalne upały w Paryżu na swoją korzyść. Polka doskonale radzi sobie na mączce, gdzie jej topspinowe uderzenia i kick-serwisy sprawiają rywalkom duże problemy. Świątek przyznała, że choć początkowo musiała przyzwyczaić się do wysokich temperatur, teraz czuje się w nich komfortowo. Kolejny mecz z Sarą Bejlek odbędzie się w środę, 27 maja.
0: Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, skrytykował decyzję kapituły, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Na gali wyróżniła się Aida Bela, była reprezentantka Polski w short tracku, która zachwyciła swoim wyglądem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak jako piłkarz sezonu i Nils Frederiksen jako trener sezonu.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
0: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, wprowadzając go do galerii legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qin Wen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2.
2: Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów niesamowitym zwrotem akcji. Lucyna Zwierzchowska, matka Macieja Wilka, ujawni swoje prawdziwe oblicze. W środę, 27 maja o 20:55 na TVP2. Zobaczymy, jak Lucyna i Wilk w zmowie próbują przejąć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Lucyna odegra rolę nieobliczalnej emerytki, atakując Wilka na spotkaniu z mieszkańcami, by odwrócić uwagę od planów budowy drogi. Ich intryga ma na celu zniszczenie rodziny Pyrków. Lucyna, zmęczona grą, zażąda od Wilka ostatecznego rozprawienia się z Pyrkami. To odcinek pełen emocji i napięcia, którego nie można przegapić. M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Magda z 12 edycji Hotelu Paradise zaskoczyła widzów swoim szczerym wyznaniem. Znana z pewności siebie i ciętego języka, ujawniła, że jej odwaga to efekt trudnych doświadczeń z dzieciństwa. W rozmowie z Angeliką Bielską opowiedziała o gnębieniu w szkole i dorastaniu w biedzie. Magda przyznała, że jej pewność siebie była budowana przez lata, a jako dziecko była introwertyczna. Widzowie, którzy kojarzyli ją z mocnym charakterem, mogą być zaskoczeni tą nową twarzą uczestniczki. Mimo trudnej przeszłości, Magda nie zamyka się na przyszłe projekty medialne. I możliwe, że jeszcze zobaczymy ją w telewizji. Jej historia pokazuje, że za telewizyjnym wizerunkiem często kryje się nieznana opowieść.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc serwantowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Derya poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że działalność prezydenta Karola Nawrockiego jest oceniana pozytywnie przez 46% Polaków, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z kwietniem. Negatywne opinie o prezydencie wyraziło 42% badanych, a 12% nie miało zdania. Z kolei oceny pracy Sejmu spadły z 33% pozytywnych opinii i 49% negatywnych. Ocena Senatu pozostaje zrównoważona, z niewielkim pogorszeniem w granicach błędu statystycznego. Zbigniew Ziobro, poseł PiS, mimo że od października zeszłego roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, wydał 375 tysięcy złotych na prowadzenie biura poselskiego w Rzeszowie. Środki te przeznaczono na czynsz, wynagrodzenia, przejazdy i elektronikę. Mieszkańcy Mazowsza i seniorzy są oburzeni, że polityk korzysta z publicznych pieniędzy, mimo że nie wykonuje mandatu posła. Eksperci podkreślają, że sytuacja ta ukazuje demoralizację i ekonomiczne motnuje mandatu posła.

0: Polsce. To wszystko wpisuje się w szerszy plan współpracy przemysłowej, który przyniesie korzyści obu krajom.
1: Młode ziemniaki, popularny letni przysmak, często wychodzą wodniste zamiast kremowe z powodu błędów w gotowaniu. Kluczowe jest, by wrzucać je do wrzącej wody, używać tylko tyle wody, by je przykryła i gotować krótko. Po ugotowaniu warto je odparować, by zachowały zwartą konsystencję. Dzięki tym prostym trikom ziemniaki będą zawsze smaczne i kremowe.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Chodzenie to jedna z najprostszych form aktywności fizycznej, która może wspierać odchudzanie. Aby spalić 1 kg tłuszczu, potrzeba od około 25 do 40 godzin spaceru, co oznacza od 3 do 6 tygodni codziennych godzinnych spacerów. Tempo i intensywność marszu mają duże znaczenie dla efektywności spalania kalorii. Regularne spacery poprawiają metabolizm i pomagają utrzymać deficyt kaloryczny, co jest kluczowe w procesie odchudzania. Inwazyjny gatunek mrówek Tapinoma magnum, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego, rozprzestrzenia się w Niemczech, zbliżając się do polskich granic. Owady te budują ogromne superkolonie, które mogą uszkadzać infrastrukturę, w tym instalacje elektryczne. Ich ekspansja jest wspomagana przez globalny handel i rosnące temperatury. Mrówki można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, przypominającym terpentynę lub zgniłego kokosa.
0: 6 maja w Wodzisławiu Śląskim doszło do poważnego wypadku, w którym 20-letni kierowca Audi potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który planował ucieczkę z kraju, oraz jego 21-letniego znajomego, który pomagał mu się ukrywać. Kierowca został tymczasowo aresztowany i grozi mu do 16 lat więzienia za spowodowanie wypadku, nieudzielenie pomocy oraz złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Wiosna to czas intensywnego rozwoju roślin, dlatego warto zadbać o ich odpowiednie odżywienie. Skrzyp polny, bogaty w witaminy i minerały, jest doskonałym naturalnym nawozem, który wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Przygotowanie ekologicznego preparatu ze skrzypu może zapewnić obfite plony i zdrowy wzrost warzyw. To idealny moment na przeniesienie młodych sadzonek do gruntu, gdzie wyższe temperatury sprzyjają ich rozwojowi.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Latem 2026 roku na paznokciach królować będzie odcień Soft Nude, czyli mleczny beż z nutą ciepłego różu. Ten elegancki i uniwersalny kolor pasuje do każdej stylizacji, od plażowych po formalne. I świetnie komponuje się z różnymi karnacjami oraz biżuterią. Stylistki podkreślają jego praktyczność, ponieważ na jasnym tle mniej widoczne są drobne odpryski czy odrosty. Soft Nude ma szansę zdetronizować intensywne neony, wprowadzając modę na naturalną elegancję.
0: Policja w Piasecznie zatrzymała 46-letniego instalatora, odpowiedzialnego za serię kradzieży klimatyzatorów w regionie. Mężczyzna wykorzystywał swoją wiedzę zawodową do demontażu urządzeń, które następnie sprzedawał na części. Zatrzymany usłyszał już 10 zarzutów karnych i został objęty policyjnym dozorem. Śledztwo wykazało, że motywem jego działań była chęć spłaty długów. Serfinie, popularne kwiaty balkonowe, mogą czasem tworzyć długie, cienkie pędy zamiast bujnie kwitnąć. Ogrodnicy polecają prosty domowy nawóz z buraka, który wspomaga ich wzrost i kwitnienie. Wystarczy zblendować buraka z wodą i podlewać rośliny, by cieszyć się kolorowymi kwiatami aż do jesieni. Regularne nawożenie i odpowiednia pielęgnacja to klucz do pięknych surfinii.
1: Daniel Nawrocki, znany polityk, uczcił Dzień Matki, publikując na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z mamą. Do fotografii dołączył krótki, ale wymowny podpis: mama zawsze numer jeden, dodając emotikon tulipana. Ten prosty gest, pozbawiony politycznego tonu, pokazuje ciepłe relacje rodzinne i przypomina, że za publicznymi osobami stoją także prywatne historie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę.

0: zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10 rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba. Ricky Martin, latynoski gwiazdor, miał być gwiazdą wieczoru na obchodach 20-lecia niepodległości Czarnogóry, ale zamiast tego stał się bohaterem dramatycznej ewakuacji. Koncert w Podgorycy przerwano, gdy ktoś postanowił uatrakcyjnić wydarzenie gazem łzawiącym. Publiczność wpadła w panikę, a Martin musiał uciekać ze sceny. Mimo chaosu piosenkarz wrócił, by dokończyć występ, pokazując, że nawet gaz nie powstrzyma go przed zadowoleniem fanów. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody. Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę. Tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział. Ach, te mamy z popkultury. Od Barbary Mostowiak, która jak nikt inny potrafiła scalać rodzinę w M jak miłość, o Halinkę Kiepską, która z ironią i frustracją ogarniała chaos w świecie według Kiepski. Nie zapominajmy o Marge Simpson, której cierpliwość jest niemalże cudem, czy Lorelai Gilmore, która wychowywała córkę bardziej jak przyjaciółkę niż dziecko. Te bohaterki, choć dalekie od ideału, na zawsze zapisały się w sercach widzów, bo kto by chciał oglądać perfekcyjne mamy z reklam? Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwę śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru. W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Steczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Steczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą. Fani The Beatles mogą szykować się na filmową ucztę, bo Sam Mendes przygotowuje 4-częściową biografię zespołu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Patti Boyd, była żona George'a Harrisona, nie przebierała w słowach, krytykując twórców za brak kontaktu i ignorowanie jej historii. Ludzie nie mają już manier, stwierdziła Boyd, sugerując, że filmowcy wolą tworzyć własną wersję wydarzeń, niż słuchać tych, którzy naprawdę tam byli. King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem odbędzie się losowanie Eurojackpot z rekordową pulą 520 milionów złotych. To ogromna szansa na zmianę życia dla potencjalnego zwycięzcy. Nawet jeśli nie uda się zdobyć głównej nagrody, wygrana drugiego stopnia wynosząca 90 milionów złotych również jest imponująca. Losowania odbywają się o godzinie 20.15, a zakłady można składać do godziny 19.00.
2: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, znalazła się w centrum uwagi po tym, jak jej prywatna wiadomość do marszałka Mazowsza, Adama Struzika, trafiła na jej publiczny profil. W wiadomości rekomendowała swojego męża do Rady Nadzorczej Szpitala w Radomiu, co wywołało falę komentarzy w internecie. Mimo kontrowersji, Stolarczyk została nominowana do nagrody imienia Marii Keles-Krautz za zaangażowanie społeczne. Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w najbliższą środę.
1: W Ząbkach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego chłopca, który utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. W związku z tym placówka została zamknięta na stałe, a miasto oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziały kontrolę. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Jedna z nich przyznała się do winy. Stanisław Kracik ma objąć funkcję komisarza Krakowa, co potwierdził dotychczasowy wiceprezydent. Wojewoda Małopolski przygotowuje już oficjalny wniosek do premiera Donalda Tuska. Zmiany są wynikiem referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Oficjalna decyzja o nowym komisarzu ma zostać ogłoszona najpóźniej 27 maja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler ponownie odwiedziła restaurację Frelka i Hanys w Chorzowie, aby sprawdzić efekty kuchennych rewolucji. Właściciele lokalu z radością ogłosili, że zdali kulinarny egzamin, a sama Gessler wyraziła zadowolenie z wprowadzonych zmian. Dawny bar Kinga przeszedł metamorfozę, zyskując nową nazwę i odświeżone menu, które łączy tradycyjne śląskie smaki z nowoczesnymi akcentami.
2: W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces Marka T. i Soni T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Para miała uwięzić kobietę w Wersalce, gdzie zmarła, a ich łupem padło jedynie 180 zł. Oskarżeni twierdzą, że nie planowali zabójstwa, a ich działanie było wynikiem trudnej sytuacji materialnej. Proces będzie kontynuowany w czerwcu.
1: W Katowicach zapadł prawomocny wyrok w sprawie tragicznej śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Trzech lekarzy zostało skazanych na bezwzględne kary więzienia za zaniedbania, które doprowadziły do jej zgonu. Sprawa wywołała ogólnopolskie protesty i przyczyniła się do zmiany przepisów dotyczących aborcji w Polsce. Rodzina zmarłej wyraziła niezadowolenie z wymiaru kar, uznając je za niewspółmierne do wyrządzonej krzywdy. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, położony przy bałtyckiej plaży, planuje otwarcie wcześniej niż pierwotnie zakładano. Zainteresowanie turystów skłoniło władze do przyspieszenia inauguracji, która może nastąpić już na początku lub w połowie czerwca. Trwają intensywne przygotowania, by zapewnić komfortowy wypoczynek nad morzem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szczecińska Kolej Metropolitalna ma ruszyć 13 grudnia, ale termin ten jest niepewny z powodu opóźnień w budowie. Nowy rozkład jazdy przewiduje pociągi co 15 minut w godzinach szczytu, co ma zrewolucjonizować transport w regionie. Mimo ambitnych planów, prace na trasie Szczecin-Police wciąż trwają, a ich zakończenie jest kluczowe dla uruchomienia połączeń. Dodatkowo brak zintegrowanego systemu biletowego może utrudnić korzystanie z nowej kolei. Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, Białystok, został powołany do reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. To pierwsze powołanie dla tego obrońcy, który wyróżniał się w rozgrywkach Ekstraklasy i Ligi Konferencji. Spotkanie z Ukrainą odbędzie się 31 maja, a z Nigerią 3 czerwca. Selekcjoner Jan Urban docenił jego formę w sezonie 2025-2026. 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, która wyjechała do Chin na studia, walczy o życie w pekińskim szpitalu. Jej stan zdrowia jest krytyczny, a koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe rodziny. Trwa zbiórka pieniędzy na transport medyczny do Polski, który może kosztować nawet 1,5 miliona złotych. Rodzina czeka na zgodę chińskich władz na przetransportowanie Klaudii do kraju.
2: W Görlitz, niedaleko Zgorzelca, doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły 3 osoby. Kamienica przy James von Moltke Strasse zawaliła się po eksplozji gazu, zamieniając się w rumowisko. Dwaj Polacy uniknęli tragedii, ponieważ zdecydowali się wrócić do mieszkania później, korzystając z ładnej pogody. Akcja ratunkowa była intensywna, z udziałem setek ratowników, ale niestety nie udało się uratować żadnej z ofiar.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. W swojej recenzji podkreślił ich wyjątkowy smak, który przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Placki, serwowane w małej budce przy centrum handlowym Arena, zdobyły uznanie za świeżość i atrakcyjną cenę. Książulo, znany z surowych ocen, uznał je za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadł.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że niezależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią.
2: Jastrzębska Spółka Węglowa zmaga się z poważnym kryzysem finansowym, notując niecałe 616 milionów złotych straty netto w pierwszym kwartale 2026 roku. Od sierpnia firmie grozi utrata płynności finansowej. Mimo trudnej sytuacji, w 2025 roku wydano ponad 34 miliony złotych na działalność 82 związków zawodowych. Spółka obniżyła pensje pracowników, co ma przynieść ponad miliard złotych oszczędności oraz uruchomiła program dobrowolnych odejść z odprawą 170 tysięcy złotych dla 1156 osób. Niskie ceny węgla koksowego i wysokie koszty pracy to główne przyczyny kryzysu. Program osłonowy obejmie łącznie 4248 pracowników z różnych spółek, a jego koszt szacowany jest na około 500 milionów złotych.
1: Elektrownia Bełchatów, największy producent prądu w Polsce, zostanie zamknięta około 2036 roku z powodu wyczerpania złóż węgla brunatnego. To oznacza poważne wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ obiekt odpowiada za prawie 13% mocy zainstalowanej w Polsce. Przyszłość blisko 10 tysięcy pracowników kompleksu jest niepewna, choć część z nich osiągnie wiek emerytalny lub znajdzie zatrudnienie przy rekultywacji terenów. W Bełchatowie planowane są nowe inwestycje w odnawialne źródła energii i magazyny energii, a także rozważana jest budowa elektrowni jądrowej. PGE GIEK zapewnia, że ma plan złagodzenia społecznych skutków transformacji.
2: System kaucyjny w Polsce, działający od października zeszłego roku, stał się nie tylko narzędziem ochrony środowiska, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. W Krakowie padł rekord, gdy klient oddał prawie 5 tysięcy butelek i puszek, przekazując uzyskane 2431,50 zł na cele charytatywne. Osoby regularnie oddające duże ilości opakowań mogą być uznane za przedsiębiorców i zobowiązane do płacenia podatków. Zbieranie własnych opakowań nie jest opodatkowane, ale zbieranie cudzych może być traktowane jako dochód. System obejmuje plastikowe butelki, metalowe puszki i szklane butelki wielokrotnego użytku, a do zwrotu nie jest potrzebny paragon.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się trzydniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy. Wybór między kontem oszczędnościowym a lokatą bankową zależy od indywidualnych potrzeb finansowych. Konto oszczędnościowe oferuje elastyczny dostęp do środków i promocyjne oprocentowanie na start, ale po okresie promocyjnym oprocentowanie może spaść. Lokata bankowa zapewnia wyższe, stałe oprocentowanie, ale wymaga zamrożenia pieniędzy na określony czas. Dla osób, które chcą mieć szybki dostęp do pieniędzy, konto oszczędnościowe jest lepszym rozwiązaniem. Natomiast lokata jest idealna dla tych, którzy mogą zamrozić środki na dłużej i chcą uzyskać wyższe zyski. Optymalnym rozwiązaniem może być połączenie obu produktów, co pozwala na elastyczność i maksymalizację zysków.
2: Program modernizacji czołgu Challenger 3 w Wielkiej Brytanii nabiera tempa. Konsorcjum Rheinmetall BAE Systems Land przeprowadziło udane testy na poligonie, które symulowały realne warunki bojowe. Testy te są kluczowe przed wprowadzeniem 148 zmodernizowanych czołgów do służby. Challenger 3 ma zastąpić przestarzały model Challenger 2, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak cyfrowa architektura i system aktywnej ochrony trofi. Planowana jest pełna gotowość bojowa do końca 2030 roku, choć mogą wystąpić opóźnienia. Mimo wyzwań, postępy w testach dają nadzieję na utrzymanie harmonogramu.
1: Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów emocjonującą sceną. Lucyna Zwierzchowska wywoła burzliwą awanturę na spotkaniu z deweloperem Maciejem Wilkiem, które odbędzie się w środę, 27 maja o 20:55 w TVP2. Lucyna, udając niezrównoważoną psychicznie, zaatakuje Wilka, oskarżając go o chęć zburzenia domów mieszkańców ulicy Zacisznej. To jednak tylko sprytna gra, mająca na celu odwrócenie uwagi od rozsądnych argumentów Huberta przeciwko budowie. Nikt nie podejrzewa, że Lucyna i Wilk są w zmowie, a ona jest jego matką. Po spotkaniu prawda wyjdzie na jaw, gdy Lucyna wsiądzie do auta Wilka, a on pogratuluje jej udanego występu. To będzie prawdziwy popis aktorskich umiejętności Lucyny, który zaskoczy wszystkich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Ertugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polskie Porty Lotnicze. Spółka akcyjna zablokowały senatorom możliwość darmowego korzystania z priorytetowej kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. W odpowiedzi Kancelaria Senatu planuje pokrywać koszty tej usługi z budżetu państwa, co budzi kontrowersje. Część senatorów krytykuje decyzję, uznając ją za niepotrzebny wydatek i skandal.
3: W domu matki prezydenta Karola Nawrockiego doszło do serii fałszywych alarmów, które zmusiły służby ratunkowe do wyważenia drzwi. Sprawcy użyli zaawansowanych metod maskowania tożsamości, korzystając z tak zwanego routera cebula, co utrudnia ich identyfikację. Śledztwo wykazało, że zgłoszenia pochodziły z serwerów w Rosji, a prowokatorzy mieli dostęp do szczegółowych informacji o interwencjach służb. W sprawę zaangażowane są liczne organy ścigania, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W związku z tym w ciągu 90 dni muszą zostać zorganizowane przedterminowe wybory. Do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta wymienia się między innymi Małgorzatę Wasserman, która cieszy się dużym poparciem w sieci. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, stwierdził, że nie ma wątpliwości co do współpracy Lecha Wałęsy z Komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa pod pseudonimem Bolek. Leśkiewicz podkreślił, że istnieją liczne do...

0: tragiczny wypadek w Belgii, gdzie pociąg zderzył się z autobusem szkolnym na przejeździe kolejowym w Buggenhout. W wyniku zdarzenia zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a 2 osoby zostały ranne. Przejazd był zamknięty, a sygnalizacja działała prawidłowo. Ruch kolejowy został wstrzymany, a śledztwo w sprawie wypadku trwa. Od 29 maja samorządy będą musiały określać pojemność i odporność schronów w nowych budynkach użyteczności publicznej. Mają na to tylko 45 dni, co bez wcześniejszych planów może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Polska potrzebuje co najmniej 32 376 takich obiektów, ale brak kompleksowych planów może skutkować poważnymi lukami w systemie bezpieczeństwa. Eksperci podkreślają, że budowa skutecznego systemu ochrony ludności to proces na od 20 do 30 lat.
1: Truskawki często tracą smak i jędrność przez niewłaściwe mycie. Najczęstszym błędem jest usuwanie szypułek przed myciem i płukanie owoców pod mocnym strumieniem wody. Aby zachować ich naturalną słodycz i aromat, należy myć je delikatnie w chłodnej wodzie, pozostawiając szypułki na miejscu. Truskawki najlepiej myć tuż przed podaniem, co pozwala cieszyć się ich pełnym smakiem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla psów, dlatego warto po spacerze dokładnie sprawdzić ich sierść. Skutecznym sposobem na usunięcie pasożytów, zanim się wbiją, jest użycie rolki do ubrań. Dla psów o ciemnej sierści pomocny może być smartfon z funkcją negatywu, która ułatwia dostrzeżenie kleszczy. Dzięki tym prostym metodom można zapobiec rozprzestrzenianiu się kleszczy w domu.
1: Jaśmin to roślina, która nie tylko upiększa wnętrza, ale także poprawia jakość snu i samopoczucie dzięki swojemu aromatowi. Jest symbolem uczuć i sukcesu, a jego uprawa jest stosunkowo prosta. Wymaga jasnego, rozproszonego światła i regularnego, umiarkowanego podlewania. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego drenażu i przepuszczalnej gleby, aby uniknąć gnicia korzeni. Białe ramy okienne z PCV często żółkną, co wpływa na ich wygląd i trwałość. Zamiast używać agresywnych środków chemicznych, można przygotować domowy płyn czyszczący z ciepłej wody i sody oczyszczonej. Regularne stosowanie tej mieszanki przywraca ramom śnieżno-biały kolor bez ryzyka uszkodzeń. Ważne jest także unikanie szorstkich narzędzi, które mogą zmatowić powierzchnię.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, uczciła Dzień Matki, dzieląc się w sieci uroczym zdjęciem z dzieciństwa, na którym siedzi na kolanach swojej mamy. Fotografia szybko zdobyła popularność w internecie. Z tej okazji para prezydencka złożyła życzenia wszystkim matkom, dziękując za ich codzienny trud i poświęcenie. Podkreślili znaczenie macierzyństwa dla przyszłości Polski, życząc mamom spokoju, czasu dla siebie i wsparcia od najbliższych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podczas tegorocznej gali Fryderyków współprowadzący Krzysztof Zalewski zaskoczył publiczność żartami o zabarwieniu politycznym. W trakcie ceremonii na pytanie o najpopularniejszy singiel w Polsce odpowiedział Jarosław Kaczyński, co wywołało entuzjastyczną reakcję zgromadzonych. Zalewski kontynuował aluzję, wspominając również Zbigniewa Ziobrę. Gala Fryderyków to prestiżowe wydarzenie w świecie muzyki, przyciągające uwagę mediów i publiczności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, a Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł chwilę na relaks przy plaży. Zamiast pilnować, by wszystko działało jak szwajcarski zegarek, Miszczak delektował się widokiem na morze i zimnymi drinkami. Choć jego żona, Anna Cieślak, była zajęta w studiu Halo tu Polska, Miszczak nie narzekał na brak towarzystwa. W końcu, kto by się przejmował obowiązkami, gdy można cieszyć się błogim odpoczynkiem nad Bałtykiem? Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
2: Fryderyki 2026 za nami, a polska scena muzyczna znów błyszczy jak nigdy. Sanach, Kebona Fide, Daria Zawiałow i inni artyści zdominowali galę, pokazując, że różnorodność to ich drugie imię. Wśród laureatów znalazły się zarówno legendy, jak i młode talenty, które szturmem zdobywają serca fanów. A wszystko to w atmosferze, gdzie nawet Maryla Rodowicz i Behemoth potrafią się dogadać. Kto by pomyślał, że muzyka może łączyć tak różne światy? Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Seweryn, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Polsce nie milkną echa po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Partnerka polityka, Natalia Bacławska, opublikowała emocjonalny list otwarty, w którym nie szczędzi słów i podkreśla, że nie boi się ocen społecznych. Zapewnia, że nie pozwoli, aby dzieło Łukasza poszło na marne, a jego fundacja będzie kontynuować misję pomocy potrzebującym. Tymczasem internet huczy od teorii spiskowych, które tylko dodają bólu rodzinie zmarłego.
2: Zosia Cieszyńska, córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, wkracza na salony z przytupem, a internet aż huczy od zachwytów. 15-latka, która jeszcze niedawno była tylko dodatkiem do sławnych rodziców, teraz sama przyciąga uwagę swoją urodą i talentem aktorskim. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji i stylizacje w Mediolanie wywołały prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie mogą uwierzyć, że to dopiero nastolatka. Zosia nie tylko gra u boku mamy, ale też rozwija inne pasje, jak jazda konna, pokazując, że ma wszystko, by stać się nową gwiazdą polskiego show biznesu. Warszawski kwartet Hypnosaur powraca z nowym albumem Afterlife, który z pewnością zaskoczy fanów Jurassic Punku. Po 4 latach ciszy zespół serwuje 9 świeżych kompozycji, które nie tylko wbijają w fotel, ale i zmuszają do refleksji nad dezinformacją i technologią. Produkcją zajął się Haldor Grunberg, znany ze współpracy z Behemothem, a oprawę graficzną stworzył Rafał Wechterowicz, który współpracował z legendami rocka. Czyżby Hypnosaur szykował się na podbój światowej sceny? Czas pokaże.
1: Metallica znowu robi furorę. Podczas trasy M72 we Frankfurcie Rob Trujillo i Kirk Hammett zaskoczyli fanów, grając covery niemieckich legend metalu. Na stadionie Deutsche Bank Park zabrzmiał hymn Eintrachtu Frankfurt w wersji trashowej grupy Tankard, a 2 dni później kultowy Fast as a Shark od Accept. A w Chorzowie koncert Metallica 19 maja dosłownie wstrząsnął ziemią. 90 tysięcy fanów na Stadionie Śląskim sprawiło, że sejsmografy oszalały, a naukowcy odnotowali drgania podczas Creeping Death. To się nazywa moc metalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gary Holt, legendarny gitarzysta zespołu Exodus, postanowił nie umierać na scenie i coraz częściej myśli o emeryturze. Po 40 latach serwowania fanom ciężkich riffów, Holt przyznaje, że fizyczne wyzwania stają się coraz bardziej uciążliwe. Choć Exodus nie zamierza jeszcze zwalniać tempa, a nowy album Goliath już jest na rynku, Holt nie ukrywa, że marzy o spokojnych latach z rodziną. Ciekawe, czy jego riffy będą kiedyś wspominane tak, jak te, które pożyczyła Metallica.
2: Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, został pośmiertnie uhonorowany przez amerykański kongres. Tak, to nie żart. Izba reprezentantów wpisała jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu, podkreślając jego wpływ na muzykę i rodzinne więzi. Republikańska kongresmenka Victoria Sparks z Indiany przypomniała, że Ozzy, wychowany w skromnych warunkach w Birmingham, stał się ikoną amerykańskiej kultury. Rodzina Osbornów odebrała dokument, a syn Jack nie krył wzruszenia, dziękując za ten niezapomniany dzień.
1: Lenny Kravitz. Artysta, który nigdy nie dał się zamknąć w jednej szufladzie. Zamiast pilnować rockowych granic, wolał je rozsuwać, tworząc muzykę, która pulsuje własnym rytmem. Jego brzmienie to nie tylko rock, ale też funk i soul, które razem tworzą coś niepowtarzalnego. Kravitz przypomina, że prawdziwa siła muzyki tkwi w odwadze, by iść własną drogą, a nie w posłuszeństwie wobec gatunkowych schematów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie, doszło do kolejnej awarii systemu sprzedaży biletów na nowy sezon. Zawieszające się serwery i wielogodzinne wirtualne kolejki wywołały frustrację wśród miłośników kultury. Władze teatru przeprosiły za niedogodności i zapewniły o trwających pracach naprawczych. Mimo to wielu widzów wyraża niezadowolenie z powodu powtarzających się problemów. W Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie brutalnego ataku na trzech nastolatków w maju 2023 roku. Tomasz Kamil A. i Bartłomiej G. zostali uznani za winnych wymuszenia rozbójniczego i zmuszania do upokarzających zachowań. Otrzymali karę 1 roku więzienia, zawieszoną na 2 lata, oraz grzywnę. Dodatkowo muszą przeprosić ofiary i zapłacić im po 500 zł.
1: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, po niedawnej wpadce z ujawnieniem prywatnej wiadomości, znów jest na ustach wszystkich. Tym razem została nominowana do prestiżowej nagrody imienia Marii Kelles-Krautz, przyznawanej za działalność społeczną i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wśród nominowanych znaleźli się także lokalni działacze społeczni i nauczyciele. Laureat nagrody otrzyma 20 tysięcy złotych, a uroczystość wręczenia odbędzie się w środę podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.
0: Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego dymisją. Miszalski podkreśla, że miasto rozwijało się dobrze, mimo niezadowolenia części mieszkańców, i zapowiada powrót do polityki. Obecnie obowiązki prezydenta pełni sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został mianowany Stanisław Kracik. Miszalski uspokaja, że krakowskie referendum nie powinno wywołać podobnych inicjatyw w innych miastach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lasku Wolskim. Dziewczynka zaginęła po powrocie ze szkolnej wycieczki, a jej poszukiwania zaangażowały całe miasto. Na skwerze Olgi Jackowskiej, gdzie często przebywała, mieszkańcy składają znicze i kwiaty. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, a wstępne ustalenia wskazują, że nie brały w niej udziału osoby trzecie. W Szczecinie powstał mur, który zablokował popularny skrót między osiedlem Arkońskim a ulicą Duńską. Właściciel działki, Grzegorz Kuderski, zdecydował się na ten krok po nieudanych negocjacjach z miastem, które chciało, aby sfinansował budowę przejścia. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni krytykują właściciela, inni bronią jego decyzji, wskazując na brak działań miasta w przeszłości. Sytuacja wywołała debatę wśród polityków, którzy podkreślają, że problemu można było uniknąć. Szczecińska Kolej Metropolitalna planuje rozpocząć działalność 13 grudnia, ale prace na trasie Szczecin-Police są opóźnione o prawie 5 lat. Nowy rozkład jazdy przewiduje kursy co 15 minut w szczycie między Szczecinem Głównym a Niebuszewem, a do Polic, Stargardu, Gryfina i Goleniowa co 30 minut. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, może znacząco poprawić komunikację w aglomeracji, oferując alternatywę dla samochodów i autobusów. Kluczowe będzie jednak zakończenie prac budowlanych oraz integracja taryfowa z miejskim systemem transportu. Dzień Matki to wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność za macierzyńską miłość. Religijne życzenia, pełne duchowej głębi, mogą być pięknym sposobem na przekazanie tych uczuć. Słowa oparte na wierze niosą spokój i radość, a modlitwa i błogosławieństwo stanowią wyjątkowy dar dla każdej mamy. Krótkie, wzruszające życzenia doskonale sprawdzają się zarówno na kartkach, jak i w wiadomościach tekstowych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W niemieckim Görlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację. Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. Influencer, którego śledzi ponad 2,25 miliona osób, porównał smak placków do wspomnień z dzieciństwa, podkreślając ich świeżość i doskonałą relację ceny do jakości. Wizyta w plackarni przy ulicy Komandorskiej zakończyła się przyznaniem jej prestiżowego wyróżnienia Muala. Książulo przyznał, że gdyby mieszkał we Wrocławiu, często by tam wracał. Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego incydentu, gdzie 3 obywateli Uzbekistanu porwało i pobiło 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Konflikt między mężczyznami wybuchł w miejscu pracy, a eskalacja agresji doprowadziła do przestępstwa. Policja z Lubina szybko zatrzymała podejrzanych, którzy teraz odpowiedzą przed sądem za nielegalne pozbawienie wolności, groźby i pobicie. Grozi im kara do 5 lat więzienia. środę, 27 maja, we Wrocławiu odbędą się duże ćwiczenia w ramach programu Bezpieczny Wrocław. W godzinach od 8.30 do 13.00 mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność służb ratunkowych, a między 9.00 a 9.30 w całym mieście zostaną uruchomione syreny alarmowe. Działania będą skoncentrowane głównie na Nadodrzu, w okolicach dworca PKP i Parku Staszica. Miasto apeluje o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
0: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka.
1: Tai Wofinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Wofinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu.
0: Radio Super Express. Sport. Iga Świątek w imponującym stylu awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa, pokonując 17-letnią Emerson Jones 6-1, 6-2. Polka ustanowiła rekord Erie Open, wygrywając 25 z rzędu meczów otwarcia w turniejach wielkoszlemowych w ciągu jednej dekady. W kolejnej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Świątek, czterokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa, wyraziła zadowolenie z gry na korcie imienia Filipa Szatriera. Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, skrytykował decyzję kapituły, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Na gali wyróżniła się Aida Bela, była reprezentantka Polski w short tracku, która zachwyciła swoim wyglądem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak jako piłkarz sezonu i Nils Frederiksen jako trener sezonu. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach.
1: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, z powodzeniem rozwija swoją karierę w branży fitness. Piosenkarka, która kiedyś dominowała na listach przebojów, teraz imponuje swoją sylwetką i planuje udział w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Doda organizuje również własny obóz treningowy. Doda Mega Camp, który odbędzie się w lipcu. To wydarzenie ma być połączeniem intensywnych treningów i warsztatów rozwojowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
0: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, wprowadzając go do Galerii Legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qin Wen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów emocjonującą sceną. Lucyna Zwierzchowska wywoła burzliwą awanturę na spotkaniu z deweloperem Maciejem Wilkiem, które odbędzie się w środę, 27 maja o 20:55 w TVP2. Lucyna, udając niezrównoważoną psychicznie, zaatakuje Wilka, oskarżając go o chęć zburzenia domów mieszkańców ulicy Zacisznej. To jednak tylko sprytna gra, mająca na celu odwrócenie uwagi od rozsądnych argumentów Huberta przeciwko budowie. Nikt nie podejrzewa, że Lucyna i Wilk są w zmowie, a ona jest jego matką. Po spotkaniu prawda wyjdzie na jaw, gdy Lucyna wsiądzie do auta Wilka, a on pogratuluje jej udanego występu. To będzie prawdziwy popis aktorskich umiejętności Lucyny, który zaskoczy wszystkich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:20. Na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że działalność prezydenta Karola Nawrockiego jest oceniana pozytywnie przez 46% Polaków, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z kwietniem. Negatywne opinie o prezydencie wyraziło 42% badanych, a 12% nie miało zdania. Z kolei oceny pracy Sejmu spadły z 33% pozytywnych opinii i 49% negatywnych. Ocena Senatu pozostaje zrównoważona, z niewielkim pogorszeniem w granicach błędu statystycznego. Zbigniew Ziobro, poseł PiS, mimo że od października zeszłego roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, wydał 375 tysięcy złotych na prowadzenie biura poselskiego w Rzeszowie. Środki te przeznaczono na czynsz, wynagrodzenia, przejazdy i elektronikę. Mieszkańcy Mazowsza i seniorzy są oburzeni, że polityk korzysta z publicznych pieniędzy, mimo że nie wykonuje mandatu posła. Eksperci podkreślają, że sytuacja ta ukazuje demoralizację i ekonomiczne motywacje w polskiej polityce. Donald Trump pojawi się dziś w wojskowym szpitalu Walter Reed, gdzie przejdzie rutynowe badania lekarskie i kontrolę dentystyczną. Biały Dom zapewnia, że były prezydent USA jest w doskonałej formie, a sam Trump twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. To już trzecia wizyta Trumpa w tym szpitalu w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Temat jego zdrowia regularnie powraca w mediach, jednak wszystkie dotychczasowe badania wskazują na bardzo dobry stan zdrowia. Stany Zjednoczone planują znacząco ograniczyć swoje zaangażowanie wojskowe w NATO, co oznacza redukcję kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce i okręty wojenne. Waszyngton oczekuje, że Europa wypełni powstałe luki obronne, co wywiera presję na europejskich sojuszników. Decyzja ta wynika z przesunięcia strategicznych priorytetów Stanów Zjednoczonych w kierunku regionu Indo-Pacyfiku, gdzie rośnie zagrożenie ze strony Chin. Europejskie kraje muszą teraz szybko przedstawić konkretne plany zastąpienia amerykańskich zdolności wojskowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska przeznacza rekordowe niecałe 5% PKB na obronność, co czyni ją liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i kluczowym graczem w NATO. Kraj odchodzi...

0: tej wody. Używać tylko tyle wody, by je przykryła. I gotować krótko. Po ugotowaniu warto je odparować, by zachowały zwartą konsystencję. Dzięki tym prostym trikom ziemniaki będą zawsze smaczne i kremowe. Inwazyjny gatunek mrówek Tapinoma magnum, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego, rozprzestrzenia się w Niemczech, zbliżając się do polskich granic. Owady te budują ogromne superkolonie, które mogą uszkadzać infrastrukturę, w tym instalacje elektryczne. Ich ekspansja jest wspomagana przez globalny handel i rosnące temperatury. Mrówki można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, przypominającym terpentynę lub zgniłego kokosa.
1: Moda na lato 2026 stawia na elegancję i wygodę, szczególnie dla kobiet po 40 roku życia. Hitem sezonu będą sukienki o luźnym kroju, takie jak modele kopertowe i koszulowe, które podkreślają atuty sylwetki i zapewniają swobodę ruchów. Popularne będą naturalne tkaniny, jak len i bawełna, oraz stonowane kolory, takie jak beże i oliwkowa zieleń. Te stylizacje łączą prostotę z klasą, co czyni je niezbędnym elementem tego lata.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 12 sierpnia nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko to będzie szczególnie widoczne na zachodzie kraju, gdzie księżyc przysłoni ponad 80% tarczy słonecznej. Najlepszy moment do obserwacji przypada między godziną 19 a 20. Pamiętajmy o używaniu specjalnych okularów ochronnych, aby bezpiecznie cieszyć się tym kosmicznym widowiskiem. Łódzcy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę powiązanego z pseudokibicami, który od 2025 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Akcja z udziałem kontrterrorystów miała miejsce 22 maja w powiecie łódzkim wschodnim. Mężczyzna, poszukiwany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, został zaskoczony i nie stawiał oporu. Teraz czeka go ponad 5 lat więzienia. Serfinie, popularne kwiaty balkonowe, mogą czasem tworzyć długie, cienkie pędy zamiast bujnie kwitnąć. Ogrodnicy polecają prosty domowy nawóz z buraka, który wspomaga ich wzrost i kwitnienie. Wystarczy zblendować buraka z wodą i podlewać rośliny, by cieszyć się kolorowymi kwiatami aż do jesieni. Regularne nawożenie i odpowiednia pielęgnacja to klucz do pięknych serfini.
0: Daniel Nawrocki, znany polityk, uczcił Dzień Matki, publikując na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z mamą. Do fotografii dołączył krótki, ale wymowny podpis: mama zawsze numer jeden, dodając emotikon tulipana. Ten prosty gest, pozbawiony politycznego tonu, pokazuje ciepłe relacje rodzinne i przypomina, że za publicznymi osobami stoją także prywatne historie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano twoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Rodzice niemal zagłodzili 4-letnią Helenkę, bo chcieli z niej zrobić wegankę. Dziewczynka w krytycznym momencie ważyła zaledwie 8 kg, była wycieńczona i niedożywiona. Lekarze, którzy się nią zajmowali, mówią wprost: to cud, że dziecko przeżyło. 4-letnia Helena miała być karmiona niemal wyłącznie winogronami i mlekiem. Jej rodzice zostali natychmiast zatrzymani, a prokuratura wszczęła śledztwo, stawiając im poważne zarzuty. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Ta historia wydaje się tak nieprawdopodobna, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyła się naprawdę. Koszmar niespełna 4-letniej Helenki ze wsi Okunin w gminie Sulechów w województwie lubuskim ujrzał światło dzienne w niedzielę wieczorem 15 grudnia 2024 roku, kiedy matka dziewczynki przywiozła ją do szpitala. Dziecko już wtedy znajdowało się w stanie wyniszczenia organizmu, a jego stan określano jako bardzo ciężki. Następnego dnia do placówki dojechał ojciec maleństwa. Wraz z żoną twierdzili, że córka nie chciała jeść i był z nią utrudniony kontakt. Prokuratura uważa jednak, że sami doprowadzili dziewczynkę do tego stanu, chcąc z niej zrobić wegankę i karmiąc ją jedynie winogronami oraz mlekiem. Szpital prędko zawiadomił służby, podejrzewając, że dziecko padło ofiarą przemocy ze strony najbliższych. Jeszcze tego samego dnia prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie rodziców, natomiast sąd rejonowy w Świebodzinie zdecydował o zabezpieczeniu małoletniej na czas postępowania. Taki zabieg zakazał rodzicom wypisania dziecka ze szpitala na żądanie. Nie mogli też na przykład protestować wobec niektórych metod leczenia, co umożliwiło lekarzom prawidłowe przeprowadzenie całego procesu regeneracji i diagnostyki Helenki. To z kolei przełożyło się na poprawę jej stanu zdrowia. Mimo trudnej sytuacji dziecko udało się odratować. W krytycznym momencie dziewczynka w wieku prawie 4 lat ważyła zaledwie 8 kg. Biegły z zakresu medycyny sądowej ustalił, że dziecko cierpi na wielonarządową niewydolność, zaburzenia rozwoju fizycznego i intelektualnego, a także wyziębienie i obrzęki kończyn. Taki stan, zdaniem ekspertów, mógł powstać w wyniku przewlekłego niedożywienia, wynikającego ze sposobu karmienia dziecka. Jej stan jest ciężki, stabilny, ale nadal zagrażający życiu. Dziewczynka nabiera siły, kontynuowane jest leczenie i karmienie, informowała pod koniec grudnia 2024 roku Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, gdzie przebywała Helenka. Tuż po przywiezieniu do placówki dziecko trafiło na oddział intensywnej terapii i było dokarmiane dożylnie oraz dojelitowo. Konieczne było też nawadnianie oraz transfuzja krwi. Prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, dodawała wówczas, że prowadzone śledztwo ma na celu pełne wyjaśnienie okoliczności tej sprawy oraz ustalenie odpowiedzialności osób podejrzanych o narażenie życia i zdrowia dziecka. Pierwsze wnioski przyszły szybko. 43-letnia matka Magdalena i 45-letni ojciec Rafał usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem poprzez niedostarczanie mu odpowiedniego pożywienia, co doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. To jednak nie załatwiało sprawy. Funkcjonariusze musieli przede wszystkim dowiedzieć się, jak to możliwe, że nikt w porę nie zauważył cierpienia dziecka. Dziennikarze Superekspresu ustalili, że Helenka była długo wyczekiwanym dzieckiem w tej rodzinie. Mama prowadziła sklep, tata był policjantem, ale od jakiegoś czasu oboje już nie pracowali. Sąsiedzi często widywali ich na spacerach z dzieckiem we wsi Okunin, gdzie mieszkali, lecz nie zauważyli niczego niepokojącego. Co prawda mała zawsze siedziała w wózku, a tata raczej odwracał ją od wzroku innych ludzi, ale nikt nie przypuszczał, że to może mieć związek z jakąś przemocą, relacjonowali mieszkańcy. U niektórych pojawiała się jednak czerwona lampka nad głową. Mnie to dziwiło, że 3,5-letnia dziewczynka jest wożona w spacerówce z budką, nie siedziała, tylko zawsze należąco. Nawet się zastanawiałam, czy nie jest chora. To dziwne, że ponad 3-letnie dziecko nie biega, nie chodzi. Ten ojciec, jak tylko ktoś przystanął, od razu odwracał wózek, mówiła mieszkanka Okunina w rozmowie z Faktem. Takie podejrzenia to było jednak za mało, by zaraz dzwonić na policję. Nikt więc nie zareagował. Na przełomie sierpnia i września 2023 roku Helena trafiła do prywatnego pediatry, ale z ustaleń śledczych wynika, że ten również nie zauważył niepokojących objawów u dziecka. Dziewczynka miała też ważyć więcej niż w momencie trafienia do szpitala ponad rok później. Jej rodzice twierdzą, że w przeszłości normalnie jadła warzywa i owoce, a potem wypluwała jedzenie i zgadzała się jeść tylko winogrona oraz mleko. Wyliczali, że od jakiegoś czasu spała tylko w dzień, a w nocy jadła, ale niewiele. Tyle co nic. Jeśli to wszystko prawda, to dlaczego nie zareagowali wcześniej? Czy nie zauważyli, że ich córka staje się cieniem samej siebie, ważąc ponad dwukrotnie mniej niż powinna w tym wieku? Takich pytań bez odpowiedzi jest w tej sprawie mnóstwo. Nic więc dziwnego, że prokuratura nie daje wiary tym wyjaśnieniom. Zarówno matka, jak i ojciec Helenki twardo nie przyznają się jednak do zarzucanych im czynów. Zdaniem śledczych podłoże niedożywienia dziecka mogło mieć swoje źródło u zachowań matki, która postanowiła zostać weganką. Podobną dietę postanowiła w ich ocenie zastosować na dziecku, choć Magdalena twierdzi, że córka sama mogła zasugerować się jej dietą, dlatego odmawiała innych pokarmów. Rodzina żyła w pewnym ukryciu, stąd niewiele osób mogło wiedzieć o sytuacji w ich domu, tłumaczyła Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Ze wstępnych informacji wynika, że do stanu dziecka przyczyniły się względy ideologiczne w zakresie odżywiania, dodawała prokurator. Co ciekawe, podczas rewizji domu, w którym dziewczynka mieszkała wraz z rodzicami, okazało się, że lodówka jest pełna jedzenia. Podejrzany Rafał, w przeciwieństwie do córki i żony, miał natomiast zajadać się mięsem, które kupował u lokalnego rzeźnika. Ten ojciec przychodził do mnie po towar od czasu do czasu. On był taki wygadany, a ona, ta matka, jak szła na spacer z dzieckiem, to nawet dzień dobry nie powiedziała. Taka zamknięta w sobie, nie utrzymująca z nikim kontaktu, powiedział jeden z sąsiadów w rozmowie z dziennikarką Faktu. Taka opinia o rodzinie powtarzała się potem w innych mediach. Ludzie rzadko zabierali głos na temat matki, a jeżeli już, to nie mówili o niej w pozytywnym świetle. Głównie wypowiadali się na temat ojca. Często podkreślali, że miał rzekomo traktować Helenkę jak swoją małą księżniczkę. Tak też się o niej wypowiadał. Nie wiadomo, dlaczego więc doprowadzono dziecko do stanu zagrażającego jego życiu. Prokuratura nie ukrywa, że musi szczegółowo zweryfikować kwestię opieki medycznej nad małoletnią, ponieważ wątki w jakikolwiek sposób udokumentowane są tylko jednostkowe. Śledczy sprawdzają, jak proces opieki przebiegał przez całe życie dziecka, a nie wyłącznie przez ten ostatni okres. Przesłuchiwani są nadal świadkowie, którzy mogą mieć informacje na temat tego, jak Helenka była odżywiana i jakie podstawowe obowiązki wypełniali wobec niej rodzice. Będzie konieczne przeprowadzenie opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, aby ustalić, jakie ewentualnie zmiany zaszły w organizmie pokrzywdzonej, mówiła niedawno prokurator Ewa Antonowicz. Zapowiadano także weryfikację linii obrony podejrzanych rodziców, jak również rozważano powołanie biegłego w zakresie zdrowia psychicznego, który zbada Magdalenę i Rafała. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego, wiele innych działań utajniono, ale prokuratura zapewnia, że trwają intensywne czynności w tej sprawie. Obserwacja psychiatryczna rodziców miałaby się odbyć w specjalnym ośrodku zlokalizowanym w Warszawie. Szczegółowym badaniom poddana zostanie też córka pary, zwłaszcza jeśli chodzi o opinię pediatry czy traumatologa, czyli specjalisty w zakresie ortopedii, który zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem różnych urazów. Chodzi o jak najszersze zabezpieczenie zdrowia małoletniej dziewczynki. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, stan Helenki znacząco się poprawił od czasu, gdy trafiła do szpitala. Zaczęła być już karmiona w sposób normalny, nie tylko dożylnie, a pod koniec stycznia 2025 roku lekarze zdecydowali o wypisaniu jej ze szpitala. Po opuszczeniu placówki o przejęcie opieki nad dzieckiem zawnioskowała rodzina czterolatki. Sąd dla nieletnich uznał jednak, że Helenka do nich nie trafi, a z uwagi na bezpieczeństwo zostanie umieszczona w zawodowej rodzinie zastępczej. Dziewczynka jest nie tylko pod opieką wykwalifikowanej kadry, lecz ma również zapewnioną intensywną rehabilitację. Potrzebuje troski i czułości, która podobnie jak opieka medyczna pomoże jej w powrocie do pełni zdrowia. Tymczasem rodzice Helenki, Magdalena i Rafał nadal znajdują się pod lupą śledczych. Za spowodowanie choroby zagrażającej życiu dziecka, znęcaniu się nad nim i narażeniu go na utratę zdrowia, a nawet życia, o co oskarża ich prokuratura, grozi im nawet 20 lat więzienia.
1: Pokój zbrodni.
0: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje. Słyszę.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody. Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę, tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu. Katarzyna Dowbor świętuje Dzień Matki z przytupem, bo jak się okazuje, ma nie dwoje, a czworo dzieci. Córka, syn, synowa i zięć. Wszyscy mówią do niej mamo, a na Instagramie prawdziwą gwiazdą jest jej mama, pani Krystyna, która zadaje najważniejsze pytanie. A gdzie jest prezent? Cóż, w rodzinie Dowborów nawet życzenia muszą być z humorem i prezentem w tle.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział. Bartłomiej Topa, znany z przenikliwego spojrzenia i zdolności do wcielania się w najbardziej skrajne postaci, obchodzi dziś 59. urodziny. Od młodego chłopaka z lat 90. po dojrzałego szlachcica. Jego kariera to prawdziwa metamorfoza. Przełomem była rola w Weselu Smarzowskiego, która otworzyła mu drzwi do wielkiego świata. Ale Topa to nie tylko aktor. Angażuje się w kampanie społeczne i biznes, a jego życie prywatne to gotowy scenariusz filmowy. Ach, te mamy z popkultury. Od Barbary Mostowiak, która jak nikt inny potrafiła scalać rodzinę w M jak miłość, o Halinkę Kiepską, która z ironią i frustracją ogarniała chaos w świecie według Kiepski. Nie zapominajmy o Marge Simpson, której cierpliwość jest niemalże cudem, czy Lorelai Gilmore, która wychowywała córkę bardziej jak przyjaciółkę niż dziecko. Te bohaterki, choć dalekie od ideału, na zawsze zapisały się w sercach widzów, bo kto by chciał oglądać perfekcyjne mamy z reklam? Na gali Fryderyków 2026 Anna Maria Jopek zafundowała widzom emocjonalny rollercoaster, oddając hołd zmarłemu Stanisławowi Sojce. Występ, który zamienił salę w morze łez, stał się najjaśniejszym punktem wieczoru. Choć Fryderyki to tradycyjnie święto muzycznych sukcesów, to właśnie ten moment zapisał się w pamięci jako prawdziwa perła. Złoty Fryderyk dla Sojki to nie tylko nagroda, ale i symboliczne podziękowanie za jego wkład w polską muzykę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży. W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Steczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Steczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą. King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieję fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, znalazła się w centrum uwagi po tym, jak jej prywatna wiadomość do marszałka Mazowsza, Adama Struzika, trafiła na jej publiczny profil. W wiadomości rekomendowała swojego męża do Rady Nadzorczej Szpitala w Radomiu, co wywołało falę komentarzy w internecie. Mimo kontrowersji, Stolarczyk została nominowana do nagrody imienia Marii Keles-Krautz za zaangażowanie społeczne. Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w najbliższą środę. W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów na sezon 2026 w Operze Narodowej. Jednak system internetowy zawiódł, co spowodowało chaos i frustrację wśród widzów. Wielu z nich nie mogło zalogować się na stronę, a ci, którym się udało, często nie otrzymywali biletów, mimo pobranych środków. Teatr Wielki przeprosił za problemy i zapewnił, że pracuje nad ich rozwiązaniem. Ale widzowie są rozczarowani powtarzającymi się co roku trudnościami. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują na brak postępów w zarządzaniu sprzedażą biletów. Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w wyniku lokalnego referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego odwołaniem. Frekwencja wyniosła niecałe 30%, co minimalnie przekroczyło wymagany próg. Miszalski zapowiedział aktywny udział w nadchodzącej kampanii przed przedterminowymi wyborami, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni. Do czasu wyborów miastem kieruje sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został Stanisław Kracik.
2: Magda Gessler ponownie odwiedziła restaurację Frelka i Hanys w Chorzowie, aby sprawdzić efekty kuchennych rewolucji. Właściciele lokalu z radością ogłosili, że zdali kulinarny egzamin, a sama Gessler wyraziła zadowolenie z wprowadzonych zmian. Dawny bar Kinga przeszedł metamorfozę, zyskując nową nazwę i odświeżone menu, które łączy tradycyjne śląskie smaki z nowoczesnymi akcentami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces Marka T. i Soni T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Para miała uwięzić kobietę w Wersalce, gdzie zmarła, a ich łupem padło jedynie 180 zł. Oskarżeni twierdzą, że nie planowali zabójstwa, a ich działanie było wynikiem trudnej sytuacji materialnej. Proces będzie kontynuowany w czerwcu. 31 maja w Piekarach Śląskich odbędzie się tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. Tegoroczne wydarzenie, odbywające się pod hasłem Uczniowie Misjonarze, przyciągnie tysiące wiernych z całej Polski. Centralnym punktem będzie msza święta o godzinie 11, którą poprowadzi biskup Krzysztof Nykiel. Pielgrzymka ma długą tradycję, sięgającą XVII wieku i jest ważnym wydarzeniem religijnym i społecznym na Śląsku.
2: Szczecińska kolej metropolitalna ma ruszyć 13 grudnia, ale termin ten jest niepewny z powodu opóźnień w budowie. Nowy rozkład jazdy przewiduje pociągi co 15 minut w godzinach szczytu, co ma zrewolucjonizować transport w regionie. Mimo ambitnych planów, prace na trasie Szczecin-Police wciąż trwają, a ich zakończenie jest kluczowe dla uruchomienia połączeń. Dodatkowo brak zintegrowanego systemu biletowego może utrudnić korzystanie z nowej kolei. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do mamy. Warto postawić na szczere i osobiste życzenia, które mogą wzruszyć do łez. Niezależnie od formy, czy to kartka, czy wiadomość, dobrze dobrane słowa potrafią wywołać uśmiech i podkreślić wyjątkową więź między matką a synem. Proste, ale pełne emocji życzenia mogą być najlepszym prezentem na ten wyjątkowy dzień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę. Laboratorium działało w miejscowości Orla na Podlasiu, gdzie funkcjonariusze CBŚP odkryli około 600 litrów płynnej metamfetaminy. Śledczy podejrzewają, że Meksykanie mogli działać na rzecz jednego z karteli narkotykowych. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale już teraz jest to jedna z najgłośniejszych spraw narkotykowych ostatnich lat w regionie.
1: W Görlitz, niedaleko Zgorzelca, doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły 3 osoby. Kamienica przy James von Moltke Strasse zawaliła się po eksplozji gazu, zamieniając się w rumowisko. Dwaj Polacy uniknęli tragedii, ponieważ zdecydowali się wrócić do mieszkania później, korzystając z ładnej pogody. Akcja ratunkowa była intensywna, z udziałem setek ratowników, ale niestety nie udało się uratować żadnej z ofiar. Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. W swojej recenzji podkreślił ich wyjątkowy smak, który przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Placki, serwowane w małej budce przy centrum handlowym Arena, zdobyły uznanie za świeżość i atrakcyjną cenę. Książulo, znany z surowych ocen, uznał je za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadł. zakończono modernizację zabytkowego dworca kolejowego w Oleśnicy. Obiekt, który powstał w 1868 roku, odzyskał swój historyczny charakter, a jednocześnie zyskał nowoczesne funkcje, takie jak kręgielnia. Dworzec jest teraz bardziej dostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także oferuje przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 59 milionów złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś rząd zajmie się projektem ustawy o emeryturach dla artystów, który zakłada dopłaty do składek ZUS dla aktorów, muzyków, pisarzy i tancerzy. Reforma ma kosztować nawet 400 milionów złotych rocznie i objąć ponad 62 tysiące osób. Celem jest zapewnienie artystom minimalnych świadczeń emerytalnych oraz dostępu do opieki zdrowotnej. Krytycy obawiają się, że projekt może naruszyć zasadę zależności wysokości emerytur od wpłaconych składek. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, będzie to jedna z największych zmian w systemie emerytalnym dla artystów. Od lat.
2: Banki w Polsce mają obowiązek monitorować transakcje na kontach klientów, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda transakcja przekraczająca równowartość 15 tysięcy euro musi być zgłoszona Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku powiązanych transakcji. Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli są nietypowe dla danego konta lub mają niejasny tytuł. Zgłoszenia trafiają do GIF, który analizuje podejrzane operacje i może przekazać sprawę dalej, jeśli uzna to za konieczne.
1: InPost wprowadził nową usługę, która pozwala na tanie i proste wysyłanie bagażu za granicę. Dzięki aplikacji InPost Mobile można teraz łatwo nadać paczkę bez potrzeby drukowania etykiet. Koszty są znacznie niższe niż w przypadku opłat za bagaż w liniach lotniczych. Przykładowo, wysyłka dużej walizki do Włoch kosztuje około 50 zł, a do Hiszpanii czy Francji około 100 zł. Przesyłki docierają w ciągu od 3 do 5 dni roboczych i są ubezpieczone do kwoty 5000 zł. Dla większego spokoju można użyć lokalizatora Bluetooth, aby śledzić bagaż w czasie rzeczywistym.
2: Od maja obowiązują nowe przepisy, które pozwalają doliczyć do stażu pracy okresy z umów zlecenia i działalności gospodarczej. Zmiany te mogą zwiększyć liczbę dni urlopu i dodatki stażowe, ale nie wpłyną na wysokość przyszłej emerytury. Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest uzyskanie specjalnego zaświadczenia z ZUS. Wnioski można składać elektronicznie przez platformę e-ZUS. Pracownicy mają 24 miesiące na dostarczenie dokumentów pracodawcy, aby nie stracić dodatkowych uprawnień. Nowe zasady obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, ale nie dotyczą umów o dzieło. ZUS planuje wprowadzenie rewolucyjnych zmian dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Powstanie specjalny kalkulator online, który pomoże seniorom sprawdzić, ile mogą dorobić bez ryzyka zawieszenia świadczenia. Nowe przepisy uproszczą system, eliminując konieczność samodzielnego dostarczania dokumentów do ZUS. Limity zarobkowe będą ustalane raz na rok, co ma zakończyć stres związany z ich kwartalnymi zmianami. Reforma obejmie także renty socjalne i świadczenia przedemerytalne, a jej wdrożenie planowane jest na 1 stycznia 2020. Roku. Koszt wprowadzenia zmian to ponad 37 milionów złotych.
1: Dzień Mamy to doskonała okazja, by podarować słodki upominek. W tym roku Lidl i Biedronka oferują atrakcyjne promocje na słodycze. W Lidlu można znaleźć praliny Ferrero Rocher i Lindt Lindor w ofercie 1 plus 1 gratis. Biedronka proponuje unikalne słodycze, takie jak praliny Melty czy Polska Hałwa. Obie sieci przygotowały również gotowe ciasta i desery, idealne na tę okazję. Wybór zależy od preferencji, ale warto skorzystać z promocji, by nie nadwyrężyć domowego budżetu.
2: Od 1 czerwca wzrastają limity dorabiania do emerytur i rent. Osoby na wcześniejszych emeryturach i renciści obowiązują nowe progi dochodowe. Bez obaw o zmniejszenie świadczenia można dorobić do ponad 6 694 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty do niecałych 12 432 zł skutkuje zmniejszeniem świadczenia, a powyżej tej sumy wypłata zostaje zawieszona. Limity dotyczą osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Zmiany obowiązują do końca sierpnia. Chińska produkcja rakiet osiągnęła w zeszłym roku największy rozmach od dekady, mimo czystek w armii i spowolnienia gospodarczego. Analiza agencji Bloomberg ujawnia, że liczba firm zaangażowanych w produkcję kluczowych komponentów rakietowych wzrosła do 81. Wzrost ten jest strategicznie kluczowy dla Pekinu, który dąży do zwiększenia potencjału militarnego w kontekście napięć wokół Tajwanu. Pentagon szacuje, że do końca 2024 roku Chiny będą dysponować ponad 3150 rakietami. Balistycznymi. Rozbudowa arsenału rakietowego ma bezpośrednie przełożenie na sytuację międzynarodową, zwiększając zdolność Pekinu do projekcji siły w regionie Indo-Pacyfiku. Mimo wyzwań, chiński program rakietowy pozostaje priorytetem dla strategicznego odstraszania i modernizacji sił zbrojnych.
1: Fundacji CSG Polska i WSK PZL Kalisz podpisały list intencyjny, który ma na celu rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego. Współpraca skupi się na produkcji nowoczesnych silników i komponentów do pojazdów ciężarowych oraz sprzętu wojskowego. Porozumienie przewiduje transfer technologii i rozwój zdolności produkcyjnych w Polsce. Wzmocni to pozycję WSK PZL Kalisz na rynku europejskim i zwiększy stabilność dostaw kluczowych komponentów. To kolejny krok w ramach szerszej umowy między grupą CSG a Polską Grupą Zbrojeniową, podpisanej w marcu tego roku. Obie strony liczą na wspólne projekty dla Sił Zbrojnych NATO i Unii Europejskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów emocjonującą sceną. Lucyna Zwierzchowska wywoła burzliwą awanturę na spotkaniu z deweloperem Maciejem Wilkiem, które odbędzie się w środę, 27 maja o 20:55 w TVP2. Lucyna, udając niezrównoważoną psychicznie, zaatakuje Wilka, oskarżając go o chęć zburzenia domów mieszkańców ulicy Zacisznej. To jednak tylko sprytna gra, mająca na celu odwrócenie uwagi od rozsądnych argumentów Huberta przeciwko budowie. Nikt nie podejrzewa, że Lucyna i Wilk są w zmowie, a ona jest jego matką. Po spotkaniu prawda wyjdzie na jaw, gdy Lucyna wsiądzie do auta Wilka, a on pogratuluje jej udanego występu. To będzie prawdziwy popis aktorskich umiejętności Lucyny, który zaskoczy wszystkich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc Serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:20. Na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polskie Porty Lotnicze. Spółka akcyjna zablokowały senatorom możliwość darmowego korzystania z priorytetowej kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. W odpowiedzi Kancelaria Senatu planuje pokrywać koszty tej usługi z budżetu państwa, co budzi kontrowersje. Część senatorów krytykuje decyzję, uznając ją za niepotrzebny wydatek i skandal. Prezydent Karol Nawrocki mianował Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mimo sprzeciwu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja ta wywołała kontrowersje, zwłaszcza że Kapiński wcześniej orzekał w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Eksperci podkreślają, że wybór Kapińskiego nie oznacza zasadniczego zwrotu w polityce prezydenta.
2: W domu matki prezydenta Karola Nawrockiego doszło do serii fałszywych alarmów, które zmusiły służby ratunkowe do wyważenia drzwi. Sprawcy użyli zaawansowanych metod maskowania tożsamości, korzystając z tak zwanego routera cebula, co utrudnia ich identyfikację. Śledztwo wykazało, że zgłoszenia pochodziły z serwerów w Rosji, a prowokatorzy mieli dostęp do szczegółowych informacji o interwencjach służb. W sprawę zaangażowane są liczne organy ścigania, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
0: W Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W związku z tym w ciągu 90 dni muszą zostać zorganizowane przedterminowe wybory. Do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta wymienia się m.in. Małgorzatę Wasserman, która cieszy się dużym poparciem w sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt wydłużenia zasiłku opiekuńczego dla rodziców ciężko chorych dzieci o dodatkowe 60 dni. Zmiana ta pozwoli rodzicom być przy swoich dzieciach nawet do 120 dni, co jest szczególnie ważne w przypadku chorób onkologicznych i przewlekłych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych dni będzie podejmował lekarz, a nowe przepisy mają wejść w życie na początku przyszłego roku. Projekt ten ma na celu wsparcie rodzin w trudnych momentach, eliminując obawy o utratę pracy.
0: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, stwierdził, że nie ma wątpliwości co do współpracy Lecha Wałęsy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa pod pseudonimem Bolek. Leśkiewicz podkreślił, że istnieją liczne dowody na tę współpracę, w tym akta przejęte przez prokuratorów IPN w 2016 roku. Wałęsa od lat zaprzecza tym oskarżeniom i apeluje o dowody swojej niewinności. Guillaume Bucci, były bankier z Francji, został skazany na 25 lat więzienia za brutalne wykorzystywanie swojej żony. Przez 7 lat kobieta

0: i zbyt wiele regulacji. Podkreśliła, że Unia Europejska powinna działać szybciej i bardziej efektywnie, koncentrując się na priorytetach. Meloni zaznaczyła, że ci, którzy domagają się zmian, chcą budować, a nie niszczyć. W kwestii obronności wyraziła obawy, że poleganie na zewnętrznych gwarancjach bezpieczeństwa ogranicza autonomię narodową.
1: Truskawki często tracą smak i jędrność przez niewłaściwe mycie. Najczęstszym błędem jest usuwanie szypułek przed myciem i płukanie owoców pod mocnym strumieniem wody. Aby zachować ich naturalną słodycz i aromat, należy myć je delikatnie w chłodnej wodzie, pozostawiając szypułki na miejscu. Truskawki najlepiej myć tuż przed podaniem, co pozwala cieszyć się ich pełnym smakiem. Jaśmin to roślina, która nie tylko upiększa wnętrza, ale także poprawia jakość snu i samopoczucie dzięki swojemu aromatowi. Jest symbolem uczuć i sukcesu, a jego uprawa jest stosunkowo prosta. Wymaga jasnego, rozproszonego światła i regularnego, umiarkowanego podlewania. Kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego drenażu i przepuszczalnej gleby, aby uniknąć gnicia korzeni. Białe ramy okienne z PCFA często żółkną, co wpływa na ich wygląd i trwałość. Zamiast używać agresywnych środków chemicznych, można przygotować domowy płyn czyszczący z ciepłej wody i sody oczyszczonej. Regularne stosowanie tej mieszanki przywraca ramom śnieżnobiały kolor bez ryzyka uszkodzeń. Ważne jest także unikanie szorstkich narzędzi, które mogą zmatowić powierzchnię.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Podczas tegorocznej gali Fryderyków współprowadzący Krzysztof Zalewski zaskoczył publiczność żartami o zabarwieniu politycznym. W trakcie ceremonii na pytanie o najpopularniejszy singiel w Polsce odpowiedział Jarosław Kaczyński, co wywołało entuzjastyczną reakcję zgromadzonych. Zalewski kontynuował aluzję, wspominając również Zbigniewa Ziobrę. Gala Fryderyków to prestiżowe wydarzenie w świecie muzyki, przyciągające uwagę mediów i publiczności.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10. rekord Polski w jej karierze, a wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba.
2: W Sopocie odbył się Polsat Hit Festival, a Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, znalazł chwilę na relaks przy plaży. Zamiast pilnować, by wszystko działało jak szwajcarski zegarek, Miszczak delektował się widokiem na morze i zimnymi drinkami. Choć jego żona, Anna Cieślak, była zajęta w studiu Halo tu Polska, Miszczak nie narzekał na brak towarzystwa. W końcu, kto by się przejmował obowiązkami, gdy można cieszyć się błogim odpoczynkiem nad Bałtykiem? Sebastian Czajnik-Czajewski, gwiazda programu Chłopaki do wzięcia, ujawnił, że jego telewizyjna sława nie przyniosła mu fortuny ani kariery. Za 2 dni nagrań dostawał 100 zł, co dla wielu może być szokująco niską stawką. Co więcej, rozpoznawalność z ekranu utrudniła mu znalezienie normalnej pracy, a w jednym z wrocławskich miejsc pracy usłyszał, że nie zostanie zatrudniony. Wygląda na to, że bycie celebrytą to nie zawsze bajka o sukcesie i pieniądzach.
1: Fryderyki 2026 za nami, a polska scena muzyczna znów błyszczy jak nigdy. Sana, Kebona Fide, Daria Zawiałow i inni artyści zdominowali galę, pokazując, że różnorodność to ich drugie imię. Wśród laureatów znalazły się zarówno legendy, jak i młode talenty, które szturmem zdobywają serca fanów. A wszystko to w atmosferze, gdzie nawet Maryla Rodowicz i Behemoth potrafią się dogadać. Kto by pomyślał, że muzyka może łączyć tak różne światy?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na Fryderykach 2026 Krzysztof Zalewski postanowił, że muzyka to za mało i dorzucił do gali szczyptę polityki. Jego żarty o Jarosławie Kaczyńskim i Zbigniewie Ziobrze wywołały niezręczną ciszę, a publiczność zareagowała chłodno. Choć prowadzący liczył na salwę śmiechu, zamiast tego rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Gala wróciła do muzyki, ale to polityczne docinki Zalewskiego stały się hitem wieczoru. Słynne duety matka-córka to prawdziwe show, które od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Od Krystyny Jandy i Marii Seweryn, przez Magdę i Larę Gessler, aż po hollywoodzkie Goldie Hawn i Kate Hudson. Te pary pokazują, że talent i sława mogą być dziedziczne, ale każda z córek idzie własną drogą. Czasem to bliska więź, czasem burzliwa relacja, ale jedno jest pewne. Trudno przejść obok nich obojętnie. Sławne nazwisko to nie tylko przepustka do kariery, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć.
2: W Polsce nie milkną echa po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Partnerka polityka, Natalia Bacławska, opublikowała emocjonalny list otwarty, w którym nie szczędzi słów i podkreśla, że nie boi się ocen społecznych. Zapewnia, że nie pozwoli, aby dzieło Łukasza poszło na marne, a jego fundacja będzie kontynuować misję pomocy potrzebującym. Tymczasem internet huczy od teorii spiskowych, które tylko dodają bólu rodzinie zmarłego.
1: Wanda Kwietniewska, ikona polskiej muzyki, ujawnia szokującą prawdę o swojej emeryturze. Mimo lat kariery i walki o lepsze warunki dla muzyków, jej miesięczny przelew to zaledwie 700 zł. Choć nie narzeka, bo sobie poradzi, to jednak temat niskich emerytur wśród artystów wciąż pozostaje gorącym kartoflem. Czy to nie ironiczne, że gwiazdy, które kiedyś świeciły na scenie, teraz muszą walczyć o godne życie na emeryturze?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani The Beatles mogą szykować się na filmową ucztę, bo sam Mendes przygotowuje 4-częściową biografię zespołu. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Patti Boyd, była żona George'a Harrisona, nie przebierała w słowach, krytykując twórców za brak kontaktu i ignorowanie jej historii. Ludzie nie mają już manier, stwierdziła Boyd, sugerując, że filmowcy wolą tworzyć własną wersję wydarzeń, niż słuchać tych, którzy naprawdę tam byli. Gary Holt, legendarny gitarzysta zespołu Exodus, postanowił nie umierać na scenie i coraz częściej myśli o emeryturze. Po 40 latach serwowania fanom ciężkich riffów, Holt przyznaje, że fizyczne wyzwania stają się coraz bardziej uciążliwe. Choć Exodus nie zamierza jeszcze zwalniać tempa, a nowy album Goliath już jest na rynku, Holt nie ukrywa, że marzy o spokojnych latach z rodziną. Ciekawe, czy jego riffy będą kiedyś wspominane tak, jak te, które pożyczyła Metallica.
1: Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, został pośmiertnie uhonorowany przez amerykański kongres. Tak, to nie żart. Izba reprezentantów wpisała jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu, podkreślając jego wpływ na muzykę i rodzinne więzi. Republikańska kongresmenka Victoria Sparks z Indiany przypomniała, że Ozzy, wychowany w skromnych warunkach w Birmingham, stał się ikoną amerykańskiej kultury. Rodzina Osbornów odebrała dokument, a syn Jack nie krył wzruszenia, dziękując za ten niezapomniany dzień.
2: Lenny Kravitz. Artysta, który nigdy nie dał się zamknąć w jednej szufladzie. Zamiast pilnować rockowych granic, wolał je rozsuwać, tworząc muzykę, która pulsuje własnym rytmem. Jego brzmienie to nie tylko rock, ale też funk i soul, które razem tworzą coś niepowtarzalnego. Kravitz przypomina, że prawdziwa siła muzyki tkwi w odwadze, by iść własną drogą, a nie w posłuszeństwie wobec gatunkowych schematów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie, doszło do kolejnej awarii systemu sprzedaży biletów na nowy sezon. Zawieszające się serwery i wielogodzinne wirtualne kolejki wywołały frustrację wśród miłośników kultury. Władze teatru przeprosiły za niedogodności i zapewniły o trwających pracach naprawczych. Mimo to wielu widzów wyraża niezadowolenie z powodu powtarzających się problemów.
2: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, po niedawnej wpadce z ujawnieniem prywatnej wiadomości, znów jest na ustach wszystkich. Tym razem została nominowana do prestiżowej nagrody imienia Marii Kelles-Krautz, przyznawanej za działalność społeczną i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wśród nominowanych znaleźli się także lokalni działacze społeczni i nauczyciele. Laureat nagrody otrzyma 20 tysięcy złotych, a uroczystość wręczenia odbędzie się w środę podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.
1: Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa po referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego dymisją. Miszalski podkreśla, że miasto rozwijało się dobrze, mimo niezadowolenia części mieszkańców, i zapowiada powrót do polityki. Obecnie obowiązki prezydenta pełni sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został mianowany Stanisław Kracik. Miszalski uspokaja, że krakowskie referendum nie powinno wywołać podobnych inicjatyw w innych miastach.
2: Kraków pogrążony jest w żałobie po tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lasku Wolskim. Dziewczynka zaginęła po powrocie ze szkolnej wycieczki, a jej poszukiwania zaangażowały całe miasto. Na skwerze Olgi Jackowskiej, gdzie często przebywała, mieszkańcy składają znicze i kwiaty. Prokuratura bada okoliczności tej tragedii, a wstępne ustalenia wskazują, że nie brały w niej udziału osoby trzecie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie powstał mur, który zablokował popularny skrót między osiedlem Arkońskim a ulicą Duńską. Właściciel działki, Grzegorz Kuderski, zdecydował się na ten krok po nieudanych negocjacjach z miastem, które chciało, aby sfinansował budowę przejścia. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni krytykują właściciela, inni bronią jego decyzji, wskazując na brak działań miasta w przeszłości. Sytuacja wywołała debatę wśród polityków, którzy podkreślają, że problemu można było uniknąć. Szczecińska Kolej Metropolitalna planuje rozpocząć działalność 13 grudnia, ale prace na trasie Szczecin-Police są opóźnione o prawie 5 lat. Nowy rozkład jazdy przewiduje kursy co 15 minut w szczycie między Szczecinem Głównym a Niebuszewem, a do Polic, Stargardu, Gryfina i Goleniowa co 30 minut. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, może znacząco poprawić komunikację w aglomeracji, oferując alternatywę dla samochodów i autobusów. Kluczowe będzie jednak zakończenie prac budowlanych oraz integracja taryfowa z miejskim systemem transportu. Czterech obywateli Meksyku zostało skazanych przez białostocki sąd na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę w Orli na Podlasiu. W 2024 roku funkcjonariusze odkryli tam nielegalną fabrykę narkotyków, gdzie znaleziono 600 litrów płynnej metamfetaminy. Prokuratura podejrzewa, że działali na rzecz meksykańskiego kartelu narkotykowego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W niemieckim Gorlitz, niedaleko granicy z Polską, doszło do tragicznego zawalenia się budynku mieszkalnego. W wyniku eksplozji gazu zginęły 3 osoby, w tym 2 obywatelki Rumunii i mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Bułgarii i Niemiec. 2 Polacy uniknęli śmierci dzięki przypadkowemu opóźnieniu w dotarciu na miejsce. Ratownicy przez wiele godzin walczyli z trudnymi warunkami, próbując opanować sytuację.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. Influencer, którego śledzi ponad 2,25 miliona osób, porównał smak placków do wspomnień z dzieciństwa, podkreślając ich świeżość i doskonałą relację ceny do jakości. Wizyta w plackarni przy ulicy Komandorskiej zakończyła się przyznaniem jej prestiżowego wyróżnienia Muala. Książulo przyznał, że gdyby mieszkał we Wrocławiu, często by tam wracał. 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, która wyjechała do Chin na studia, walczy o życie w pekińskim szpitalu. Jej stan zdrowia jest krytyczny, a koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe rodziny. Trwa zbiórka pieniędzy na transport medyczny do Polski, który może kosztować nawet 1,5 miliona złotych. Rodzina czeka na zgodę chińskich władz na przetransportowanie Klaudii do kraju. Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego incydentu, gdzie 3 obywateli Uzbekistanu porwało i pobiło 22-letniego obywatela Tadżykistanu. Konflikt między mężczyznami wybuchł w miejscu pracy, a eskalacja agresji doprowadziła do przestępstwa. Policja z Lubina szybko zatrzymała podejrzanych, którzy teraz odpowiedzą przed sądem za nielegalne pozbawienie wolności, groźby i pobicie. Grozi im kara do 5 lat więzienia. Po latach oczekiwań zabytkowy dworzec kolejowy w Oleśnicy został otwarty po spektakularnej przebudowie. Obiekt łączy historyczny urok z nowoczesnymi rozwiązaniami, oferując m.in. kręgielnie i lokale usługowe. Dzięki inwestycji za niecałe 59 milionów złotych dworzec stał się ważnym miejscem dla mieszkańców i podróżnych, obsługując codziennie około 3700 pasażerów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Lecha Poznań, Nils Frederiksen, podkreśla, że miniony sezon był pełen wyzwań, ale zakończył się obroną tytułu Mistrza Polski. Kluczowym momentem była wygrana z Górnikiem Zabrze, która pozwoliła uniknąć dużej straty punktowej. Frederiksen planuje dalszą walkę o Ligę Mistrzów i cieszy się z przedłużenia kontraktu na kolejne 2 lata, podkreślając znaczenie zespołu i wsparcia klubu.
2: Podczas gali Ekstraklasy 2026 doszło do skandalu, który przyćmił uroczystość. Tomasz Bobcek, król strzelców, został uhonorowany poza sceną, co wywołało oburzenie wśród kibiców i ekspertów. Dodatkowo, mimo zdobycia tytułu króla strzelców, Bobcek nie otrzymał nagrody dla najlepszego napastnika, którą przyznano Karolowi Czubakowi. Sytuacja wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych.
1: Kamil Grabara, były bramkarz reprezentacji Polski, wraz z VfL Wolfsburg spadł z Bundesligi po przegranym meczu barażowym z SC Paderborn. Mimo dobrych występów w sezonie, jego drużyna zajęła 16 miejsce w tabeli, co zmusiło ją do walki o utrzymanie. Przyszłość Grabary jest niepewna, ale spekuluje się, że może otrzymać ofertę z silniejszego klubu, takiego jak Eintracht Frankfurt czy VfB Stuttgart.
2: Hiszpańska reprezentacja na Mistrzostwa Świata 2026 została ogłoszona, a w składzie zabrakło piłkarzy Realu Madryt, co jest historycznym precedensem. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente wywołała falę krytyki, zwłaszcza w Madrycie. Z kolei FC Barcelona ma aż 8 swoich zawodników w kadrze, co podgrzewa rywalizację między klubami. Hiszpania zagra w grupie H z Urugwajem, Arabią Saudyjską i Republiką Zielonego Przylądka.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Tai Woffinden, trzykrotny mistrz świata w żużlu, doznał poważnych obrażeń po eksplozji silnika jego motocykla podczas meczu ligowego. Zawodnik potwierdził, że ma 6 złamanych żeber i pękniętą łopatkę, ale jego płuco nie zostało przebite. Mimo trudnej sytuacji, Woffinden zapowiada szybki powrót na tor. To kolejny cios dla jego drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, która traci lidera w kluczowym momencie sezonu.
2: Iga Świątek w imponującym stylu awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa, pokonując 17-letnią Emerson Jones 6-1, 6-2. Polka ustanowiła rekord Erie Open, wygrywając 25 z rzędu meczów otwarcia w turniejach wielkoszlemowych w ciągu jednej dekady. W kolejnej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Świątek, czterokrotna mistrzyni Rolanda Garrosa, wyraziła zadowolenie z gry na korcie imienia Filipa Szatriera. Podczas gali Ekstraklasy 2026 wręczono nagrody dla najlepszych postaci minionego sezonu, a wydarzenie wzbudziło wiele emocji. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, skrytykował decyzję kapituły, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Na gali wyróżniła się Aida Bela, była reprezentantka Polski w short tracku, która zachwyciła swoim wyglądem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Bartosz Nowak, jako piłkarz sezonu, i Nils Frederiksen, jako trener sezonu. Aryna Sabalenka, jedna z faworytek tegorocznego Roland Garros, przyciąga uwagę zarówno na korcie, jak i w mediach społecznościowych. Białoruska tenisistka, znana z licznych sukcesów, wciąż czeka na triumf w Paryżu. W pierwszych rundach turnieju zarówno Sabalenka, jak i Iga Świątek bez problemu awansowały dalej, co zapowiada emocjonujące starcie między nimi. Sabalenka, mimo że dotarła do finału w ubiegłym roku, nie zdobyła jeszcze tytułu na paryskich kortach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego doszło do interwencji służb ratunkowych po fałszywych zgłoszeniach o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Waldemar Nawrocki, wujek prezydenta i były trener bokserski, ostro skrytykował sytuację, wyrażając zaniepokojenie rosnącą nienawiścią w społeczeństwie. Nawrocki podkreślił, że takie incydenty są dowodem na głębokie podziały w kraju.
2: Agata Załęcka, znana aktorka, ustanowiła swój 10. rekord Polski we freedivingu, schodząc na głębokość 92 metrów podczas zawodów Pucharu Świata na Filipinach. To osiągnięcie poprawiło jej poprzedni rekord o 7 metrów. Załęcka zaczęła swoją przygodę z freedivingiem stosunkowo niedawno, odkrywając w sobie naturalne predyspozycje do tego sportu.
1: Podczas gali Ekstraklasy 2026 pośmiertnie uhonorowano Jacka Magierę, wprowadzając go do Galerii Legend. Jego brat Marek odebrał statuetkę, wygłaszając wzruszające przemówienie. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Marek Chojnacki, Tomasz Wieszczycki, Krzysztof Dowhań i Andrzej Janisz. Bartosz Nowak został uznany piłkarzem sezonu 2025-2026. Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, co wywołało krytykę ze strony Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz nie zgadza się z pominięciem Wojciecha Szczęsnego i ma wątpliwości co do niektórych debiutantów. Tomaszewski podkreśla jednak znaczenie obecności Roberta Lewandowskiego, który ma pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła świat tenisa, pokonując Qinwen Zheng w pierwszej rundzie French Open. Polka, która wcześniej zmagała się z depresją, triumfowała na paryskich kortach, co zapewniło jej awans do pierwszej setki rankingu WTA. To niezwykłe osiągnięcie jest dowodem jej determinacji i powrotu do formy po trudnym okresie zdrowotnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów emocjonującą sceną. Lucyna Zwierzchowska wywoła burzliwą awanturę na spotkaniu z deweloperem Maciejem Wilkiem, które odbędzie się w środę, 27 maja o 20:55 w TVP2. Lucyna, udając niezrównoważoną psychicznie, zaatakuje Wilka, oskarżając go o chęć zburzenia domów mieszkańców ulicy Zacisznej. To jednak tylko sprytna gra, mająca na celu odwrócenie uwagi od rozsądnych argumentów Huberta przeciwko budowie. Nikt nie podejrzewa, że Lucyna i Wilk są w zmowie, a ona jest jego matką. Po spotkaniu prawda wyjdzie na jaw, gdy Lucyna wsiądzie do auta Wilka, a on pogratuluje jej udanego występu. To będzie prawdziwy popis aktorskich umiejętności Lucyny, który zaskoczy wszystkich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
3: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
3: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc serwantowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:20. Na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Melicha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
3: serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk ogłosił, że Stanisław Kracik obejmie funkcję komisarza w Krakowie po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w wyniku niedzielnego referendum. Kracik, dotychczasowy wiceprezydent Krakowa, będzie pełnił obowiązki prezydenta do czasu przedterminowych wyborów zaplanowanych na późne lato. W referendum mieszkańcy opowiedzieli się za zmianą na stanowisku prezydenta, ale nie udało się odwołać Rady Miasta, która będzie kontynuować swoją działalność.
2: Najnowszy sondaż CBOS pokazuje, że działalność prezydenta Karola Nawrockiego jest oceniana pozytywnie przez 46% Polaków, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z kwietniem. Negatywne opinie o prezydencie wyraziło 42% badanych, a 12% nie miało zdania. Z kolei oceny pracy Sejmu spadły z 33% pozytywnych opinii i 49% negatywnych. Ocena Senatu pozostaje zrównoważona, z niewielkim pogorszeniem w granicach błędu statystycznego.
0: Prezydent Karol Nawrocki mianował Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało kontrowersje i sprzeciw między innymi Jarosława Kaczyńskiego. Profesor Marcin Matczak podkreśla, że problemem jest sposób powoływania sędziów, który narusza ich niezależność od polityków. Zdaniem Matczaka obecny system pozwala politykom na zbyt dużą kontrolę nad sądownictwem, co jest sprzeczne z zasadami demokracji i praworządności.
2: Donald Trump pojawi się dziś w wojskowym szpitalu Walter Reed, gdzie przejdzie rutynowe badania lekarskie i kontrolę dentystyczną. Biały Dom zapewnia, że były prezydent USA jest w doskonałej formie, a sam Trump twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. To już trzecia wizyta Trumpa w tym szpitalu w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Temat jego zdrowia regularnie powraca w mediach, jednak wszystkie dotychczasowe badania wskazują na bardzo dobry stan zdrowia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dwaj polscy bracia, David i Artur, zamiast cieszyć się wakacjami na Malcie, stanęli przed sądem za brawurową jazdę ulicami wyspy. Ich niebezpieczne wyczyny, nagrywane i publikowane w internecie, wywołały oburzenie mieszkańców i przyciągnęły uwagę policji. Teraz muszą codziennie meldować się na komisariacie, zapłacić wysoką kaucję i mają zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa wróci do sądu w lipcu. Stany Zjednoczone planują znacząco ograniczyć swoje zaangażowanie wojskowe w NATO, co oznacza redukcję kluczowych systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce i okręty wojenne. Waszyngton oczekuje, że Europa wypełni powstałe luki obronne, co wywiera presję na europejskich sojuszników. Decyzja ta wynika z przesunięcia strategicznych priorytetów Stanów Zjednoczonych w kierunku regionu Indo-Pacyfiku, gdzie rośnie zagrożenie ze strony Chin. Europejskie kraje muszą teraz szybko przedstawić konkretne plany zastąpienia amerykańskich zdolności wojskowych.
0: Polska przeznacza rekordowe niecałe 5% PKB na obronność, co czyni ją liderem w Europie Środkowo-Wschodniej i kluczowym graczem w NATO. Kraj odchodzi od prostego zakupu uzbrojenia, stawiając na rozwój własnych zdolności produkcyjnych i technologicznych, wspieranych przez program SAFE. Inwestycje te mają na celu nie tylko modernizację armii, ale także budowę trwałej bazy przemysłowej, co wzmacnia lokalną gospodarkę. Polska, jako państwo frontowe, odgrywa strategiczną rolę w regionie, stając się ważnym hubem operacyjnym i logistycznym dla NATO.
2: Młode ziemniaki, popularny letni przysmak, często wychodzą wodniste zamiast kremowe z powodu błędów w gotowaniu. Kluczowe jest, by wrzucać je do wrzącej wody, używać tylko tyle wody, by je przykryła i gotować krótko. Po ugotowaniu warto je odparować, by zachowały zwartą konsystencję. Dzięki tym prostym trikom ziemniaki będą zawsze smaczne i kremowe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Chodzenie to jedna z najprostszych form aktywności fizycznej, która może wspierać odchudzanie. Aby spalić 1 kg tłuszczu, potrzeba od około 25 do 40 godzin spaceru, co oznacza od 3 do 6 tygodni codziennych godzinnych spacerów. Tempo i intensywność marszu.

0: nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko to będzie szczególnie widoczne na zachodzie kraju, gdzie księżyc przysłoni ponad 80% tarczy słonecznej. Najlepszy moment do obserwacji przypada między godziną 19 a 20. Pamiętajmy o używaniu specjalnych okularów ochronnych, aby bezpiecznie cieszyć się tym kosmicznym widowiskiem. Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, zaskoczył internautów, dzieląc się w Dniu Matki Rodzinnym zdjęciem z mamą i bratem. W swoim wpisie wyraził wdzięczność za wsparcie i trud wychowania, podkreślając, że mama jest jego największą fanką. Ten osobisty gest pokazuje Mentzena w zupełnie innym świetle niż to znane z politycznych debat. Reakcje internautów były pełne uznania dla ciepłego tonu jego życzeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Powierza, znana wszystkim jako Czesia z klanu, postanowiła uczcić Dzień Matki w sportowym stylu. Razem z 12-letnią córką Heleną, aktorka wybrała się na rolki i plac zabaw, korzystając z pięknej majowej pogody. Ale to nie wszystko. Powierza zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, zamieniając swoje dotychczasowe włosy na dredy. Cóż za metamorfoza. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody. Julia Wieniawa znów przyciąga uwagę, tym razem gorącymi zdjęciami w skąpej czarnej bieliźnie na Instagramie. Fani są zachwyceni, a komplementy płyną szerokim strumieniem, choć jeszcze niedawno krytykowano ją za sylwetkę. Jak to możliwe, że ktoś z tak smukłą figurą mógł być na celowniku hejterów? Wieniawa jednak nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i dalej robi swoje, pokazując, że pewność siebie to klucz do sukcesu. Jakub Wesołowski, ulubieniec polskiego showbiznesu, znów zaskakuje. Tym razem nie rolą w serialu, a uroczym zdjęciem z pierwszej komunii swojej córki. Nasz aniołek jest oficjalny, napisał dumny tata, pokazując światu, że rodzina to jego największy skarb. Aż trudno uwierzyć, że ten sam Wesołowski, który kiedyś bał się utraty niezależności, teraz z radością dzieli się rodzinnymi chwilami. Czyżby aktorstwo zeszło na drugi plan?
0: Najciekawsze informacje ze świata showbiznesu.
1: Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z walki o tytuł Królowej Przetrwania, teraz odpoczywa na rajskich wakacjach, zamieniając koronę na kapelusz i bikini. Czyżby teraz walczyła o tytuł Królowej Plaży? Celebrytka, która nie ukrywa zamiłowania do medycyny estetycznej, chwali się swoją szczupłą sylwetką na Instagramie, a fani nie szczędzą jej komplementów. Ciekawe, czy to bikini jest bardziej kontrowersyjne niż finał programu, w którym brała udział. Lenny Kravitz kończy dziś 62 lata, ale kto by się przejmował wiekiem, gdy muzyka wciąż brzmi świeżo? Ten artysta nie jest tylko wspomnieniem z lat 90., ale żywym dowodem na to, że rock, funk i soul mogą tworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Kravitz nigdy nie był tylko rockmanem z plakatu. Jego muzyka to mieszanka, która nie starzeje się jak stare dżinsy. Jego hity, takie jak Are You Gonna Go My Way czy Fly Away, nadal mają tę samą energię i pewność siebie, której wielu może mu pozazdrościć. Na gali Fryderyków 2026 Anna Maria Jopek zafundowała widzom emocjonalny rollercoaster, oddając hołd zmarłemu Stanisławowi Sojce. Występ, który zamienił salę w morze łez, stał się najjaśniejszym punktem wieczoru. Choć Fryderyki to tradycyjnie święto muzycznych sukcesów, to właśnie ten moment zapisał się w pamięci jako prawdziwa perła. Złoty Fryderyk dla Sojki to nie tylko nagroda, ale i symboliczne podziękowanie za jego wkład w polską muzykę. W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Steczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Steczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz Idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą. Fergie i Black Eyed Peas znów razem, ale tym razem tylko na czerwonym dywanie. Po latach spekulacji o dramatycznym rozstaniu okazuje się, że to nie podział zysków, a chęć bycia lepszą mamą skłoniła Fergie do odejścia. Na gali American Music Awards 2026 roku w Las Vegas dawna ekipa z uśmiechem pozowała do zdjęć, udowadniając, że czas leczy rany, a może po prostu dobrze wygląda na zdjęciach. King Crimson, legendarna grupa rockowa, która od 2021 roku milczy, nie wróci na scenę. Robert Fripp, lider zespołu, stwierdził, że nie czuje potrzeby grania na żywo, a wiek i przerwa pandemiczna zrobiły swoje. Mimo plotek o nowym albumie, Fripp rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że szansa na nowy krążek już minęła. Wygląda na to, że King Crimson pozostanie w sferze wspomnień, a nie na koncertowych scenach.
1: Scott Ian z Anthraxu ujawnia, że podczas koncertów zdarzało mu się grać w pokera online. Gitarzysta biegał po scenie z gitarą, a jego technik kierował losem w turnieju. Ian przyznaje, że jego miłość do hazardu zaczęła się w 2006 roku i od tamtej pory nie potrafi się od niej oderwać, nawet na scenie. Tymczasem Anthrax zapowiada nowy album Cursum Perficio, który trafi na półki 18 września.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, znalazła się w centrum uwagi po tym, jak jej prywatna wiadomość do marszałka Mazowsza, Adama Struzika, trafiła na jej publiczny profil. W wiadomości rekomendowała swojego męża do Rady Nadzorczej Szpitala w Radomiu, co wywołało falę komentarzy w internecie. Mimo kontrowersji, Stolarczyk została nominowana do nagrody imienia Marii Keles-Krautz za zaangażowanie społeczne. Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w najbliższą środę. W Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie brutalnego ataku na trzech nastolatków w maju 2023 roku. Tomasz Kamil A. i Bartłomiej G. zostali uznani za winnych wymuszenia rozbójniczego i zmuszania do upokarzających zachowań. Otrzymali karę jednego roku więzienia, zawieszoną na 2 lata, oraz grzywnę. Dodatkowo muszą przeprosić ofiary i zapłacić im po 500 zł. W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów na sezon 2026 w Operze Narodowej. Jednak system internetowy zawiódł, co spowodowało chaos i frustrację wśród widzów. Wielu z nich nie mogło zalogować się na stronę, a ci, którym się udało, często nie otrzymywali biletów, mimo pobranych środków. Teatr Wielki przeprosił za problemy i zapewnił, że pracuje nad ich rozwiązaniem. Ale widzowie są rozczarowani powtarzającymi się co roku trudnościami. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują na brak postępów w zarządzaniu sprzedażą biletów.
2: W sądzie apelacyjnym w Warszawie zapadła decyzja, która może całkowicie odmienić losy procesu tzw. gangu trucicieli. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok i nakazał ponowne rozpatrzenie kluczowych zarzutów, w tym dotyczących zabójstw i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Proces, który wydawał się zakończony, zaczyna się od nowa. Prokuratura z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu, choć jedna z kar została zmniejszona.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Aleksander Miszalski został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w wyniku lokalnego referendum, w którym niecałe 98% głosujących opowiedziało się za jego odwołaniem. Frekwencja wyniosła niecałe 30%, co minimalnie przekroczyło wymagany próg. Miszalski zapowiedział aktywny udział w nadchodzącej kampanii przed przedterminowymi wyborami, które muszą odbyć się w ciągu 90 dni. Do czasu wyborów miastem kieruje sekretarz Antoni Fryczek, a komisarzem został Stanisław Kracik.
2: Magda Gessler ponownie odwiedziła restaurację Frelka i Hanys w Chorzowie, aby sprawdzić efekty kuchennych rewolucji. Właściciele lokalu z radością ogłosili, że zdali kulinarny egzamin, a sama Gessler wyraziła zadowolenie z wprowadzonych zmian. Dawny bar Kinga przeszedł metamorfozę, zyskując nową nazwę i odświeżone menu, które łączy tradycyjne śląskie smaki z nowoczesnymi akcentami.
1: W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces Marka T. i Soni T., oskarżonych o brutalne morderstwo 83-letniej mieszkanki Cieszyna. Para miała uwięzić kobietę w Wersalce, gdzie zmarła, a ich łupem padło jedynie 180 zł. Oskarżeni twierdzą, że nie planowali zabójstwa, a ich działanie było wynikiem trudnej sytuacji materialnej. Proces będzie kontynuowany w czerwcu.
2: Dzień Matki to wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność za macierzyńską miłość. Religijne życzenia, pełne duchowej głębi, mogą być pięknym sposobem na przekazanie tych uczuć. Słowa oparte na wierze niosą spokój i radość, a modlitwa i błogosławieństwo stanowią wyjątkowy dar dla każdej mamy. Krótkie, wzruszające życzenia doskonale sprawdzają się zarówno na kartkach, jak i w wiadomościach tekstowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 4 obywateli Meksyku zostało skazanych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na kary od 10 do 11 lat więzienia za produkcję metamfetaminy na dużą skalę. Laboratorium działało w miejscowości Orla na Podlasiu, gdzie funkcjonariusze CBŚP odkryli około 600 litrów płynnej metamfetaminy. Śledczy podejrzewają, że Meksykanie mogli działać na rzecz jednego z karteli narkotykowych. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale już teraz jest to jedna z najgłośniejszych spraw narkotykowych ostatnich lat w regionie.
1: W Görlitz, niedaleko Zgorzelca, doszło do katastrofy budowlanej, w której zginęły 3 osoby. Kamienica przy James von Moltke Strasse zawaliła się po eksplozji gazu, zamieniając się w rumowisko. 2 Polacy uniknęli tragedii, ponieważ zdecydowali się wrócić do mieszkania później, korzystając z ładnej pogody. Akcja ratunkowa była intensywna, z udziałem setek ratowników, ale niestety nie udało się uratować żadnej z ofiar.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha, studiująca w Pekinie, walczy o życie w szpitalu po nagłych problemach zdrowotnych. Jej stan jest bardzo poważny, a rodzina stara się sprowadzić ją do Polski, co wymaga ogromnych nakładów finansowych. Koszt transportu i leczenia szacuje się na 1,5 miliona złotych, a zbiórka na portalu siepomaga.pl zbliża się do 800 tysięcy złotych. Rodzina Klaudii liczy na wsparcie i szybkie decyzje chińskich urzędników, które umożliwią jej powrót do kraju.
1: Szymon Nyczkę, znany jako Książulo, odwiedził Wrocław i zachwycił się tamtejszymi plackami ziemniaczanymi. W swojej recenzji podkreślił ich wyjątkowy smak, który przywołał wspomnienia z dzieciństwa. Placki, serwowane w małej budce przy centrum handlowym Arena, zdobyły uznanie za świeżość i atrakcyjną cenę. Książulo, znany z surowych ocen, uznał je za jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek jadł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański oświadczył, że Polska nie planuje w najbliższym czasie przyjęcia euro. Podkreśla, że przy obecnym wzroście PKB na poziomie 3,5% i niskim bezrobociu utrzymanie złotego jest korzystniejsze. Aż 63% Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty, co potwierdzają najnowsze sondaże. Domański zaznacza, że niezależna polityka monetarna pozwala Polsce lepiej reagować na własne potrzeby gospodarcze. W strefie euro znajdują się obecnie 21 państw, ale Polska, podobnie jak Czechy czy Węgry, pozostaje poza nią.
2: Od 1 lipca pracownicy ochrony zdrowia mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń. Zmiana wynika ze wzrostu tzw. kwoty bazowej, która wzrosła o niecałe 9%. Nowa kwota bazowa wynosi około 8903 zł i 50 groszy, co przekłada się na wyższe pensje minimalne. Na przykład lekarze ze specjalizacją będą zarabiać ponad 12 910 zł brutto, a pielęgniarki bez specjalizacji ponad 8369 zł brutto. Warto zauważyć, że te kwoty dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a rzeczywiste zarobki mogą być wyższe dzięki dodatkom. W przeciwieństwie do sektora zdrowia, ogólna płaca minimalna w Polsce pozostaje bez zmian i wynosi 4806 zł brutto.
1: Imigranci w Polsce wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarczy, przyczyniając się do wzrostu PKB nawet o 416 miliardów złotych rocznie. Stanowią oni od 5,1 do niecałych 11% całej gospodarki kraju. Obecnie w Polsce mieszka od 2 do 2,5 miliona cudzoziemców, a niemal 8% wszystkich pracujących objętych ubezpieczeniem społecznym to imigranci. Ich obecność łagodzi skutki starzenia się społeczeństwa i niedoboru pracowników, szczególnie w branżach takich jak budownictwo, transport czy gastronomia. Badania pokazują, że Polacy coraz bardziej otwierają się na imigrantów, a 73% respondentów uważa, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów. Eksperci przewidują, że rola imigrantów w polskiej gospodarce będzie dalej rosła. Przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się 3-dniowy protest pracowników i związkowców. Manifestacja potrwa do środy i będzie prowadzona przez całą dobę. Organizatorzy domagają się lepszych warunków pracy, w tym zmniejszenia presji i ograniczenia monitoringu. Na miejscu powstało miasteczko namiotowe, a w proteście bierze udział około 200 osób z całego kraju. Policja ostrzega przed poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej numer 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna. Kierowcy powinni zachować ostrożność i rozważyć objazdy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ponieważ wcześniej planowano redukcję amerykańskich sił w Europie. Niemiecka prasa sugeruje, że za tym krokiem stoją bliskie relacje Trumpa z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Polska, inwestując 4,5% produktu krajowego brutto w obronność, jest postrzegana jako kluczowy sojusznik na wschodniej flance NATO. Działania te mogą być częścią szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu wzmocnienie prawicowych partii w Europie Wschodniej. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nowe władze cyfrowego Polsatu ujawniły próbę wrogiego przejęcia kluczowych spółek, w tym telewizji Polsat i Polkomtela. Operacja, znana jako Overlord i Underlord, została udaremniona dzięki sygnaliście, który powiadomił kuratora sądowego. W związku z tym Rada Nadzorcza nie rekomenduje udzielenia absolutorium Zygmuntowi Solorzowi, jego żonie Justynie Kulce oraz byłemu prezesowi. Konflikt w rodzinie Solorzów dotyczący sukcesji przybiera na sile. Nadchodzące walne zgromadzenie akcjonariuszy zapowiada się burzliwie, a brak absolutorium to wyraźny sygnał nieufności wobec dotychczasowego zarządu. Cała sytuacja obnaża głębokie podziały w jednym z największych biznesów w Polsce. Fabryka pojazdów ciężkich w Awadi w Indiach ogłosiła wyprodukowanie tysięcznego czołgu T-90 Bhishma. To ważny krok w kierunku samowystarczalności Indii w produkcji zaawansowanego sprzętu wojskowego. Program produkcji czołgów T-90 rozpoczął się w 2006 roku, a obecnie ponad 80% komponentów jest produkowanych lokalnie. T-90 Bhishma w najnowszej wersji MK3 różni się od rosyjskiego pierwowzoru i jest wyposażony w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz ochrony. Indie, posiadając jedne z największych sił pancernych w Azji, stawiają na dalszy rozwój i modernizację, by sprostać nowym wyzwaniom. Sukces programu T-90 wzmacnia pozycję Indii na globalnym rynku zbrojeniowym. Polski system kaucyjny przechodzi rewolucję, eliminując papierowe kupony na rzecz bezpośrednich wypłat na karty płatnicze. Dzięki nowoczesnym urządzeniom konsument może oddać opakowania do recyklomatu, a należna kwota kaucji trafia na kartę w kilkadziesiąt sekund. To rozwiązanie eliminuje konieczność czekania w kolejkach i problem z terminami ważności kuponów. Nowe recyklomaty, wyposażone w kompresory, zmniejszają objętość odpadów, co pozwala na ich częstsze opróżnianie i instalacje w dogodnych miejscach. System ten, opracowany przez Action SA i Fiserv Polska, ma na celu zwiększenie efektywności i wygody dla użytkowników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3388 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Justin odkryje, że to Karolina zmanipulowała nagranie, które miało go wrobić w zdradę z Reginą. Mimo że Karolina zaprzeczy, Justin nie uwierzy w jej słowa. Nowożeńcy, Bruno i Karolina jeszcze nie wrócili z Las Vegas, gdy telefon od Justina wyrywa ich ze snu. Karolina zachowuje spokój, ale Justin nie odpuszcza i próbuje wyciągnąć z niej przyznanie się do winy. Bruno, świadek kłótni, jest przerażony nową intrygą żony. Czy Justin zdobędzie dowody na jej winę? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 26 maja o 20:05 w TVP2. Barwy szczęścia w 3389 odcinku zaskoczą widzów emocjonującą sceną. Lucyna Zwierzchowska wywoła burzliwą awanturę na spotkaniu z deweloperem Maciejem Wilkiem, które odbędzie się w środę, 27 maja o 20:55 w TVP2. Lucyna, udając niezrównoważoną psychicznie, zaatakuje Wilka, oskarżając go o chęć zburzenia domów mieszkańców ulicy Zacisznej. To jednak tylko sprytna gra, mająca na celu odwrócenie uwagi od rozsądnych argumentów Huberta przeciwko budowie. Nikt nie podejrzewa, że Lucyna i Wilk są w zmowie, a ona jest jego matką. Po spotkaniu prawda wyjdzie na jaw, gdy Lucyna wsiądzie do auta Wilka, a on pogratuluje jej udanego występu. To będzie prawdziwy popis aktorskich umiejętności Lucyny, który zaskoczy wszystkich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W nowym sezonie małżeństwo Kamy i Marcina stanie przed poważnym kryzysem. Elżbieta Domańska, pewna siebie pani prezes, nie zamierza odpuścić i będzie coraz bardziej wpływać na życie Marcina. Mikołaj Roznerski, odtwórca roli Marcina, przyznaje, że jego serialowa żona ma się czego obawiać. Zazdrość, nieporozumienia i wrogość będą na porządku dziennym. Domańska nie zrezygnuje z prób uwiedzenia Chodakowskiego, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. Czy małżeństwo Kamy i Marcina przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym nowym sezonem po wakacjach. Marysia ponownie zmierzy się z bólem zdrady, gdy Artur wda się w romans z młodą doktor Joanną Dobrzańską. Historia sprzed lat powtarza się, a Marysia, choć zraniona, nie zostanie sama. Artur, przekonany o przeznaczeniu, które połączyło go z Joanną, nie będzie w stanie oprzeć się uczuciu. W nowych odcinkach jesienią przyzna się Marysi do zdrady, co doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa. Marysia pogrąży się w depresji, a jej życie zmieni się na zawsze. Czy Artur zrozumie, co stracił, zanim będzie za późno? Zwiastun zapowiada pełne emocji i dramatów odcinki, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Farma wraca z hukiem. Choć emocje po finale 5 edycji jeszcze nie opadły, ekipa Polsatu już pracuje nad 6 sezonem tego popularnego reality show. Na planie ponownie pojawiły się prowadzące Marcelina Zawadzka i siostry Krawczyńskie, które obiecują prawdziwą rewolucję. Zawadzka na Instagramie zdradziła, że zmiany będą duże, kreatywne i zaskakujące. Produkcja na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących nowych uczestników, ale już teraz wiadomo, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Farma od miesięcy jest jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych. Nowa edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej zaskakujących w historii programu.
2: W hiszpańskim serialu Akacjowa 38 nadchodzi emocjonujący 881 odcinek. Blanka staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Ursula podaje jej napar mający przyspieszyć poród. Diego desperacko próbuje przekonać komisarza, by pozwolił mu ratować ukochaną. W kamienicy dochodzi do pożegnań i niespodziewanych zmian, a Flora sprytnie manipuluje Rosiną, co prowadzi do jej wyjścia z więzienia. Lolita i Fabiana podejmują ryzykowne oszustwo, by pomóc serwandowi. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o 18:25 na TVP1. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg historię mieszkańców kamienicy.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 112 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 2 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 17:20. W tym odcinku Hancer pokaże swoją opiekuńczą stronę wobec Cichana, mimo że ich relacje są nadal napięte. W rezydencji wybuchnie zamieszanie, gdy Mukadder dowie się o nowym stanowisku Gülsüm jako asystentki Bejzy. Decyzje o odejściu Meliha, Fadime i Aysu wywołają gniew Minę, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Cichan odkryje, że to Bejza stała za niebezpiecznym pomysłem z pistoletem. Tugrul będzie starał się pogodzić skłóconych małżonków, a Deria poprosi go o pomoc w swojej sprawie. Serial przyciąga widzów intrygami i emocjami, które nieustannie zaskakują.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Martyna i Jakub, bohaterowie tej popularnej produkcji, wkraczają na ścieżkę gorącego romansu. Lekarka zaskoczy wszystkich swoją metamorfozą, pojawiając się w zjawiskowej czerwonej sukni, co nie umknie uwadze detektywa Karskiego. Ich relacja, dotychczas oparta na przyjaźni, nabierze nowego, intensywnego wymiaru. Jednak przeszłość Jakuba, związana z byłą żoną Kasią, może stanowić przeszkodę na drodze do szczęścia. Dodatkowo tajemnica dotycząca ojcostwa jego dziecka może wywrócić ich życie do góry nogami. Czy Martyna zdobędzie serce Jakuba, a on zamknie stary rozdział swojego życia? Jesienne odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro, poseł PiS, mimo że od października zeszłego roku przebywa w Stanach Zjednoczonych, wydał 375 tysięcy złotych na prowadzenie biura poselskiego w Rzeszowie. Środki te przeznaczono na czynsz, wynagrodzenia, przejazdy i elektronikę. Mieszkańcy Mazowsza i seniorzy są oburzeni, że polityk korzysta z publicznych pieniędzy, mimo że nie wykonuje mandatu posła. Eksperci podkreślają, że sytuacja ta ukazuje demoralizację i ekonomiczne motywacje w polskiej polityce.
0: Polska otrzymała wstępną zgodę od Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych na produkcję rakiet PAC-3 do systemów Patriot, co może uczynić nasz kraj kluczowym partnerem Stanów Zjednoczonych w dziedzinie obronności. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ogłosił również, że Polska stanie się hubem serwisowym dla amerykańskich czołgów Abrams w Europie. Rozmowy w Waszyngtonie dotyczyły także możliwości produkcji amunicji dalekiego zasięgu do systemów HIMARS oraz rakiet Hellfire w Polsce. To wszystko wpisuje się w szerszy plan współpracy przemysłowej, który przyniesie korzyści obu krajom.
2: Młode ziemniaki, popularny letni przysmak, często wychodzą wodniste zamiast kremowe z powodu błędów w gotowaniu. Kluczowe jest, by wrzucać je do wrzącej wody, używać tylko tyle wody, by je przykryła i gotować krótko. Po ugotowaniu warto je odparować, by zachowały zwartą konsystencję. Dzięki tym prostym trikom ziemniaki będą zawsze smaczne i kremowe. Inwazyjny gatunek mrówek Tapinoma magnum, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego, rozprzestrzenia się w Niemczech, zbliżając się do polskich granic. Owady te budują ogromne superkolonie, które mogą uszkadzać infrastrukturę, w tym instalacje elektryczne. Ich ekspansja jest wspomagana przez globalny handel i rosnące temperatury. Mrówki można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, przypominającym terpentynę lub zgniłego kokosa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: 18-letni mieszkaniec Śląska trafił do aresztu na 3 miesiące po oszustwie w Dębicy, gdzie odebrał od 80-letniej 4-letniej kobiety 38 tysięcy złotych. Seniorka została oszukana metodą na policjanta, przekazując pieniądze rzekomemu funkcjonariuszowi. Dzięki szybkiej akcji policji młody mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia w Mielcu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. 6 maja w Wodzisławiu Śląskim doszło do poważnego wypadku, w którym 20-letni kierowca Audi potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który planował ucieczkę z kraju, oraz jego 21-letniego znajomego, który pomagał mu się ukrywać. Kierowca został tymczasowo aresztowany i grozi mu do 16 lat więzienia za spowodowanie wypadku, nieudzielenie pomocy oraz złamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Wiosna to czas intensywnego rozwoju roślin, dlatego warto zadbać o ich odpowiednie odżywienie. Skrzyp polny, bogaty w witaminy i minerały, jest doskonałym naturalnym nawozem, który wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Przygotowanie ekologicznego preparatu ze skrzypu może zapewnić obfite plony i zdrowy wzrost warzyw. To idealny moment na przeniesienie młodych sadzonek do gruntu, gdzie wyższe temperatury sprzyjają ich rozwojowi.
2: Latem 2026 roku na paznokciach królować będzie odcień Soft Nude, czyli mleczny beż z nutą ciepłego różu. Ten elegancki i uniwersalny kolor pasuje do każdej stylizacji, od plażowych po formalne, i świetnie komponuje się z różnymi karnacjami oraz biżuterią. Stylistki podkreślają jego praktyczność, ponieważ na jasnym tle mniej widoczne są drobne odpryski czy odrosty. Soft Nude ma szansę zdetronizować intensywne neony, wprowadzając modę na naturalną elegancję.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zabrudzenia na tapicerowanych krzesłach można skutecznie usunąć bez specjalistycznego sprzętu. Wystarczy użyć kapsułki do prania, rozpuszczając ją w ciepłej wodzie i czyszcząc materiał za pomocą pokrywki od garnka owiniętej w mikrofibrę. Na tłuste plamy dobrze działa mąka ziemniaczana, a soda oczyszczona neutralizuje zapachy. Na trudne zabrudzenia warto zastosować mieszankę mąka ziemniaczana.

0: i energii. Czarnek podkreśla znaczenie lokalności, mówiąc o Polsce poza wielkimi miastami. A całość kończy się zaproszeniem na rajd i logo Prawa i Sprawiedliwości. Film ma na celu pokazanie politycznej obecności w terenie i mobilizację poza studiem telewizyjnym. Marta Nawrocka, pierwsza dama, uczciła Dzień Matki, dzieląc się w sieci uroczym zdjęciem z dzieciństwa, na którym siedzi na kolanach swojej mamy. Fotografia szybko zdobyła popularność w internecie. Z tej okazji para prezydencka złożyła życzenia wszystkim matkom, dziękując za ich codzienny trud i poświęcenie. Podkreślili znaczenie macierzyństwa dla przyszłości Polski, życząc mamom spokoju, czasu dla siebie i wsparcia od najbliższych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Załęcka, znana aktorka i mistrzyni freedivingu, znowu zaskoczyła świat. Na Pucharze Świata na Filipinach zeszła na 92 metry, bijąc swój własny rekord o 7 metrów. To już 10 rekord Polski w jej karierze. A wszystko to po 6 miesiącach przerwy od morza. Gwiazdy nie szczędzą gratulacji, a Załęcka udowadnia, że w wodzie czuje się jak ryba. Ricky Martin, latynoski gwiazdor, miał być gwiazdą wieczoru na obchodach 20-lecia niepodległości Czarnogóry, ale zamiast tego stał się bohaterem dramatycznej ewakuacji. Koncert w Podgoricy przerwano, gdy ktoś postanowił uatrakcyjnić wydarzenie gazem łzawiącym. Publiczność wpadła w panikę, a Martin musiał uciekać ze sceny. Mimo chaosu piosenkarz wrócił, by dokończyć występ, pokazując, że nawet gaz nie powstrzyma go przed zadowoleniem fanów. American Music Awards 2026 przeszło do historii, ale niekoniecznie z powodu obecności największych gwiazd. Taylor Swift, mimo 8 nominacji, nie zdobyła ani jednej statuetki, a jej nieobecność na gali była równie zauważalna, co brak kilku innych zwycięzców. Na czerwonym dywanie królowały ryzykowne kreacje, które mogłyby przyprawić o zawał niejednego stylistę. Teyana Taylor zachwyciła w fioletowej sukni, a Mia Calabrese oddała hołd Jennifer Lopez, pokazując, że moda na odważne stylizacje nigdy nie wychodzi z mody.
2: Doda, znana z podbijania sceny muzycznej i skandali, teraz celuje w świat fitnessu. Po latach intensywnych treningów i restrykcyjnej diety, piosenkarka organizuje Doda Mega Camp, gdzie uczestnicy będą mogli poczuć się jak gwiazdy. Choć sama Doda będzie obecna, zajęcia poprowadzi jej trenerka Renata Nowak. Ciekawe, czy nowa rola Dody przyciągnie tłumy, czy może to tylko kolejny chwyt marketingowy.
1: Fryderyki 2026 za nami, a polska scena muzyczna znów błyszczy jak nigdy. Sanach, Kebona Fide, Daria Zawiałow i inni artyści zdominowali galę, pokazując, że różnorodność to ich drugie imię. Wśród laureatów znalazły się zarówno legendy, jak i młode talenty, które szturmem zdobywają serca fanów. A wszystko to w atmosferze, gdzie nawet Maryla Rodowicz i Behemoth potrafią się dogadać. Kto by pomyślał, że muzyka może łączyć tak różne światy? Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna, zaskoczyła wszystkich, ukrywając swoją drugą ciążę przed mężem przez 4 miesiące. Jak sama przyznała, chciała mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo, zanim podzieli się tą nowiną. Mąż dowiedział się o ciąży dopiero w Wielkanoc, co stało się dla niego niecodziennym prezentem. Wygląda na to, że nawet w rodzinie Janachowskich niespodzianki mogą przyjść w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Ach, te mamy z popkultury. Od Barbary Mostowia, która jak nikt inny potrafiła scalać rodzinę w M jak miłość, o Halinkę Kiepską, która z ironią i frustracją ogarniała chaos w świecie według Kiepski. Nie zapominajmy o Marge Simpson, której cierpliwość jest niemalże cudem, czy Lorelai Gilmore, która wychowywała córkę bardziej jak przyjaciółkę niż dziecko. Te bohaterki, choć dalekie od ideału, na zawsze zapisały się w sercach widzów, bo kto by chciał oglądać perfekcyjne mamy z reklam? W najnowszym odcinku Euforii twórcy postanowili zafundować widzom prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Nate Jacobs, postać, którą widzowie kochali nienawidzić, zginął w sposób, który z pewnością wywoła dreszcze. Pogrzebany żywcem z jadowitym grzechotnikiem, Nate doczekał się końca, który wielu uzna za makabryczny, ale i satysfakcjonujący. Sam Jacob Elordi, odtwórca roli, uznał to za cool sposób na pożegnanie się z serialem, który ugruntował jego pozycję w branży. W polskim showbiznesie znowu wrze. Konflikt między Kajach a Justyną Styczkowską rozgrzał portale plotkarskie do czerwoności. Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu Ralfa Kamińskiego na temat eurowizyjnego występu Alicji Szemplińskiej, który wywołał burzę w szklance wody. Kamiński, zaskoczony skalą reakcji, podkreśla, że szanuje Styczkowską, a jego komentarz miał być jedynie luźnym żartem. Tymczasem fani Justyny nie przebierają w słowach, zasypując artystę groźbami. Czyżbyśmy mieli nową wojnę na polskiej scenie muzycznej?
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zaskakuje nie tylko muzyką, ale i finansami. Grając nawet 4 koncerty dziennie, zgarnia za występy od 15 do 100 tysięcy złotych. Jego hit Wyglądasz idealnie podbił serca fanów, a sam artysta inwestuje w stacje paliw, perfumy i pensjonat. Skolim, król disco polo i reggaetonu, nie narzeka na brak gotówki, a jego życie prywatne pozostaje tajemnicą.
1: Dzień Matki już za rogiem, a Ty wciąż szukasz sposobu, by zaskoczyć swoją mamę? Nie martw się, internet przychodzi z pomocą. Gify na Dzień Matki to nowoczesny sposób na wywołanie uśmiechu, ale uwaga, poszukiwania mogą zająć wieki, a na szczycie listy znajdziesz te same nudne propozycje. Na szczęście gotowe i oryginalne animacje czekają, by uratować sytuację. Wystarczy kilka kliknięć, a Twoja mama będzie się śmiała do łez. Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, został pośmiertnie uhonorowany przez amerykański kongres. Tak, to nie żart. Izba reprezentantów wpisała jego zasługi do oficjalnego rejestru kongresu, podkreślając jego wpływ na muzykę i rodzinne więzi. Republikańska kongresmenka Victoria Sparks z Indiany przypomniała, że Ozzy, wychowany w skromnych warunkach w Birmingham, stał się ikoną amerykańskiej kultury. Rodzina Osbornów odebrała dokument, a syn Jack nie krył wzruszenia, dziękując za ten niezapomniany dzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem odbędzie się losowanie Eurojackpot z rekordową pulą 520 milionów złotych. To ogromna szansa na zmianę życia dla potencjalnego zwycięzcy. Nawet jeśli nie uda się zdobyć głównej nagrody, wygrana drugiego stopnia wynosząca 90 milionów złotych również jest imponująca. Losowania odbywają się o godzinie 20.15, a zakłady można składać do godziny 19.00.
2: Radna PSL z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, znalazła się w centrum uwagi po tym, jak jej prywatna wiadomość do marszałka Mazowsza, Adama Struzika, trafiła na jej publiczny profil. W wiadomości rekomendowała swojego męża do Rady Nadzorczej Szpitala w Radomiu, co wywołało falę komentarzy w internecie. Mimo kontrowersji, Stolarczyk została nominowana do nagrody imienia Marii Keles-Krautz za zaangażowanie społeczne. Zwycięzca nagrody zostanie ogłoszony podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w najbliższą środę.
1: W Stanisławowie I Podlegionowym doszło do poważnego wypadku. 65-letnia kobieta została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Kierowca, 68-letni mężczyzna, nie ustąpił jej pierwszeństwa, co doprowadziło do zdarzenia. Kobieta trafiła do szpitala, a kierowcy zatrzymano prawo jazdy.
2: W czwartek rozpoczęła się sprzedaż biletów na sezon 2026 w Operze Narodowej. Jednak system internetowy zawiódł, co spowodowało chaos i frustrację wśród widzów. Wielu z nich nie mogło zalogować się na stronę, a ci, którym się udało, często nie otrzymywali biletów, mimo pobranych środków. Teatr Wielki przeprosił za problemy i zapewnił, że pracuje nad ich rozwiązaniem. Ale widzowie są rozczarowani powtarzającymi się co roku trudnościami. Komentarze w mediach społecznościowych wskazują na brak postępów w zarządzaniu sprzedażą biletów.
1: W Ząbkach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego chłopca, który utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. W związku z tym placówka została zamknięta na stałe, a miasto oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziały kontrolę. Prokuratura wszczęła śledztwo, a dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Jedna z nich przyznała się do winy.
2: W Przegini Duchownej odbyła się Fiesta Espaniola, której celem była zbiórka funduszy na leczenie 8-letniego Franka Borkowskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gości udało się zebrać ponad 43 tysiące złotych. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, oferując koncerty, pokazy flamenco i hiszpańskie przysmaki. Zbiórka na leczenie chłopca nadal trwa, a każdy może wesprzeć ją przez portal Się Pomaga.
1: W marcu zapadł wyrok w sprawie makabrycznego mordu na noworodku, który wstrząsnął Polską. Renata Piersy została skazana na 25 lat więzienia, a jej córka Małgorzata na 12 lat. Sąd uznał, że to Renata była inicjatorką zbrodni, wykorzystując uległość córki. Tragedia miała miejsce w 2019 roku w Rynicy, a prawda wyszła na jaw dopiero w 2020 roku dzięki zgłoszeniu kuzynki. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, położony przy bałtyckiej plaży, planuje otwarcie wcześniej niż pierwotnie zakładano. Zainteresowanie turystów skłoniło władze do przyspieszenia inauguracji, która może nastąpić już na początku lub w połowie czerwca. Trwają intensywne przygotowania, by zapewnić komfortowy wypoczynek nad morzem. W Szczecinie zamknięto popularny skrót łączący osiedle Arkońskie z ulicą Duńską, co wywołało spór między właścicielem działki a władzami miasta. Grzegorz Kuderski, właściciel terenu, postawił mur po nieudanych negocjacjach z urzędnikami, którzy oczekiwali, że sfinansuje budowę przejścia. Decyzja ta spotkała się z krytyką radnych i podzieliła mieszkańców, którzy teraz muszą pokonywać dłuższą drogę do sklepów i przystanków. Władze miasta planują wyznaczenie publicznego ciągu pieszego, co może prowadzić do wykupu lub wywłaszczenia gruntu. Szczecińska Kolej Metropolitalna ma ruszyć 13 grudnia, ale termin ten jest niepewny z powodu opóźnień w budowie. Nowy rozkład jazdy przewiduje pociągi co 15 minut w godzinach szczytu, co ma zrewolucjonizować transport w regionie. Mimo ambitnych planów, prace na trasie Szczecin-Police wciąż trwają, a ich zakończenie jest kluczowe dla uruchomienia połączeń. Dodatkowo brak zintegrowanego systemu biletowego może utrudnić korzystanie z nowej kolei. Dzień Matki to doskonała okazja, by wyrazić uczucia poprzez nowoczesne formy, takie jak animowane gify. Platforma Giphy oferuje szeroki wybór takich grafik, które można łatwo

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21.

0: unijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
0: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
0: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

News Wrocław. SK News, SK News Wrocław. Dzięki, że jesteście z nami. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec – Śląsk Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z

0: informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
2: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 70 Dwa Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu.